obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce

choć nie myślałem, że pamiętasz. Byłaś tu, moja i nie.

byłaś tu. Mówiłaś, nie płacz. Wszystko minie. Byłaś tu, pośród dawnych.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo, przez które stworzone jest wszystko, z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony. Wyszedłeś z domu króla i pasterza, sam będąc królem całego wszechświata, pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, Synu Dawida. Niech Twoje światło mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali, by dzień zaczęty każdy z nas przeżywał według Twej woli. Niech będzie sława, cześć i uwielbienie Tobie, Mesjaszu, zrodzony z dziewicy i Twemu Ojcu z Duchem, dawcą łaski, teraz i zawsze. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski, zapraszam. Nowe prezydium Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich podczas spotkania dyrektorów współpracujących ze sobą stacji diecezjalnych wybrano nowego przewodniczącego forum. Został nim ksiądz Rafał Skitek z archidiecezji katowickiej, dyrektor Radia M Katowice, który zastąpił księdza Mariusza Wydziuka, dyrektora Radia Warszawa Rozgłośni Diecezji Warszawsko-Praskiej. Wiceprzewodniczącym pozostał ksiądz Piotr Krzyszkowski z diecezji łowickiej, a sekretarzem ojciec Andrzej Grad, Paulin z Jasnej Góry. Nowy przewodniczący przyznaje, że przed nim wiele wyzwań, ale patrzy w przyszłość z nadzieją.
2: Wyzwania są przed nami jak zawsze przeogromne. Dalsza taka integracja, myślę, naszych rozgłośni katolickich w Polsce w ramach tego forum. No i też ta misja, która jest wpisana w to nasze działanie w ogóle stacji katolickich, czyli szukanie prawdy, szukanie też prawdy o człowieku. Dziś tak bardzo atakowanych różnych tematów jest wiele, więc myślę, to będzie czas trudny, pełen wyzwań, ale na to patrzę z nadzieją.
1: Ustępujący przewodniczący forum ksiądz Mariusz Wydziuk podsumowuje obrady dyrektorów rozgłośni.
3: Mieliśmy kilka ważnych tematów, między innymi wymianę informacji, która w tych czasach jest tak niezmiernie ważna, jeśli chodzi o niezależność źródeł informacji. I tutaj będziemy mieli wspólną platformę do wymiany informacji. Drugi istotny temat to były konsultacje WUKE, w których braliśmy udział ze stacjami ogólnopolskimi i lokalnymi z całej Polski. Obecnie będziemy wspólnie proponować audycje na czas wakacji, a później na nowy rok ramówkowy, czyli od września do czerwca.
1: Stacje uczestniczące w forum współpracują ze sobą na wiele sposobów, dzieląc się informacjami, audycjami i pomysłami.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Centrum Życia i Rodziny zapowiada zawiadomienie do prokuratury po doniesieniach o tzw. aborcji selektywnej. Chodzi o usunięcie jednego z bliźniąt w zagranicznej klinice. Sprawę opisała Rzeczpospolita, publikując relację Justyny Wydrzyńskiej z aborcyjnego Dream Teamu. Więcej Artur Chmielewski.
4: Zabieg redukcji płodu w 10 tygodniu ciąży przeprowadzono poza Polską, gdzie tego typu procedury są legalne. Nielegalne jest natomiast w tym przypadku pomocnictwo w aborcji, wskazuje adwokat Jerzy Kwaśniewski, prezes zarządu Centrum Życia i Rodziny.
5: Prawo musi jasno wskazywać, że za moralnie naganny, zły, bezwzględnie zły uczynek, jakim jest zabicie człowieka w fazie prenatalnej jego rozwoju, jest kara.
4: Jak podkreślał mój rozmówca, skutki podobnych decyzji mogą mieć również wymiar psychologiczny. Wśród nich tak zwany syndrom ocaleńca.
5: Dotyczy on dzieci, które żyją w rodzinach, w których miała miejsce aborcja.
4: Przedstawicielki aborcyjnego Dream Teamu podkreślają natomiast, że informowanie o możliwościach medycznych jest częścią ich działalności pomocowej. Sprawą zajmie się prokuratura. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny zabrała głos w sprawie ochrony konstytucyjnego rozumienia małżeństwa. W opublikowanym stanowisku biskupi przypominają, że zgodnie z polską konstytucją małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Dokument jest odpowiedzią na pojawiające się w ostatnim czasie orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące uznawania zagranicznych małżeństw. W cudzysłowie osób tej samej płci. Zdaniem biskupów debata wokół tych kwestii powinna być prowadzona odpowiedzialnie z poszanowaniem dobra wspólnego, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak.
6: Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny w opublikowanym stanowisku przypomina, że w artykule 18 Konstytucji jest zapis, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny i jako takie znajduje się ono pod ochroną oraz opieką państwa, a także, że nie jest to tylko zapis formalny. Małżeństwo posiada bowiem znaczenie wyjątkowe i to znaczenie społeczne, antropologiczne, duchowe.
1: Biskupi dodają, że szacunek wobec każdej osoby nie oznacza jednak rezygnacji z prawdy o małżeństwie, którą Kościół głosi od początku. Członkowie Rady apelują również do wszystkich ludzi dobrej woli o odpowiedzialność za prawo, za przyszłość polskiej rodziny oraz za zachowanie konstytucyjnego i moralnego fundamentu Rzeczypospolitej Polskiej.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Bardzo ciepły poranek w stolicy, 19 stopni w samej Warszawie, 18 w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim. Dziś temperatury na takim poziomie i niewiele wzrosną w dalszej części dnia, bo maksymalnie 21 stopni, no i będzie dosyć mocno wiało, powyżej 50 do 55 km na godzinę będą dochodziły porywy wiatru. Słonecznie, ale po południu pojawi się coraz więcej chmur.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
8: Ogłoszenie nadawcy.
9: Musi tak latać ta mucha?
10: Co chcesz, tak fajnie sobie bzyczy.
9: Jarek, weź ją wypuść.
10: No co ty taka niemiła jesteś dla tej muchy?
9: Czy możesz otworzyć okno i ją wypuścić?
10: A może ona specjalnie wstała, żeby z nami spędzić ten poranek?
9: Jesteś niesamowity. No dobrze, niech zostanie, pewnie chętnie z nią porozmawiasz.
10: A żebyś wiedziała.
9: Byleby naszym słuchaczom nie przeszkadzała.
10: Załatwię to.
9: Poranek z Radiem Warszawa.
10: Budzimy stolicę i okolice.
9: Od 7 do 10 zapraszają Jarek Wydra
10: i Weronika Ostrowska.
9: Mucha też?
10: Bzzz.
11: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Lokalne wiadomości także w serwisach o pełnych godzinach. A w nich więcej tematów bliskich słuchaczom, lokalne inicjatywy, nowiny z życia Kościoła i oczywiście również to, co najważniejsze w Polsce i na świecie. I dodatkowo nowość. Wiadomości lokalne w dotychczasowych porach, ale w formie skrótów. To właśnie nowa odsłona wiadomości Radia Warszawa. Zapraszam, Michał Koźnik.
8: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Dzień dobry, tu Michał z Radia Warszawa. W Newsroomie dbam o to, by każda informacja lokalna, która do Państwa dociera, czy to zza rogu ulicy, czy z drugiego końca regionu, była rzetelna, sprawdzona i zawsze na czas. Radio Warszawa rozwija się dzięki Państwa niezwykłej życzliwości. Jesteśmy tu dla Was, ale i dzięki Wam. Jeśli rzetelna informacja i nasza misja są dla Państwa ważne, prosimy o wsparcie. Wystarczy wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknąć w zakładkę Wspieraj. Każdy gest, każda złotówka to dla nas realny fundament do dalszej pracy. Dziękuję, że tworzycie to radio razem z nami. Wasze zaufanie to dla nas najważniejszy news każdego dnia.
8: O reklamie.
0: 8 minut po godzinie 6 na zegarze. Jest środa, 27 dzień maja na antenie Radia Warszawa. Rozpoczynamy muzycznie, jak co dzień zresztą, Ignacy, który czeka na znak.

0: 14 minut po godzinie 6 to czas na fragment lektury Pisma Świętego. Słowo Boże przeczyta Ewa Ziętek, rozważanie opracowała Teresa Pieczyńska.
1: Czytanie z pierwszego listu Świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, wiecie, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wyście przez niego uwierzyli w Boga, który wzbudził go z martwych, i udzielił mu chwały, także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni, wprawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej jedni drugich, gorąco czystym sercem miłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy. Trawa uschła, a kwiat jej opadł. Słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako dobrą nowinę.
2: Bóg Wszechmogący z miłości do człowieka stworzył go na swój obraz i podobieństwo. A kiedy człowiek popełnił pierwszy grzech nieposłuszeństwa i potem wielokrotnie okazywał brak zaufania Bogu, nie został odrzucony, lecz z miłości odkupiony przez najświętszą ofiarę Jezusa Chrystusa. Jego męczeńska śmierć na krzyżu nakłada na nas szczególny obowiązek trwania w wierze i nieustającego podążania Jego śladem. Zostaliśmy odkupieni w sposób najbardziej doskonały, poprzez złożenie w ofierze całopalnej jedynego Syna Bożego. Bóg poświęcił dla zbawienia człowieka to, co miał najcenniejszego. Nikt nigdy nie zrobił i nie zrobi dla nas niczego wspanialszego. Stąd winniśmy nieustannie trwać przy Panu i dziękować Mu za tę łaskę. Świadomość tej ofiary powinna determinować wszystkie nasze działania. Powinna być nieustającą motywacją do bycia lepszymi, do ciągłego wzrastania w wierze. Wszystkie nasze działania, wszystkie aktywności powinny być podyktowane troską o zbawienie własne i bliźnich. Dopóki trwa to trochę życia, wewnętrznie i zewnętrznie zanośmy Panu taką ofiarę, na jaką nas stać. Jak powiedziała święta Teresa od Jezusa, dopóki trwa to trochę życia, wewnętrznie i zewnętrznie zanośmy Panu taką ofiarę, na jaką nas stać. Pan zaś ją złączy z tą wielką ofiarą, jaką za nas w swemu Ojcu zaniósł na krzyżu, aby przez nią nasza ofiara miała przed Nim pełną wartość i zasługę. Nie wedle małości uczynku, ale wedle miary dobrej woli i miłości.

0: przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Adam Olasek.
1: Z Ewangelii świętego Marka. Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu 12 i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom, i będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie. Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodu, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.
2: W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Jezusa, który idzie do Jerozolimy. W sposób zaskakujący dla uczniów. Szybko, zdecydowani, niemal w pośpiechu. To tempo budzi w nich lęk, bo on sam mówi wprost, co go tam czeka. Wyszydzenie, ubiczowanie, męka, śmierć i zmartwychwstanie. Jezus widzi wszystko jasno i nie ucieka od tego, co trudne. A uczniowie? Jakby byli w innym świecie. O ile w ogóle słuchają, to zatrzymują się na jednym słowie: chwała. I od razu pojawia się prośba o miejsce po prawej i lewej stronie w Jego Królestwie. Chciałoby się skomentować: ech, ci uczniowie, tylko sława i kariera im w głowie. Ale ten komentarz szybko wraca do nas samych, bo przecież my również łatwo szukamy raczej chwały niż krzyża. Właśnie dlatego warto uporządkować to, co Jezus pokazuje. Intencje, drogę i skutek. Intencją Jego drogi do Jerozolimy jest miłość. To ona jest jedynym motorem tego pośpiechu Jezusa. Nie chodzi o cierpienie samo w sobie, ale o człowieka, którego chce wyrwać z mocy zła i otworzyć mu niebo. Miłość jest początkiem wszystkiego i jedynym sensem tej drogi. Drogą do tego celu jest krzyż. I tu trzeba jasno powiedzieć: cierpienie nie jest dobrem samo w sobie i nigdy nie jest celem ani Boga, ani człowieka. Ale w świecie zranionym grzechem miłość często prowadzi przez trud, poświęcenie i ból. Krzyż staje się więc konsekwencją miłości, a nie jej zaprzeczeniem. W doskonałej miłości nie byłoby cierpienia, ale my żyjemy w świecie, gdzie grzech rani, dlatego miłość musi być często ofiarna. Skutkiem tej drogi jest chwała, ale i to bardzo ważne, nie jako coś, co Jezus sobie wyznacza jako cel, lecz jako owoc, który sam się pojawia. Sprawiedliwość Boża niejako domaga się, by tak wielka miłość została uwielbiona. Jednak chwała nie jest tu celem zabiegania, ale konsekwencją miłości aż do końca. I teraz wraca pytanie do nas, jak żyć tą Ewangelią? Najpierw trzeba odwrócić porządek uczniów, nie zaczynać od chwały, ale od miłości. Bo jeśli ktoś naprawdę doświadcza, że jest kochany przez Boga, to ludzka chwała przestaje być najważniejsza, staje się czymś drugorzędnym. Im większa miłość, tym większa zdolność do ofiary. Mała miłość, małe poświęcenie. Wielka miłość, wielka gotowość do oddania siebie. Dlatego Jezus nie potępia samego pragnienia chwały, ale porządkuje je. Chwała nie jest pierwsza. Pierwsza jest miłość. Przestań myśleć jak uczniowie zapatrzeni w siebie, a zacznij patrzeć jak Jezus, który idzie drogą miłości, nawet jeśli prowadzi ona przez krzyż, bo wie, że na końcu jest życie.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, witam wszystkich zgromadzonych w naszym Kościele. W tej mszy świętej modlić się będziemy za świętej pamięci Irenę Radomską w kolejnym dniu mszy świętej gregoriańskiej. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Panie Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Panie Synu Jednorodzony, Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się, Wszechmogący Boże, spraw, niech pod Twoimi rządami dzieje świata toczą się w pokoju, a Twój Kościół niech bez przeszkód Tobie służy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, wiecie, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie, celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. Wszelkie bowiem ciało jest jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy. Trawa uschła, a kwiat jej opadł. Słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo głoszono wam jako dobrą nowinę. Oto słowo Boże.

Panu z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedził ich, tak że się dziwili. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni.

Wtedy podeszli do niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, zaczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć. Służyć i oddać swoje życie za wielu. Nam zawsze władza kojarzy się z profitami, które możemy z niej otrzymać. Ta postawa Jakuba i Jana, którzy chcieli ustawić się już w życiu przyszłym w Królestwie Bożym, jest takim myśleniem większości z nas. Można powiedzieć, jest takim myśleniem tego świata. Ale Pan Jezus pokazuje nam, że do Królestwa Bożego wchodzi się inaczej, w postawie służby, uniżenia, oddawania życia. Patrząc oczami tego świata, nie jest to atrakcyjne. Ale patrząc oczami człowieka wierzącego, to jest rzeczywiście wiele warte. Bo człowiek przez trud, przez miłość, przez cierpienie łączy się z samym Bogiem, z samym Zbawicielem. A skoro się łączy z Nim w cierpieniu, uniżeniu

i wzgardzie, to kiedyś połączy się z Nim w Królestwie Bożym. Amen. Błagajmy Boga, który prowadzi nas po drogach życia, aby łaskawie wejrzał na nasze potrzeby. Niech Kościół Święty gorliwie wypełnia powierzone mu zadanie głoszenia Ewangelii. Ciebie prosimy. Niech nasza Ojczyzna będzie miejscem wszechstronnego rozwoju wszystkich obywateli. Ciebie prosimy. Niech uczestnicy nabożeństw majowych cieszą się szczególną opieką Maryi. Ciebie prosimy. Niech miłosierny Bóg przyjmie do grona zbawienia świętej pamięci Irenę Radomską i naszych bliskich zmarłych. Ciebie prosimy. Niech każdy z nas bez trudności idzie drogą ku ostatecznemu celowi, jakim jest życie wieczne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, miłosierny Boże, i spraw, aby Twój Kościół wiernie wypełniał Twoją wolę przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, składamy Tobie dary, które od Ciebie pochodzą. Przyjmij je jako wyraz naszego oddania i spraw, aby ofiara, która od Ciebie czerpie swoją wartość, wyjednała nam szczęście wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wdał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

0: Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Posileni chlebem dającym zbawienie, prosimy Cię, miłosierny Boże, spraw, aby sakrament, który jest naszym pokarmem na ziemi, zapewnił nam udział w życiu wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Minęła 7:00, tu Radio Warszawa, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Kraków z komisarzem, wybory możliwe w sierpniu. Rosyjski ambasador wezwany do polskiego MSZ. Znamy kadry biało-czerwonych na mecze z Ukrainą i Nigerią. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Komisarzem Krakowa będzie Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta stolicy Małopolski. Swoją funkcję będzie sprawował przez 90 dni do czasu przedterminowych wyborów prezydenckich. Poprzedni włodarz Krakowa, Aleksander Miszalski, stracił swoją funkcję w niedzielne w referendum. O szczegółach Dagmara Kędzior.
2: Kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki.
3: Powiedział premier Donald Tusk. Stanisław Kracik zapowiedział, że nie będzie powoływał zastępców. Władzę będzie sprawował z sekretarzem i skarbnikiem miasta oraz dyrektorem magistratu. Wybory prawdopodobnie odbędą się w sierpniu. Teraz pojawiają się pytania o potencjalnych kandydatów. Niewykluczone, że jednym z nich może zostać Łukasz Gibała, jeden z największych konkurentów poprzedniego prezydenta, a poprzeć może go Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Niewykluczony jest też wspólny kandydat koalicji rządzącej. Za tym rozwiązaniem opowiada się PSL.
1: Stanisław Kracik zadeklarował, że nie wystartuje we wcześniejszych wyborach na prezydenta Krakowa.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Rosyjski ambasador w Warszawie wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z zapowiedziami dotyczącymi intensywnych ataków na Kijów. Chodzi o oświadczenie rosyjskiego MSZ-u, w którym wzywano cudzoziemców, w tym dyplomatów, do opuszczenia stolicy Ukrainy z powodu planowanych uderzeń na cele militarne i centra decyzyjne.
5: Pan ambasador usłyszał od nas dwie bardzo konkretne rzeczy. Po pierwsze, wezwanie Rosji do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
1: Mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wiewiór. Akcja wzywania rosyjskich dyplomatów do resortów dyplomacji została skoordynowana we współpracy z innymi krajami. Podczas rosyjskich ataków na Kijów z soboty na niedzielę uszkodzonych zostało 300 budynków, w tym siedziby dwóch polskich organizacji zajmujących się promocją polskiej kultury ludowej oraz nauczaniem języka polskiego.
4: Dzieje się blisko.
1: Teraz Warszawa. Wybił szybę w autobusie i obrażał kierowcę. Policja z Mokotowa zatrzymała agresywnego pasażera komunikacji miejskiej, mówi aspirant sztabowy Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji.
6: Jak wynikało z relacji świadków oraz kierowcy autobusu, po zakończeniu kursu jeden z pasażerów odmówił opuszczenia pojazdu i zaczął zachowywać się agresywnie wobec kierowcy. Mężczyzna używał wobec niego wulgarnych słów i obelg, a następnie uderzał pięściami w szybę autobusu, doprowadzając do jej wybicia. Straty związane z uszkodzeniem pojazdu oszacowano na około 2000 zł.
1: Okazało się, że zatrzymany 59-latek jest osobą poszukiwaną. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. Agresorowi grozi teraz 5 lat więzienia. Selekcjoner reprezentacji Polski ogłosił nazwiska piłkarzy powołanych na zgrupowanie przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. W gronie 26 zawodników jest 5 debiutantów. Karol Czubak z Motoru Lublin, Mateusz Żukowski z Magdeburga, Kacper Potulski z Mainz, Oskar Wójcik z Krakowi i Norbert Wojtuszek z Jagiellonii.
7: Nowe twarze, natomiast niezbyt wiele. Nie chcemy robić nie wiadomo jakiego przeglądu. Chcielibyśmy zgrywać tą drużynę.
1: Mówi selekcjoner Jan Urban. Mecz z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu, a z Nigerią 3 czerwca w Warszawie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
10: Dziś znów słońce, będzie też wiał wiatr, jego porywy mogą przekraczać 50 km na godzinę. Dziś chyba jest najcieplejszy poranek tego roku.
0: 19 stopni rzeczywiście. W Warszawie o tej porze 18 w Legionowie, w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim, 19 w Pruszkowie, 18 w Radzyminie i maksymalnie dzisiaj na termometrach 21 stopni. Temperatura dużo nie wzrośnie, uważajcie, bo ten wiatr rzeczywiście silny.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
4: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Wczoraj... Jak ci się dzisiaj wstawało?
10: No dobrze mi się wstawało, fajnie. I ogólnie dobrze. Tylko ten wiatr rzeczywiście taki mocny, to już wczoraj wiało, już musiałem czapkę podtrzymywać na głowie, bo się nie chciała trzymać.
0: To mogłaś spineczkę zainstalować, może by się
10: nie pomyślałem. Nie pomyślałem o tym. Albo taki, wiesz, taką gumkę. No, pod szyją.
0: No właśnie, wiesz, ja jestem z tych ludzi, co kupiłabym sobie piękny kapelusz na lato, ale niestety, no jak zawieje wiatr, to po prostu trzeba iść z rękami do góry i dla mnie to już jest za dużo. Wolę jednak rozwiane włosy i można wtedy zawsze się tłumaczyć, że wiatr we włosach i tak dalej, trochę
10: nic
0: bardziej
10: nie zwieje z głowy.
0: Romantycznie. A nie wiem, czy wiesz, dzisiaj jest dzień diagnosty laboratoryjnego. Trudne słowo, dobre na rozgrzewkę językową.
10: Laboratoryjnego. Ja jestem pełen podziwu, że to tak szybko oni tam działają, że to już ci pobiorą krew na przykład i ty już po południu wszystko wiesz.
0: Można, prawda?
10: No, ja nie wiem, czy to jakaś technologia nowa, nie znam się na tym. Kiedyś też tak było? Nie było tak.
0: Jak słucha nas jakiś diagnosta laboratoryjny,
10: niech wyjaśni.
0: To zachęcamy do tego, żeby zadzwonił i nam wytłumaczył, jak to jest, że to można tak szybko zbadać wszystko i podać te parametry, a potem wiesz, my bierzemy ten wynik, czytamy, jakie są parametry, coś, no i też nie jesteśmy w stanie tego odczytać.
10: No dobrze, ale dzisiaj to jest łatwe, bo masz strzałkę w górę, strzałkę w dół, za dużo, za mało, masz cały zakres, więc to już, wiesz, możesz się poczuć jak lekarz. Wszystko wiesz. Dzięki diagnostom laboratoryjnym.
0: O tak, dzięki nim na pewno. Jarek Wydra.
10: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.

0: Uwaga, pasażerowie pociągów SKM linii S2 i kolei mazowieckich. Z przyczyn technicznych w rejonie stacji Warszawa-Rembertów występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linia S2 i kolei mazowieckich. Możliwe opóźnienia, odwołania, a także skrócenia kursów. W samej Warszawie w tym momencie ruch coraz większy, choć na szczęście jeszcze Wisłostradą bez większych problemów przejedziecie. Korek natomiast już o tej porze na Wybrzeżu Helskim do wysokości Alei Solidarności. Ciaśniej robi się także na trasie S8 standardowo okolice Mostu Grota Roweckiego od ulicy Łabiszyńskiej. Ciaśniej także już jeśli dojeżdżacie z Łomianek w kierunku centrum Warszawy na południowej obwodnicy Warszawy. Także w okolicy zjazdu na trasę S7. Tutaj odrobinę większy ruch. Będziemy sprawdzać, czy nie doszło tam do jakiejś kolizji, bo widać, że tworzy się korek. A poza tym jeszcze na szczęście bez większych utrudnień.
1: Tu i teraz.
2: W naszym studiu burmistrz Ząbek, Małgorzata Zyśk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Trwa rekrutacja do pierwszego miejskiego żłobka w Ząbkach. Jakie jest zainteresowanie i ile miejsc dla najmłodszych potrzebnych jest w Ząbkach?
3: Zainteresowanie jest dosyć duże. Jest to pierwszy samorządowy żłobek, czyli całkowicie podlegający pod miasto Ząbki i organizowany przez miasto Ząbki. Mamy 120 miejsc. Rekrutacja jest do 3 czerwca, a potem, jeżeli będzie taka konieczność, będzie rekrutacja uzupełniająca. Na ten żłobek uzyskaliśmy dofinansowanie z programu Maluch Plus, 12 milionów złotych, całkowitą kwotę 8,5 miliona na budowę żłobka i pozostała kwota na dofinansowanie do utrzymania przez kolejne 3 lata. Co ważne, rozpoczęliśmy rekrutację, został już w wyniku konkursu wybrany dyrektor, pani dyrektor z dużym doświadczeniem z żłobka samorządowego miasta stołecznego Warszawy. Startowała do nas pani dyrektor. Myślę, że ten żłobek będzie zapewniał dzieciom należytą opiekę, a nade wszystko też bezpieczeństwo i dobre wychowanie.
2: Po tragedii, do której doszło w Ząbkach, o której mówiła cała Polska, pani zapowiedziała wzmożone kontrole wszystkich placówek. Czy są planowane, czy jest planowane przejrzenie też procedur, standardów, a także dodatkowa edukacja na temat tych procedur i standardów, które powinny w miejscach opieki dzieci funkcjonować?
3: Tak, jeżeli chodzi o żłobki niepubliczne i kluby dziecięce, to zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ząbki kontrolujemy każdą placówkę przynajmniej raz w roku. Przepis mówi nam o tym, że raz w roku kontrolujemy, sprawdzamy wszystkie procedury, czy jest możliwość, czy jest właściwie zarejestrowany, ilość opiekunów, ilość dzieci, kwalifikacje tych opiekunów. Jak idziemy na kontrolę, sprawdzamy również place zabaw, certyfikaty. Sprawdzane są pomieszczenia, czy są adekwatne do przepisów, jeżeli chodzi o budynek. To wszystko jest sprawdzane przy zakładaniu żłobka czy klubu dziecięcego, a nade wszystko potem również w czasie kontroli. Po tej ogromnej tragedii. Oczywiście działaniem takim naturalnym było skierowanie do wszystkich placówek niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, żeby sprawdzili dyrektorzy wszystkie standardy i procedury, czy mają zachowane. My oczywiście planowe wszystkie kontrole będziemy wykonywali, natomiast w tym klubie dziecięcym, w którym doszło do tego tragicznego wypadku, jest ta kontrola już po zdarzeniu, gdzie będziemy sprawdzali wszystkie, głównie dokumenty, bo nie jesteśmy w stanie my jako miasto stwierdzić, co się stało w tym tragicznym dniu, tak naprawdę tydzień temu w środę. Natomiast wszystkie dokumenty sprawdzimy, czy zachowane były wszystkie przepisy, procedury. Żłobek a w zasadzie klub, przepraszam, dziecięcy, był kontrolowany w czerwcu ubiegłego roku i w tym roku ubiegłym w czerwcu nie było żadnych zastrzeżeń, nie było żadnych zapisów dotyczących jakiejś naprawy. Więc teraz kontrolujemy, czy te wszystkie przepisy były dochowane, dlaczego doszło do tego nieszczęśliwego, tragicznego w skutkach wypadku.
2: Dziś ten klub już nie funkcjonuje, dlatego no, ta instytucja miejskiego żłobka jest jeszcze bardziej potrzebna.
3: Tak, my, ponieważ właściciel też nie jest w stanie tu dalej prowadzić, tutaj pani dyrektor też to bardzo mocno każdy odczuł, najbardziej rodzice, gdzie tu głębokie ubolewanie składam, bo to jest tragedia niewyobrażalna, ale dotknęło to całego klubu dziecięcego, opiekunek, również pani dyrektor, nie są w stanie dalej prowadzić takiej placówki, więc zdecydowali, że placówkę zamkną i my jako miasto kierujemy do rodziców, jesteśmy w kontakcie, mamy listę wszystkich na ten czas niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, gdzie mogą przekierować, jakie są opłaty i gdzie są wolne miejsca. Natomiast od września zachęcamy, zapraszamy do naszego samorządowego żłobka. Tak jak powiedziałam, rekrutacja teraz do 3 czerwca. Jeżeli nie będzie pełnego naboru, to będzie rekrutacja uzupełniająca.
2: Rusza konkurs na koncepcję architektoniczną kulturoteki w Ząbkach. Co to będzie za miejsce i czy mieszkańcy odczuwają jakiś brak w ofercie kulturalnej miasta i to miejsce będzie mogło na ten brak odpowiedzieć?
3: Rozwijamy się i cały czas budujemy infrastrukturę miejską. Teraz najbardziej potrzebne jest właśnie wybudowanie kulturoteki. Brakuje nam z prawdziwego zdarzenia Biblioteki Miejskiej i Miejskiego Ośrodka Kultury, który mieści się tak naprawdę w 3 lokalizacjach. Chcemy wybudować piękny, niestandardowy budynek i dlatego ogłosiliśmy konkurs na koncepcję architektoniczną. 2 zwycięskie prace w tym konkursie, 2 architektów zaprosimy do współpracy i będziemy rozmawiali o projekcie tej kulturoteki. Będzie to budynek bardzo nowoczesny, a nade wszystko spełniający takie standardy powierzchniowe, żeby było dużo miejsca, jeśli chodzi o bibliotekę, na wypożyczalnię, na czytelnię, będzie sala widowiskowa. Będą oprócz Miejskiego Ośrodka Kultury i wszystkich potrzebnych tu pomieszczeń, wiele pomieszczeń do sportu, rekreacji, więc sale, które będą mogły służyć dla seniorów, będą mogły służyć na salę fitness, na salę różnego rodzaju ćwiczeń gimnastycznych, ale również kręgielnia, więc na pewno w pięknym otoczeniu zieleni, bo takie jest założenie, też zostanie dużo zielonego terenu, który po prostu zazielenimy teren w miejscu, gdzie był dawny gazomontaż. Myślę, że to będzie miejsce wytchnienia, odpoczynku, gdzie mieszkańcy z radością będą mogli i odprowadzać dzieci na różnego rodzaju zajęcia i korzystać właśnie z biblioteki, z czytelni i korzystać z wszystkiego, co kulturoteka będzie oferowała.
2: Ząbkowski bilet metropolitalny cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, ale z pewnością jeszcze więcej osób mogłoby korzystać z tego rozwiązania, więc warto o nim przypominać, no bo to jest po prostu oszczędność. Dla miasta dobra rzecz.
3: Tak, oczywiście miasto Ząbki dopłaca do biletów na najwyższym poziomie, czyli 33%. Można w ciągu roku zaoszczędzić do 720 zł. Zachęcamy gorąco, jest to na 1. i 2. strefę. Warunkiem jest oczywiście rozliczanie podatku od osób fizycznych na rzecz miasta Ząbki w Urzędzie Skarbowym w Wołominie.
2: Zbliża się Dzień Dziecka. W Ząbkach zostały przygotowane atrakcje, a także będzie można skorzystać z basenu z tej okazji, całkowicie za darmo.
3: Tak, zawsze świętujemy, mamy dużo młodych rodzin, jesteśmy młodym miastem, bardzo dużo dzieci i zawsze Dzień Dziecka staramy się obejść jak najlepiej. Ten weekend będzie właśnie dla rodziny i dla dzieci. Już w sobotę przygotowujemy atrakcje w postaci chociażby na zielonkowskich gliniankach. Koło wędkarskie będzie dla dzieci przeprowadzało konkurs łowienia ryb. Zawsze cieszy się, tutaj z rodzicami razem przybywają właśnie na ten konkurs. Cieszy się dużym zainteresowaniem. Oprócz tego również teatrzyk w sobotę dla dzieci, to już tak standardowo w Ząbkowskim Mokło o godzinie 11. No i inne jeszcze atrakcje. Nadleśnictwo Drewnica, piknik organizuje leśny w sobotę właśnie dla dzieci. A niedziela już będzie pod wielkim znakiem atrakcji. Dwa pikniki, piknik w Moku, w Miejskim Ośrodku Kultury, no i piknik rodzinny na Ząbkowskim Mosirze. Imprezy towarzyszące to 17 bieg ząbkowski od najmniejszych dzieci, czyli tych takich 3-letnich, aż do osób starszych. Czyli wszystkie kategorie wiekowe. Będzie też mecz Dukesów. No i oprócz tego na skateparku szereg konkursów i warsztatów dla młodzieży. No i oczywiście piknik rodzinny z wieloma atrakcjami, dmuchańcami, watą cukrową, popcornem. To wszystko nieodpłatnie, z występami na scenie. No i oczywiście z zespołami, które zagrają na koniec imprezy.
2: Zapraszamy zatem w ten weekend do Ząbek. Dzieci i całe rodziny. Burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk była naszym gościem. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. Jeszcze może dodam, że basen dla dzieci do 16 roku życia jest w weekend bezpłatnie, a wszyscy mieszkańcy mają bardzo dużą zniżkę na kartę mieszkańca, 50%. To już jest standard. Dziękuję,
2: proszę,
3: miłego dnia
2: pamiętać.
3: Życzę.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
0: Po reklamie.
3: Jest 7.31, na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
4: Sprawdzimy wszystkie dokumenty klubu dziecięcego przy ulicy Kwiatowej, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek. W zeszłym tygodniu w oczku wodnym na terenie placówki utopił się dwulatek. Więcej na ten temat powiemy w serwisie informacyjnym o 8. Z przyczyn technicznych w rejonie stacji Warszawa-Rembertów występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM, linii S2 i kolei mazowieckich. Możliwe są opóźnienia kursów. Od 1 czerwca prohibicja we wszystkich warszawskich dzielnicach. Stołeczna policja pozytywnie oceniła pilotaż w Śródmieściu i na Pradze Północ. 14 czerwca w Warszawie manifestacja pod hasłem Dobra Szkoła, Silna Polska. Organizatorzy protestu zapowiadają sprzeciw wobec zmian wprowadzanych przez resort edukacji, m.in. przedmiotu edukacja zdrowotna. Jak w stolicy korzystają z kultury? Wyniki pokazują wyraźną dominację kina, do którego przynajmniej raz w roku chodzi ponad 50% warszawianek i warszawiaków, a dalej teatr, muzyka czy biblioteki.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
8: Bardzo ciepły poranek jest dziś, ale te temperatury jakoś tak szybko się zatrzymają i mocno nie urosną w stosunku do tego, co jest teraz. No i uwaga na silny wiatr, powyżej 50 km na godzinę.
3: Jeżeli ktoś rowerem, to też są takie miejsca, gdzie
8: to
3: tworzy...
8: z wiatrem.
3: No, nie zawsze się da, wiesz.
8: Ważne, gdzie jedziesz, żeby jechać.
3: Tak, polecam, żeby jechać po prostu pod wiatr, z wiatrem, jak tylko możecie. Maksymalnie dzisiaj 21 stopni na termometrach, o tej porze 19.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Czy tylko ja mam takie wrażenie, czy ktoś tu próbuje wykorzystać nasze permanentne niedospanie i sprowokować nas, żebyśmy jednak poszli spać, bo było dobranoc.
2: Nie, a widzisz, mój mózg tego nie zanotował zupełnie, a może i dobrze, bo już teraz by państwo mnie nie słyszeli.
1: Nie dobranoc, drodzy słuchacze, tylko dzień dobry. Budzimy się, no bo to poranek z Radiem Warszawa i zaglądamy teraz na pewne skrzyżowanie, które zostało przez ekspertów w skali bezpieczeństwa, która skala wynosi od 0 do 5, gdzie 5 oznacza najwyższe bezpieczeństwo ocenione na 0, czyli że bezpieczeństwo pieszych tam jest w zasadzie żadne i skrzyżowanie wymaga natychmiastowego wręcz remontu, co też dochodzi do skutku.
2: No a jakie to skrzyżowanie? Skrzyżowanie ulic Żelaznej i Chmielnej, to tam jak ktoś przysypia, to od razu się może rozbudzić, żeby w ogóle się zastanowić, jak tam przejechać. No a piesi też muszą być naprawdę bardzo ostrożni. No ale teraz to skrzyżowanie ma być bezpieczniejsze, ma tam pojawić się sygnalizacja świetlna, ma być też przebudowa.
1: O, co tam się na przykład działo? Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, jazda z nadmierną prędkością, no to oczywiście standardowo. Dobrze, że to o bezpieczeństwo się dba, to o to chodzi, żebyśmy poprawiali tę sytuację w Warszawie. Tak próbuję sobie przypomnieć, czy ja tamtędy kiedyś przejeżdżałam, ale dajcie znać, jeżeli...
2: Ja przejeżdżałem.
1: I rzeczywiście adrenalina na tym przejściu.
2: No, trzeba się mocno zastanowić, co i jak tam trzeba wykonać, żeby było zgodnie z przepisami. Ale to nie jedyne tego typu skrzyżowanie w Warszawie, żeby nie było, że to tylko Żelazna i Chmielna.
1: Moje ulubione to jednak Wawelska z Grujewem.

0: Utrudnienia na kolei w rejonie stacji Warszawa-Rembertów. Utrudnienia dotyczą pociągów SKM linii S2 oraz pociągów kolei mazowieckich. Możliwe są opóźnienia kursów, no i też mamy wypadek na autostradzie A2.
1: Wyjazd z Warszawy w kierunku Łodzi i tutaj całkowicie zablokowana jezdnia. Czy da się przejechać?
0: Tak, w kierunku Poznania jest zablokowana jezdnia. Trzeba jeździć objazdami przez Grodzisk Mazowiecki.
1: No i ciasno w tym rejonie, więc jeżeli wyjeżdżacie z Warszawy albo planujecie taki wyjazd w kierunku Łodzi, to zaplanujcie trochę dłuższy czas na dojazd. Z Piaseczna w kierunku centrum Warszawy w Korkach na Puławskiej i wyjazd tą trasą w kierunku Piaseczna, także w Korkach. Ciasno już na Sikorskiego na Czerniakowskiej. Ciasno także przed mostem Siekierkowskim, zjazd z Płowieckiej. I tutaj kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji. Ciasno już w tym momencie cała długość Alei Jerozolimskiej, Łopuszańska i także Aleja Prymasa Tysiąclecia.

0: Słuchaj uważnie, religia jest jak płonąca lampa w ciemnym pokoju naszych doświadczeń i wiem, że wiesz, kto powiedział te słowa.
1: Papież, który? Posłuchajmy.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Kościół składa ofiarę ze swego własnego języka, łaciny, która jest językiem sakralnym, poważnym, pięknym, wyjątkowo ekspresyjnym i eleganckim. Kościół składa jednak tę ofiarę z wiekowej tradycji, a zwłaszcza z jedności językowej różnych ludów, dla dobra większej uniwersalności, by dotrzeć do wszystkich. To dla was, wierni, czyni tę ofiarę, abyście potrafili przejść ze stanu zwykłych widzów do stanu wiernych, uczestniczących i aktywnych. Te słowa, pełne dramatyzmu, ale i nadziei, padły w czasie homilii 7 marca 1964 roku. Wypowiedział je z okazji odprawienia swojej pierwszej mszy świętej po włosku dzisiejszy patron, święty Paweł VI, papież. Było to jedno z tych przełomowych wydarzeń w Kościele, które dane mu było zainicjować w czasie swego pontyfikatu. Obok przywrócenia po 160 latach zagranicznych podróży apostolskich, obok zniesienia po 400 latach indeksu ksiąg zakazanych, obok cofnięcia ekskomunik, jakie rzucili na siebie w 1054 roku papież i patriarcha Konstantynopola, dzieląc kościół na wschodni i zachodni, czy obok postawienia tamy rewolucji seksualnej lat 60. encykliką Humanae Vitae. Wszystko to jednak było tylko logiczną konsekwencją pierwszej decyzji, jaką święty Paweł VI papież podjął zaraz po swoim wyborze na stolicę apostolską. Decyzji, która przysporzyła mu zarówno gorących zwolenników, jak i dozgonnych wrogów. Tak, to co najistotniejsze w życiorysie świętego Pawła VI papieża zaczęło się od kontynuowania prac nad reformą Kościoła, zainicjowanych przez jego poprzednika, świętego Jana XXIII, wraz ze zwołaniem Soboru Watykańskiego II.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Barry White i jego niepodrabialny głos.
1: You're my first, my last, my everything. Jarku, z dedykacją dla ciebie.
0: No, dziękuję.
1: Nie wyobrażam sobie poranka w innym składzie. Za minutę godzina 8.
2: Reklama.
3: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
4: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czteryporymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
2: Po reklamie.
0: Jest godzina 8. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa.
5: Pierwsi zatrzymani w sprawie fałszywych alarmów. Polska i Kanada zacieśniają współpracę militarną. W serwisie także o kontroli w klubie dziecięcym w Ząbkach. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Śledczy zatrzymali pierwszych podejrzanych o zgłaszanie fałszywych alarmów zagrożenia życia w mieszkaniach dziennikarzy i opozycyjnych polityków. W ciągu kilku dni policja i straż pożarna weszła m.in. do mieszkań dziennikarzy telewizji Republika i mieszka i matki prezydenta Karola Nawrockiego.
6: Ustalono i zatrzymano pierwszych podejrzanych o fałszywe alarmy, przez które służby weszły do mieszkań dziennikarzy prawicowej stacji czy nieruchomości Jarosława Kaczyńskiego. Ze źródeł zbliżonych do śledztwa dowiedziałem się, że na razie nie potwierdza się najgroźniejsza hipoteza o rosyjskich czy białoruskich działaniach, które można by wpisać w kolejny atak hybrydowy na Polskę. Dwie osoby zostały już aresztowane na wniosek prokuratury Warszawa-Praga, która nadzoruje śledztwo. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie jednej z nich.
5: Ustalenia zebrał Mariusz Pieśniewski.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Polska i Kanada zacieśniają współpracę militarną. Oba kraje są zainteresowane m.in. wspólnymi programami obronnymi w ramach unijnego mechanizmu SAFE. Dokument w tej sprawie podpisali w Ottawie szefowie MON obu krajów. W ramach umowy kanadyjska armia kupi w polskich firmach zbrojeniowych uzbrojenie, zapowiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Będziemy sprzedawać najlepszy polski sprzęt do Kanady. Drony FlyWay, WarMate, Gradius. To jest ten sprzęt, który będzie, mam nadzieję, już niedługo dobrze służył siłom zbrojnym Kanady.
5: Szef MON zapowiedział, że elementem zacieśnienia relacji wojskowych z Kanadą będzie też udział polskich żołnierzy w ćwiczeniach na Arktyce. Nasi mundurowi będą się szkolić z Kanadyjczykami za kilka miesięcy.
7: To dzieje się w okolicy.
5: Będziemy sprawdzali wszystkie dokumenty klubu dziecięcego przy ulicy Kwiatowej, w którym w zeszłym tygodniu utopiło się 2-letnie dziecko, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek. W zeszłą środę w oczku wodnym na terenie placówki utopił się 2-letni chłopiec.
9: Po tej ogromnej tragedii. Oczywiście działaniem takim naturalnym było skierowanie do wszystkich placówek niepublicznych, żłobków i klubów dziecięcych, żeby sprawdzili dyrektorzy wszystkie standardy i procedury, czy mają zachowane. My oczywiście planowe wszystkie kontrole będziemy wykonywali.
5: Po zdarzeniu placówka została zamknięta. Dzieci, które do niej uczęszczały, zostaną przeniesione w inne miejsca.
9: My jako miasto kierujemy do rodziców, jesteśmy w kontakcie. Mamy listę wszystkich na ten czas niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, gdzie mogą przekierować, jakie są opłaty i gdzie są wolne miejsca. Natomiast od września zachęcamy, zapraszamy do naszego samorządowego żłobka.
5: Urząd Miasta Ząbki regularnie sprawdza dokumenty placówek oświatowych. Ostatnia kontrola dokumentacji żłobka przy Kwiatowej została przeprowadzona w czerwcu zeszłego roku. Papież Leon XIV poświęci najwyższą wieżę Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie. Uroczysta msza święta jest zaplanowana na 10 czerwca podczas podróży apostolskiej Ojca Świętego do Hiszpanii. W wydarzeniu weźmie udział król i królowa Hiszpanii, premier tego kraju oraz władze Katalonii. Święcenie wieży Jezusa Chrystusa zobaczy na żywo ponad 8 tysięcy wiernych. Uroczystości zostały zaplanowane na setną rocznicę śmierci Antonia Gaudiego, projektanta katalońskiej katedry. Najwyższa wieża Sagrada Familia ma wysokość ponad 172 metrów.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: A pochmurzyło się trochę w tej chwili, ale dzisiaj słońce powinno być przez cały dzień z krótkimi przerwami, tak jak teraz. Raczej nie powinno padać. Bardzo ciepły poranek, ale ta temperatura tak wyhamowała.
1: 19 stopni o tej porze wciąż w Warszawie, 18 w Legionowie, w Wołominie, podobnie w Nowym Dworze Mazowieckim, 20 już w Piasecznie, w Górze Kalwarii, a maksymalnie dzisiaj 21 stopni i jutro maksymalnie 20.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
7: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Będziemy teraz chyba poszukiwać.
1: Tak?
0: Mm-hmm.
1: Ale tak, dobrze, to zgadza się. Poszukiwać ukrytych intencji, bo jest to opowieść o tym, że jest dziewczyna i chłopak. No i oni tworzą parę, ale jest też ktoś, kto patrzy na to z boku i do tej dziewczyny ja bym powiedziała, że jednak chyba coś czuje, ale oczywiście i próbuję ją przekonać, że ten, z kim jest, to nie jest dobry wybór i że powinna od niego odejść, ale oczywiście nie ma pod tym żadnych intencji, wiesz, takich, że on by chciał po prostu z nią być.
0: Ależ to historia, którą opowie nam Craig David i on będzie miał na to tylko 3,5 minuty, a można by było i cały film zrobić pełnometrażowy w tym temacie.
1: Jak ja patrzę na niego, jak on się patrzy na mnie z ekranu, to ja nie wierzę, że tam nie ma tych ukrytych intencji. Jakoś czuję, że jednak coś jest na rzeczy.
0: Ale najnowsza encyklika papieża Leona XIV, no w zasadzie
1: jedyna. To mnie zaskoczyłeś
0: jedyna,
1: w tym momencie.
0: To,
1: co ma wspólnego z tym utworem? Jest,
0: a już mówię, bo wszyscy przedstawiają ją jako encyklikę o sztucznej inteligencji, a wczorajszy nasz gość powiedział, że ona nie jest o sztucznej inteligencji. Więc jakie były ukryte intencje?
1: Myślę, że na pewno intencje, które mają na celu dobro każdego człowieka. No dobrze, rozumiem, że chcesz mnie przekonać, że jednak Craig David ma dobre intencje i że tam nie ma nic ukrytego, albo jeżeli jest coś ukrytego, to dobro raczej.
0: Papież na pewno miał dobre intencje, więc Craig David i też rozmowa.
1: A propos, to już za 10 minut rozmowa także ponownie o nowej encyklice Leona XIV. Tym razem skupimy się głównie na sztucznej inteligencji. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
1: Dzień dobry.
7: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Wracamy do sytuacji na autostradzie A2 w Wiskitkach. Doszło do wypadku. Zderzyła się ciężarówka z autobusem. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale były bardzo duże utrudnienia w kierunku Poznania. Sytuacja wydaje się być już opanowana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że droga została już odblokowana i kierowcy powinni już móc przejeżdżać autostradą A2 bez większych problemów, bo wcześniej funkcjonował objazd przez Grodzisk Mazowiecki. Na kolei także już jest wszystko w porządku. W tym momencie w Warszawie bardzo dużo korków jest na południowej obwodnicy Warszawy, bo w zasadzie ona przez całą długość stolicy jest zakorkowana. Kierowcy zgłaszają tutaj kolizję.
1: Gość poranka.
2: Dzisiaj po raz kolejny będziemy rozmawiać o pierwszej encyklice Ojca Świętego Leona XIV, Magnifica Humanitas, o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Dzisiaj skupimy się przede wszystkim na tematyce sztucznej inteligencji. Naszym telefonicznym gościem jest Jan Kostrzewa, członek Rady do Spraw Nowych Technologii i Cyfryzacji przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej, ekspert cyberbezpieczeństwa, twórca pierwszego polskiego satelity PWSAT, ekspert także, a dzisiaj przede wszystkim w dziedzinie sztucznej inteligencji. Cześć, dzień dobry, witam cię serdecznie w Radiu Warszawa.
3: Dzień dobry, witam panią, witam słuchaczy.
2: Chciałam zapytać przede wszystkim o pierwsze refleksje eksperta w dziedzinie sztucznej inteligencji. Czy dla pana jest to adekwatna odpowiedź Kościoła na tę rewolucję, wobec której staje ludzkość?
3: Zdecydowanie. To jest bardzo dobry dokument, bardzo szeroki i bardzo merytoryczny. I to, co jest ciekawe, to, że porusza on kwestię nie tylko sztucznej inteligencji, ale może przede wszystkim olbrzymiej przewagi, którą dzisiaj zdobywają koncerny technologiczne w prywatnych rękach, których nikt nie wybiera. I to jest władza polityczna. Tak jak dzisiaj mamy w czytaniu o tym, że możni tego świata dają odczuć swoją władzę, no to w podobny, jakby, natomiast pozostaje ten sam, czyli...
2: Halo, halo, dzień dobry, czy może pan, może bliżej okna się gdzieś przesunąć, bo tracimy zasięg niestety.
3: Okej.
2: Okay. Spróbujmy. Dzisiaj okay. Technologia nas pokonuje w tej rozmowie, a może to ktoś już może się dopisywać, dopatrywać teorii spiskowej, ale może będziemy się lepiej teraz słyszeć.
3: Teraz mnie słychać
2: o,
3: dobrze?
2: O, jest bardzo dobrze, już w tym momencie tak jest.
3: Okej.
2: Okay. Pytałam o adekwatność tej odpowiedzi Kościoła. Mhm.
3: Tak, że po prostu ten dokument jest bardzo dobry, jest bardzo szeroki, on porusza dużo więcej kwestii niż tylko sztuczna inteligencja, on porusza przede wszystkim przewagę wielkich koncernów technologicznych dzisiaj nad zwykłymi ludźmi i tak jak mamy w dzisiejszym czytaniu o tym, że władza daje odczuć o sobie swoim poddanym i to był problem 2000 lat temu, no to ten problem się po prostu nie zmienił i pytanie, czy władza służy ludziom, czy my służymy władzy, a dzisiaj, i to encyklika mówi wprost, duża część tej władzy to leży w rękach prywatnych, których nikt nie wybiera, a którzy są właścicielami algorytmów, którzy decydują o tym, o co myślimy i co wiemy o świecie.
2: Jakie zagrożenia, szczególnie dla takiego zwykłego zjadacza, przeciętnego zjadacza chleba, który też nie jest specjalnie ekspertem od sztucznej inteligencji, nie zdaje sobie też być może w codziennym korzystaniu sprawy z tych zagrożeń, które niesie za sobą korzystanie, nawet takie zwyczajne ze sztucznej inteligencji, jakie zagrożenia pana zdaniem papież słusznie zauważa?
3: Przede wszystkim zauważa to, że my poniekąd jesteśmy produktem sztucznej inteligencji, to znaczy jeżeli my nie płacimy za rozwiązanie, to sami jesteśmy, a może tutaj efekty z tego, co myślimy, co wiemy o świecie, decyduje kilku właścicieli prywatnych korporacji. No i istnieje duże ryzyko, że to oni wpływają na to, co my postrzegamy jako moralnie słuszne albo moralnie niesłuszne. I jako zwykły zjadacz chleba przede wszystkim informacje, które nam sztuczna inteligencja podaje, czy są to informacje prawdziwe, czy na pewno są to informacje lekkostrawne. Mhm. Jesteśmy z gatunku ludzkiego leniwi, więc zamiast sięgać do źródeł, zamiast analizować samodzielnie, dostajemy już odpowiedź, opinię, wszystko podane na tacy i wiemy, co mamy myśleć. No tylko to jest takie ryzyko, które powoduje, że my myślimy to, co ktoś inny chce. I na przykład ostrzega papież Leon przed akceptacją wojny. To znaczy, poprzez, że wprost mówi, że żadna sztuczna inteligencja nie może być, jakby przekazać nam informacji, że wojna jest tym dobrym, słusznym rozwiązaniem. No, inne zagrożenie, które nas dotyczy, no to jest na przykład autonomiczne decyzje, które AI samo podejmuje. I nie tylko chodzi o takie kwestie jak na przykład rekrutacja ludzi, ale dzisiaj w tak zwane dual use, czyli sztuczna inteligencja zabijająca ludzi. I wiadomo, że wielkie koncerny zbrojeniowe pracują nad tym, żeby takie właśnie sztuczną inteligencję pozwolić jej samodzielnie podejmować decyzję o życiu i śmierci człowieka.
2: No właśnie, to jest, myślę, że też bardzo ważny wątek, wątek odpowiedzialności, bo papież stawia to pytanie, odpowiedzialność. Kto weźmie odpowiedzialność za decyzje, które podejmuje za nas narzędzie i że my jako ludzie, czy też właściciele ogromnych i mniejszych firm, my nie możemy się od tej odpowiedzialności, nie możemy jej odrzucić, tak? Musimy ją podjąć i musimy zrobić to tak, żeby pamiętać o tym, że ktoś te konsekwencje wynikające z tych decyzji powinien wziąć na siebie. Nie możemy tego zrzucać na to narzędzie.
3: Zdecydowanie to jest, jako ekspert od cyberbezpieczeństwa dostaję często pytanie w firmie właśnie, czy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka i odpowiedź jest taka, że nie zastąpi jeszcze długo, ponieważ nie ma osobowości prawnej. I póki jest wszystko fajnie, to oczywiście sztuczna inteligencja na to, bo jakby nikt nie rozlicza zwycięzców. Jeżeli rozwiązanie działa, daje dobre odpowiedzi, to jest w porządku. Natomiast w przypadku, gdy na przykład sztuczna inteligencja wpuści przestępcę, albo gdy sztuczna inteligencja popełni błąd biznesowy, który spowoduje... Wtedy jest szukanie winnego i nigdy to nie będzie sztuczna inteligencja. Zawsze to będzie jakiś człowiek, który się podpisuje pod nią. I też warto sobie zdać sprawę, że nie istnieje coś takiego jak autonomiczna sztuczna inteligencja, to znaczy za każdym modelem moralność sztucznej inteligencji czy decyzje, podam taki prosty przykład afery czy jakby dyskusji już sprzed wielu, wielu lat, prawie sprzed dekady, kiedy była dyskusja, że sztuczna inteligencja w konkursie piękności preferowała białe kobiety. No i następnie oczywiście padło pytanie, na jakim zbiorze uczonym uczona była ta sztuczna inteligencja, czyli jest jakieś jury tylko składające się z osób, które decydują, jak nauczyć sztuczną inteligencję, i to ona decyduje, co ma myśleć sztuczna inteligencja, a my potem obwiniamy sztuczną inteligencję, nie wiedząc za tym parawanem, kto naprawdę stoi. I to jest pewne ryzyko XXI wieku, gdzie powstaje taka warstwa jakby odgraniczająca nas od tych prawdziwych mocodawców. Papież Leon XIV mówi to, że nikt nie jest zwolniony z moralnej odpowiedzialności i to, że ktoś może być anonimowy, bo się ukrywa za parawanem AI, ale na koniec to on przed Bogiem nie jest anonimowy.
2: Dlaczego w tak łatwy sposób dajemy się nabrać sztucznej inteligencji, bo ona też wykorzystuje te mechanizmy relacyjne, mechanizmy relacji międzyludzkich, także my w zasadzie, często pisząc z czatem GPT czy z innego rodzaju czatem, mamy wrażenie, że piszemy z człowiekiem, czy rozmawiamy z człowiekiem.
3: Tak. Tutaj jest, po to jest stworzona sztuczna inteligencja, żeby dać nam maksymalnie ludzkiego partnera do rozmowy, można tak powiedzieć. Tworzymy w dzisiejszych czasach, o tym papież też Leon XIV mówi, że w dzisiejszych czasach tworzymy narzędzia bardzo ludzkie. Staramy się, żeby te narzędzia były bardzo ludzkie i po prostu taka jest potrzeba. Wygodniej nam jest dostać przetworzone informacje już przez sztuczną inteligencję, niż samemu te informacje przetwarzać. Warto też zauważyć, że papież Leon XIV wcale nie krytykuje sztucznej inteligencji jako narzędzia. Może to jest w tej debacie takie nie do końca widoczne, bo AI, sztuczna inteligencja, to jest narzędzie. I mamy narzędzie, mamy po kolei kolejne rewolucje technologiczne i one ani nie wpływają na nauczanie Kościoła, natomiast na to, co papież Leon XIV mówi, że nauczanie Kościoła musi wpływać na te narzędzia.
2: Jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałam pana zapytać, bo pada takie tam ważne słowo, które myślę, że też będzie bardzo często używane. Papież mówi o tym, że potrzebujemy jako ludzkość rozbroić sztuczną inteligencję. Jak pan to rozumie?
3: No my musimy mieć kontrolę nad nią, a nie pozwolić sobie, żeby ona kontrolowała nas. Jeżeli mamy epidemię samotności, to musimy szukać relacji z człowiekiem. Rzucić pokusę, żeby sztuczna inteligencja podejmowała decyzje za nas. Czyli zawsze musi być człowiek w tym całym procesie i człowiek musi być z dwóch perspektyw. Jeden to jest człowiek, który w jakiś sposób kontroluje narzędzie, czyli jest w tej pętli decyzyjnej human in the loop. Natomiast przede wszystkim człowiek powinien być po drugiej stronie, czyli beneficjentem narzędzia sztucznej inteligencji powinien być człowiek. Nie może być tak, że koncerny zarabiają i traktują człowieka tak jak KFC kurczaka, jako produkt, a nie klienta. Po prostu musimy używać sztucznej inteligencji w słusznych celach, a nie pozwolić, żeby sztuczna inteligencja używała nas.
2: I niech to będzie podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Jan Kostrzewa, członek Rady do Spraw Nowych Technologii i Cyfryzacji przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej, ekspert od cyberbezpieczeństwa i ekspert także w dziedzinie sztucznej inteligencji. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
3: Dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
0: Po reklamie.
3: Jest 8.30, na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
4: Sygnalizacja świetlna powstanie na skrzyżowaniu ulicy Żelaznej i Chmielnej. Warszawski ZDM rozstrzygnął przetarg. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 4 miesiące na wykonanie inwestycji. Gdzie w Warszawie można grillować? W miejskich parkach jest to zakazane. Nad Wisłą wyznaczono do tego kilkadziesiąt miejsc. Lista na stronie internetowej Warszawskiego Zarządu Zieleni. Docenią ogrody przyjazne zapylaczom. Gmina Wołomin organizuje konkurs, w którym zwraca uwagę na różnorodność roślin, obecność domków dla owadów czy stosowanie naturalnych środków ochrony roślin. Zgłoszenia do połowy września. Hale sportowe otwarte dla wszystkich chętnych. Od maja mieszkańcy Otwocka mogą bezpłatnie korzystać z przestrzeni sportowych przy miejskich podstawówkach. Są dostępne w każdą sobotę i niedzielę od 12 do 20.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
8: 10:00 być sporo słońca, ale tak już z pół godziny za naszym oknem przynajmniej pochmurno. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, bo czy będzie słońce, czy będzie więcej chmur, dziś opadów deszczu synoptycy nie prognozują.
9: Boż też żadnych nie powinno być?
8: Też nie.
9: Maksymalnie na termometrach 21 stopni, a już teraz 19 w Warszawie, w Grodzisku Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim, 18 w Nowym Dworze Mazowieckim i w Legionowie.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
5: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Maciej Skiba, setny raz za 21 minut będzie godzina 9.
1: A o Maryi nawet setny raz nie, można słuchać.
0: Ale po raz 27 w tym miesiącu posłuchamy.
1: No to w ogóle mało.
2: Maj z Maryją. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Maryja poprzez swoje fiat stała się matką Mesjasza, króla i kapłana, tego, który

0: życie Maryi stało się całkowicie życiem dla Jezusa. Możemy zadać sobie pytanie, czy potrafimy mówić innym o Chrystusie, którego spotkaliśmy, pomimo tego, że bywa to często trudne. Maryjo, prowadź mnie do Twojego Syna.
1: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: są utrudnienia. Marymącka i Aleja Witek na skrzyżowaniu tych dwóch ulic. Przyczyny techniczne są powodem utrudnień w kursowaniu linii tramwajowych 6 i 17. Możliwe są opóźnienia, także skierowania na objazdy. Są też problemy z autobusem linii 733, a to dlatego, że doszło do zdarzenia drogowego w ciągu Alei Kasztanowej w Młochowie.
1: Bardzo duże utrudnienia też w tym momencie. Południowa obwodnica Warszawy, okolice lotniska Chopina, przed wjazdem do tunelów z obu kierunków postoicie, ale jeśli jedziecie na Poznań, to korek zaczyna się już na wysokości ulicy Przyczółkowej, mniej więcej od wysokości Kabat, i ciągnie się aż do tego wjazdu do tunelu. Kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji. W przeciwnym kierunku także stoicie, jeśli jedziecie na Terespol. Ciasno na Sikorskiego, na Łopuszańskiej, w Alejach Jerozolimskich, w Alei Prymasa Tysiąclecia i okolice węzła Konotopa.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: A zaczynamy nasz przegląd od wydarzenia, które przed nami. Drugi diecezjalny zjazd parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych diecezji warszawsko-praskiej. 30 dzień maja. Ważny dzień.
2: Jeszcze można się zapisać i zachęcamy Państwa do tego, żeby to zrobić. Spotkanie rad duszpasterskich i ekonomicznych. Okazja do tego, żeby się zainspirować, wymienić doświadczeniami, ale też dowiedzieć się, w jaki sposób przesyłać informacje parafialne do Radia Warszawa, bo chcemy być z Wami w bliskim kontakcie, dlatego koniecznie zapiszcie się na drugi diecezjalny zjazd rad parafialnych i ekonomicznych. Jutro także w poranku o godzinie 8.15 rozmowa na ten temat, jeśli jeszcze nie jesteście przekonani, a dodajmy, że poprowadzą go Zofia Kozerawska i Kacper Kowalczyk z redakcji Radia Warszawa.
1: I wracamy do Leona XIV i do przypisów, które znajdują się w papieskiej encyklice. Okazuje się, że papież odnosi się do słów na przykład Gandalfa.
2: Znasz Gandalfa?
1: Znam.
2: No więc jeżeli mamy tutaj fanów...
1: Władcy Pierścieni oczywiście.
2: Władcy Pierścieni, to takie mrugnięcie okiem do Was od papieża Leona XIV. No jeżeli chcecie znaleźć ten cytat, to możecie wejść na media społecznościowe Radia Warszawa i tam go znaleźć. A co? A nie będziemy zdradzać.

0: funto.
1: Sam ten język sprawia, że od razu czujemy wyższe temperatury, a to słońce się jakoś tak schowało i go nie ma, no.
2: Ale może i dobrze. Ja na przykład lubię, jak takie są właśnie chmurki, raz słońce, raz deszcz, raz wiatr, chociaż dzisiaj deszczu nie będzie.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Awaria prądu, remont drogi, koncert w Domu Kultury. Z Radiem Warszawa wiesz, co dzieje się w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w skrócie, rano i po południu. Kacper Kowalczyk, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
6: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czteryporymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
3: Po reklamie.
1: Minęła godzina 9:00. Wiadomości Radia Warszawa przed nami.
7: Od dziś Zbigniew Kapiński pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Polska będzie współpracować z Wielką Brytanią w zakresie bezpieczeństwa. Znamy trasę 83. Tour de Pologne. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Od dziś Sąd Najwyższy ma nowego pierwszego prezesa. Zbigniew Kapiński zastąpił na tym stanowisku Małgorzatę Manowską po tym, jak uzyskał największe poparcie w Zgromadzeniu Ogólnym Sądu Najwyższego. Nominacja wzbudza jednak kontrowersje w różnych środowiskach politycznych. Komentarze zebrał w Sejmie Michał Fabisiak.
8: Prawo i Sprawiedliwość wypomina nowemu pierwszemu prezesowi wyrok w sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy. Zbigniew Kapiński wówczas w sądzie apelacyjnym orzekł, że były prezydent nie kłamał, zaprzeczając współpracy ze służbami PRL. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej ma inne zastrzeżenia do decyzji prezydenta.
9: Osoba, która jest neosędzią, jest wyborem zawsze problematycznym.
8: PSL, ale również i Konfederacja chcą dać szansę nowemu prezesowi. Michał Nieznański z Konfederacji mówi, że oceniać go będzie można dopiero po owocach.
10: Jeśli prezydent dał mu szansę, znakiem tego widzi gdzieś w tym człowieku możliwość jakiegokolwiek zażegnania konfliktów w Sądzie Najwyższym.
7: Zbigniew Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. To karnista, który przeszedł przez wszystkie szczeble sądownictwa. Przed awansem do Sądu Najwyższego orzekał w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Był uznawany za faworyta wyborów na następcę Małgorzaty Manowskiej.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: A teraz Londyn. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpiszą traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument ma być odpowiedzią na rosnące zagrożenia w Europie. Od cyberataków po działania hybrydowe i destabilizację prowadzoną przez Rosję.
12: Nowy traktat ma otworzyć kolejny etap współpracy Polski i Wielkiej Brytanii w sprawach bezpieczeństwa i obronności. Porozumienie obejmuje m.in. walkę z dezinformacją, cyberatakami i nielegalną migracją, ale także rozwój nowoczesnych technologii wojskowych i współpracy przemysłów zbrojeniowych. Brytyjski rząd podkreśla, że Polska należy dziś do najważniejszych partnerów Wielkiej Brytanii w dziedzinie bezpieczeństwa. Londyn zapowiada bliższą współpracę z Warszawą m.in. przy wymianie informacji wywiadowczych, wspólnych ćwiczeniach wojskowych i rozwoju systemów obrony przeciwlotniczej. Oba kraje chcą również mocniej współpracować na wschodniej flance NATO. Wśród priorytetów znalazła się także ochrona granic i walka z przestępczością zorganizowaną.
7: Relacjonowała Anna Rączkowska.
11: Dzieje się blisko.
7: A teraz Warszawa wymienią nawierzchnię Alei Jerozolimskich na odcinku od ulicy Emilii Plater do ronda 40-latka. Prace zaplanowane są na dzisiejszą noc. Wystartują o 23.
0: Na jezdni w kierunku Ochoty przed skrzyżowaniem z Emilii Plater wygrodzimy dwa środkowe pasy. Nadal będzie można skręcić w prawo i w lewo oraz pojechać prosto jednym pasem. Na wysokości dworca centralnego będą zamknięte dwa prawe pasy. Kierowcy pojadą bliżej torowiska tramwajowego. Na rondo 40-latka wjadą dwoma pasami. Z jednego pasa skręcą w ulicę Chałubińskiego, a z drugiego pojadą prosto lub w aleję Jana Pawła II.
7: Mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich. W czasie prac nie będzie można zjechać z Alei Jerozolimskich na parking przy dworcu centralnym. Ponad 1100 kilometrów liczyć będzie 83. kolarski Tour de Pologne. Start 3 sierpnia w Gdyni, meta 9 sierpnia w Wieliczce. We wtorek oficjalnie zaprezentowano trasę Narodowego Touru.
13: Startujemy z Gdyni i poprzez województwa takie jak pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, Dolny Śląsk, Śląsk i Małopolskie wylądujemy w Wieliczce. Mety będą w takich miejscowościach jak Koszalin, jak Szczecin, jak Zielona Góra, Karpacz, Kocierz, resort Bukowina, no i Wielice, jazda indywidualna na czas.
7: Mówi dyrektor wyścigu Czesław Lang. Tydzień wcześniej na Lubelszczyźnie odbędzie się czwarty Tour de Pologne Women. W ubiegłym roku w Tour de Pologne najlepsi byli Włoszka Chiara Consoni i Amerykanin Brandon McNulty.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Słońce nam się cały czas schowało za chmurami, przynajmniej w Warszawie, choć synoptycy nadal podtrzymują swoje zdanie, że więcej będzie dzisiaj słońca niż chmur. No, zobaczymy.
2: Na pewno wieje, dosyć mocno wieje i są takie miejsca w Warszawie, że naprawdę może nas nieźle przewiać, bo tworzą się korytarze powietrzne. Maksymalnie dzisiaj 21 stopni, o tej porze wciąż 19 w Warszawie, 18 w Wołominie, w Nowym Dworze Mazowieckim, 19 w Pruszkowie.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
11: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
2: Wczoraj obchodziliśmy Dzień Matki, a ja Ciebie jako ojca chciałam zapytać o to, czy łatwo jest dzisiaj Twoim zdaniem uczyć dzieci wartości i przekazywać te wartości, bo to chyba nie jest łatwa sprawa w dzisiejszym świecie, który uczy szczególnie młodych ludzi, że autorytetów nie ma, że możemy wierzyć sobie w co chcemy, no i że w ogóle wszystko zależy od tego, jak się czujemy.
1: No, trudne pytanie, ale wszystko wydaje mi się od tego, w jakim środowisku obraca się dziecko, bo dziecko chłonie jak gąbka, więc jeżeli będzie tych autorytetów nauczone, będzie przebywać w takim środowisku, w którym te wartości są niezwykle ważne, to da się nauczyć, ale nie tak wprost, tylko poprzez atmosferę, miejsca i ludzi, z którymi przebywa.
2: Ale na pewno potrzebna jest refleksja. Jak to robić, żeby się zastanawiać, zatrzymywać czasem w tym zagonionym życiu rodzica, prawda?
1: No, tak.
2: Takie pytania padną podczas konferencji Wolność Człowieka, odkrywanie wartości, o której będziemy rozmawiać kwadrans po godzinie 9. Naszym gościem będzie Lidia Sankowska-Grabczuk, a patronat nad konferencją objęło Radio Warszawa. Dlaczego warto na nią wpaść? O tym już za chwilę zostańcie z nami. Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska. Dzień dobry.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Zajrzałam do programu konferencja. Ktoś ciekawie się zapowiada. Od używania do cyberzaburzeń i cyberuzależnień. Jak technologie ekranowe wikłają człowieka w świat pozbawiony sensu? To jeden z wykładów, który jutro wygłosi profesor Mariusz Jędrzejko podczas konferencji Wolność Człowieka. Odkrywanie wartości. Nie jutro konferencja, przepraszam Państwa za tą błędną wiadomość. 30 maja konferencja się odbędzie od godziny 10:30, ale poza tym od kryzysu do świętości, czyli 12 kroków dla każdego. O tym będzie mówił Rafał Porzeziński, ale to oczywiście tylko niektóre z punktów programu.
2: Mnóstwo prolegentów i ciekawych tematów, które będą poruszane 30 maja, a to sobota. Warto wysłuchać tych tematów, bowiem nie wszędzie chce się na te tematy rozmawiać. Nie każdy chce je poruszać, a one są niezwykle istotne i warto, żeby w przestrzeni publicznej funkcjonowały.
1: I myślę, że też ważna refleksja pojawi się na temat budowania rodziny, budowania związków, także niełatwego wśród nas, ludzi wierzących, tematu seksualności. Czasami się wstydzimy o tym rozmawiać, a tutaj też myślę, że ekspertów będzie można posłuchać, zadać ważne pytania. Będzie też o logoterapii, czyli odkrywaniu sensu życia. No, zapowiada się bardzo ciekawie. Lidia Sankowska-Grabczuk już w naszym studiu. Za chwilę bardziej szczegółowo poznamy plany konferencyjne. No i też to, dlaczego dzisiaj warto walczyć o przekazywanie wartości.
2: Rozmowa już za chwilę.

0: Rozpoczynamy od informacji z komunikacji miejskiej. Informowaliśmy o utrudnieniach w kursowaniu linii 733. Te utrudnienia się już kończą i trwa przywracanie rozkładowej organizacji ruchu. Utrudnienia miały miejsce ze zdarzeniem drogowym w ciągu Alei Kasztanowej w Młochowie. Nadal jednak są utrudnienia w kursowaniu, a też już nie ma, bo były utrudnienia tramwajowe, linia 6, ale też już zostało to wszystko przywrócone do podstawowej organizacji ruchu. Jeżeli mówimy teraz o kierowcach, to trudna sytuacja na południowej obwodnicy Warszawy, bo w zasadzie od Wilanowa do wysokości lotniska Chopina kierowcy stoją w korku, bo tam doszło do zdarzenia drogowego. W przeciwnym kierunku też korek od węzła Opacz Kolonia, też na wysokości lotniska dopiero korek się kończy, więc trudne dzisiaj zadanie dla kierowców podróżujących południową obwodnicą Warszawy.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Poranny poradnik.
3: Choć będziemy dzisiaj mówić przede wszystkim w tej rozmowie o konferencji Wolność Człowieka, Odkrywanie Wartości, która odbędzie się 30 maja w najbliższą sobotę, dobrze mówię, sobota, tak? Godzina 10.30, 15.30 w sali konferencyjnej Domu Arcybiskupów Warszawskich, to chciałabym zacząć tę rozmowę, bo będzie o przekazywaniu wartości, także wartości budowania rodziny, mówienia dzieciom o tym, czym jest rodzina, czym jest małżeństwo, chociażby według polskiej konstytucji, a w Warszawie kolejny przypadek transkrypcji aktu małżeństwa, tak zwanego małżeństwa dwóch pań. Czy zrobi się to reguła? O to chcę zapytać naszego gościa, Lidia Sankowska-Grabczuk, Koalicja dla Życia i Rodziny, dzisiaj w naszym studiu. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
3: To próba wprowadzenia już na siłę, no bo inaczej chyba tego rozwiązania nie możemy nazwać, tych związków jednopłciowych w takiej formalnej formie, no i nazywania ich małżeństwami. Dlaczego to jest groźne i dlaczego jako ludzie, którzy się z tym nie zgadzamy, powinniśmy jasno stawać w obronie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny?
4: Po pierwsze, bardzo dobrze pani powiedziała na początku o tak zwanych małżeństw, bo to nie jest małżeństwo. Związek dwóch mężczyzn bądź dwóch kobiet nigdy nie będzie małżeństwem. Małżeństwo to jest pojęcie pierwotne, funkcjonujące od czasów prehistorycznych, podobnie jak rodzina, i nie da się zmienić definicji małżeństwa, niezależnie od tego, jaka ideologia chciałaby to wprowadzać. Rzeczywiście jest to pchanie już kolanem, drzwiami i oknami takich rozwiązań. Na pewno ci, którzy to robią, chcą, żeby to się stało regułą, ponieważ nie ma żadnego kraju na świecie, który by poprzestał tylko na transkrypcjach albo tylko na ustawie o związkach partnerskich. Zawsze jest to pierwszy krok do czegoś więcej, a zazwyczaj kończy się nawet na tak zwanych homoadopcjach. Także zresztą na jednej z pierwszych konferencji prasowych, gdy prezentowano ustawę o związkach partnerskich, Włodzimierz Czarzasty wprost mówił o tym, że to będzie sytuacja rozwojowa. Także nie miejmy złudzeń. Cieszę się bardzo, że są gminy w Polsce, jak Zakopane, które pokazują, że jest to po prostu bezprawie. Małżeństwo w Polsce jest chronione artykułem 18 Konstytucji jako związek kobiety i mężczyzny. Kropka. Nic tutaj więcej nie można dodać, no ale jeżeli nie chcemy praworządności, to wprowadzamy właśnie takie sytuacje.
3: Ciekawa jestem, co wydarzy się teraz w Krakowie, bo Kraków też pokazał nam nowy wymiar funkcjonowania demokracji.
4: No, bardzo ale dobrze, gratulujemy.
3: Będziemy się przyglądać tej sytuacji. No i czekamy na nowych włodarzy Krakowa. No ale wróćmy do tematu konferencji, no bo dlaczego o to zapytałam? Dlatego, że ten temat pojawia się i będzie się pojawiał coraz bardziej obficie w mediach. Wiemy bardzo dobrze, że media społecznościowe też, ten świat, w którym się obracamy, to kształtuje naszą świadomość. I jedna strona to jest to, co dzieje się prawnie bądź bezprawnie. Tutaj już zostawmy te kwestie prawnikom, ale wprowadzane są na przykład te transkrypcje po to, żebyśmy my, i to jest standardowa metoda gotowania żaby, która nie zauważa, że nagle już coś jej nie przeszkadza. Coś, co kiedyś było uznawane, czyli co dzisiaj dla nas jest oczywistością wciąż, mam wrażenie i mam taką nadzieję, małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety, zresztą zapisane w polskiej konstytucji, no to może się okazać, że za 10 lat już będzie inaczej.
4: No warto zauważyć tutaj ten kulturotwórczy aspekt prawa. Jeżeli coś jest nielegalne, to jest złe. Jeżeli coś jest legalne, to jest dobre. To było widać w przypadku aborcji, która od lat 50. funkcjonowała praktycznie bez ograniczeń i w świadomości wielu ludzi było to zło. Potem, gdy w 93. zmieniono tę ustawę, badania CBOS-u pokazują, że coraz bardziej do ludzi dochodziło, że aborcja jest zła i ludzie nie chcieli tej aborcji. Dzisiaj, gdy ta dyskusja znowu wraca, gdy w wielu krajach to jest legalne, to ludzie znowu mają wątpliwości, chociaż nadal większość Polaków wie, że aborcja jest zła. I tak samo będzie z tak zwanymi homozwiązkami. Jeżeli to się stanie legalne, to ludzie zaczną po prostu tak rozmiękczać temat.
3: I też jako środowiska konserwatywne, o poglądach, bo to chciałabym właśnie tutaj nie zawężać tej bańki do tylko środowisk katolickich, bo to nie tylko dla katolików czy wierzących osób jest ta konferencja. Wolność człowieka, odkrywanie wartości, tylko właśnie, żebyśmy budowali ten świat wokół wartości. My potrzebujemy się spotykać, potrzebujemy dyskutować, rozmawiać i inspirować się. Taki jest cel tej konferencji?
4: Oczywiście, że tak. I wolność jest wartością zdecydowanie uniwersalną. Każdy pragnie wolności, każdy chce być wolny i to jest niezaprzeczalne, niezależnie z której strony sceny politycznej stoimy. Natomiast pytanie się zaczyna w momencie, gdy się zastanowimy, jak rozumiemy tę wolność. I tutaj może zacznę cytatem księdza Marka Dziewieckiego. Każdy z nas pragnie żyć w wolności. To jedna z największych aspiracji ludzi w XXI wieku. To także pragnienie Boga, który chce, byśmy żyli w wolności, dzieci Bożych i wybierali drogę błogosławieństwa. Mimo to współczesny człowiek stał się niemal synonimem uzależnionego, czyli kogoś, kto nieroztropnie korzysta z wolności, tak, że ją traci. I właśnie o tym jest ta konferencja. Chcemy pokazać wolność, która musi opierać się na wartościach. Znowu tutaj mamy konflikt we współczesnym świecie. Wartości i antywartości. Antywartości są często nazywane wartościami. Ale no właśnie będziemy próbować odpowiadać na te pytania, co jest wolnością, kiedy prawdziwą wolność uzyskujemy, jak ją uzyskać. Bo z drugiej strony często mówimy, że żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju, więc jesteśmy wolnymi ludźmi. No ale jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy mają dostęp czy korzystają z narkotyków, z pornografii, są uzależnieni od seksu, od gier komputerowych, i od chorych emocji nawet i wydaje mi się, że to jest wolność, bo mogę robić co chcę, no to tak naprawdę to wtedy właśnie nie jest wolność. Jesteśmy niezwykle zniewoleni i uzależnieni od tych wszystkich używek tego świata. Więc wolność ewidentnie nie jest wartością tego świata, dlatego tutaj no też jasno trzeba powiedzieć, że nasza konferencja będzie opierała się na wartościach chrześcijańskich, bo tylko te wartości dają prawdziwą wolność.
3: Mam wrażenie, że nie wiem, czy pani powiedziała o tym dzisiaj często, tej używce, którą mamy pod ręką, w zasięgu ręki, czyli tak. Smartfonie, coraz więcej na ten temat się mówi, no i właśnie też możemy powiedzieć, no robię sobie co chcę, jest dobrze, bo mogę sobie skorzystać z tego urządzenia, a ono bardzo szybko nas uzależnia, bo tak są też mechanizmy różnych aplikacji przewidziane, żebyśmy jak najdłużej z nich korzystali, no więc w ten sposób też się uzależniamy i ten temat myślę, że bardzo ważny w kontekście także edukacji. Czy odpowiedzialności dzieci, rodziców za swoje dzieci będzie podjęty podczas konferencji. To wykład pana profesora Mariusza Jędrzejko.
4: Tak, wybitnego tutaj naukowca, profesora i pedagoga przede wszystkim. Pan profesor prowadzi Centrum Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży i w tym momencie najwięcej pacjentów ma właśnie z uzależnieniami cyfrowymi. Uzależnienia cyfrowe oczywiście prowadzą też do innych, bo w sieci można znaleźć i pornografię, i narkotyki. Tak bardzo niestety powszechne dzisiaj wśród nastolatków. I o tym będzie mowa, tak? Będzie przedstawiał cały mechanizm uzależnienia, ale właśnie przede wszystkim pod kątem smartfonów i elektroniki, no, która jest dzisiaj plagą wśród młodych ludzi i nastolatków. No, a my rodzice często tego nie zauważamy, albo wydaje nam się, że nas to nie dotyczy, albo stwarzamy jakieś niekonsekwentne granice dzieciom i jednak no, nie wiemy. Naprawdę, mimo że jesteśmy, powiedzmy, ludźmi obytymi, wykształconymi, nie mamy świadomości, jak bardzo dzieci są sprytne i wchodzą w te paskudne zniewolenia w sieci.
3: Powiedzmy w dużym skrócie o tej tematyce, która także pojawi się podczas konferencji. Dlaczego warto się wybrać 30 maja do Domu Arcybiskupów Warszawskich?
4: Tak jak powiedziałam, każdy chce być wolny i chcemy pokazać to prawdziwe oblicze wolności. Jednym z gości też będzie pani Maria Stachurska, cioteczna wnuczka sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, której pomnik niedawno stanął w Warszawie, pierwszy w Polsce. bardzo się cieszę i dziękuję pielęgniarkom za tę inicjatywę. I tutaj właśnie też będziemy mówić o tym, jak można zachować tę wolność w sytuacji, gdy Stanisława Leszczyńska była w Auschwitz. Tak? Ta wolność wewnętrzna, ta wolność, która pozwala nam codziennie rano spojrzeć w lustro, mimo tego świata, który nie jest Królestwem Bożym, tak? Ale tutaj właśnie o to chodzi. Będzie też Rafał Porzeziński mówił o 12 krokach od kryzysu do świętości. Program 12 kroków, który jest dla każdego, który dotyczy różnych zniewoleń, ale też nawet po prostu fantastycznie można odkryć samego siebie i sens własnego życia. A jeżeli mowa o sensie, no to Tomasz Gubała, prezes Fundacji Archezja, logoterapeuta, logoprofilaktyk, logoterapia, no to jest naprawdę fantastyczny nurt w terapii, bazujący na antropologii chrześcijańskiej, pokazujący tą wolę sensu. W przeciwieństwie do woli przyjemności Freuda. I tu jest właśnie, mi się wydaje, ta kluczowa różnica. Nie chcę wszystkiego zdradzać, bo zapraszam serdecznie na konferencję, ale to, o czym mówiłam na początku. Wydaje nam się, że jeżeli mamy dostęp do każdej przyjemności, to jesteśmy wolni. A to często nas coraz bardziej zniewala i o tym chcemy właśnie powiedzieć.
3: Szczegółowe informacje na stronie koalicjadlażyciairodziny.pl. Ważne informacje. 30 maja, godzina 10:30, początek konferencji. Czy trzeba się zapisywać?
4: Warto się zarejestrować. Na stronie właśnie jest formularz do rejestracji koalicjadlażyciairodziny.pl. Także naprawdę zapraszamy wszystkich, szczególnie pedagogów, rodziców. Do nich głównie jest skierowana ta konferencja, no żeby w dobie chociażby obowiązkowej edukacji zdrowotnej w naszych polskich szkołach pamiętajmy o tym, że podstawowe wychowanie dzieci mają w domu. I jeżeli w domu będzie to stabilne wychowanie też do wolności, to żadna edukacja zdrowotna nam nie będzie zagrażała. Także zapraszamy serdecznie.
3: Patronat Radia Warszawa nad konferencją, Lidia Sankowska-Grabczuk, Koalicja dla Życia i Rodziny. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: Po reklamie.
2: 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Nowe prezydium Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich wyboru dokonali podczas spotkania w Łomży dyrektorzy stacji diecezjalnych współpracujących w ramach forum. Przewodniczącym został ksiądz Rafał Skitek z archidiecezji katowickiej, dyrektor Radia M Katowice. Zastąpił on księdza Mariusza Wydziuka, dyrektora Radia Warszawa, rozgłośni diecezji warszawsko-praskiej. Wiceprzewodniczącym pozostał ksiądz Piotr Krzyszkowski z diecezji łowickiej, a sekretarzem ojciec Andrzej Grad, Paulin z Jasnej Góry. Nowy przewodniczący, ksiądz Rafał Skitek, przyznaje, że przed nim wiele wyzwań, ale patrzy w przyszłość z nadzieją.
4: Wyzwania są przed nami jak zawsze przeogromne. Dalsza taka integracja, myślę, naszych rozgłośni katolickich w Polsce w ramach tego forum. No i też ta misja, która jest wpisana w to nasze działanie w ogóle stacji katolickich, czyli szukanie prawdy, szukanie też prawdy o człowieku. Dziś tak bardzo atakowanych różnych tematów jest wiele, więc myślę, to będzie czas trudny, pełen wyzwań, ale na to patrzę z nadzieją.
3: Dwie kadencje pracy na rzecz forum podsumowuje ustępujący przewodniczący ksiądz Mariusz Wedziuk.
5: I wspólnie udało się tutaj we współpracy z dyrektorami 20 stacji katolickich, diecezjalnych i zakonnych w Polsce wypracować model współpracy. Pragnę podziękować moim kolegom dyrektorom z całej Polski za zaufanie, że przez te lata mogłem posługiwać dla forum 20 stacji katolickich z całej Polski i to są bardzo dobre doświadczenia. Mojemu następcy, księdzu Rafałowi Skitkowi, życzę przede wszystkim dalszego rozwoju i podtrzymywania tej współpracy, którą udało się przez te lata wypracować.
3: Stacje uczestniczące w forum współpracują ze sobą na wiele sposobów, między innymi dzieląc się informacjami, audycjami i prowadząc wspólne projekty.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Pierwsza encyklika papieża Leona XIV to merytoryczny dokument, mówił w poranku z Radiem Warszawa członek Rady do Spraw Nowych Technologii i Cyfryzacji przy prezydencie Rzeczpospolitej, twórca pierwszego polskiego satelity Jan Kostrzewa.
7: Ten dokument jest bardzo dobry, jest bardzo szeroki, on porusza dużo więcej kwestii niż tylko sztuczna inteligencja, on porusza przede wszystkim przewagę wielkich koncernów technologicznych dzisiaj nad zwykłymi ludźmi i tak jak mamy w dzisiejszym czytaniu o tym, że władza daje odczuć po sobie swoim poddanym i to był problem 2000 lat temu, no to ten problem się po prostu nie zmienił.
3: Ojciec Święty w encyklice Magnifica Humanitas podkreślił, że jako ludzkość potrzebujemy rozbroić sztuczną inteligencję. Nie chodzi tu o krytykę AI jako narzędzia, ale o odpowiedzialność człowieka, który z niej korzysta, dodał nasz rozmówca.
7: No my musimy mieć kontrolę nad nią, a nie pozwolić sobie, żeby ona kontrolowała nas. I człowiek musi być z dwóch perspektyw. Jeden to jest człowiek, który w jakiś sposób kontroluje narzędzie, czyli jest w tej pętli decyzyjnej human in the loop. Natomiast przede wszystkim człowiek powinien być po drugiej stronie, czyli beneficjentem narzędzia sztucznej inteligencji.
3: Oficjalnie nowa encyklika papieża Leona XIV została zaprezentowana w poniedziałek 25 maja. W czwartek 28 maja w rzymskiej bazylice Matki Bożej na Zatybrzu zostanie odprawiona msza święta w intencji kanonizacji błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 45. rocznicę śmierci prymasa tysiąclecia do świątyni zostaną także uroczyście wprowadzone jego relikwie. O szczegółach Artur Chmielewski.
8: Jak przypomina Vatican News, bazylika była kościołem tytularnym kardynała Wyszyńskiego od 1957 roku aż do końca jego życia. Liturgii sprawowanej w języku włoskim będzie przewodniczyć arcybiskup Wojciech Polak. Do udziału w uroczystości zaproszono Polaków mieszkających w Rzymie oraz wiernych języka włoskiego związanych z duchowym dziedzictwem błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Zobacz, warto wierzyć synoptykom.
2: No widzisz, jest słońce, jest błękitne niebo, chociaż te chmury jeszcze są i one tak sobie będą na tym niebie dzisiaj się przechadzać, ale nie powinien z nich dzisiaj padać deszcz.
0: Natomiast drzewa za naszym oknem potwierdzają, że wiatr jest naprawdę silny.
2: Do 50 km na godzinę.
0: I tak będzie przez cały dzień wiało?
2: Tak. Jutro też.
0: To wietrznie teraz. Maksymalnie dzisiaj 21 stopni, o tej porze 19.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
11: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Jarek, szamałeś coś już dzisiaj?
2: Coś tam.
1: Byłeś na Winklu?
2: Nie.
1: A znasz warsiaską nawijkę?

0: i po prostu poznać innych takich freaków, ludzi, którzy też chcą się integrować i po prostu fajnie, miło spędzać czas.
1: A czy wiecie, że słowo git to także jest gwara warszawska? Nie wiedziałam tego. To jest w ogóle bardzo ciekawe, takie językowe zanurzanie się w to, co, skąd przyszło i dlaczego jest też w naszym języku. No winkiel oczywiście to także gwara warszawska. A dla kogo szczególnie to wydarzenie?
0: No to jest wydarzenie dla ludzi, którzy, znaczy dla patriotów lokalnych, warszawiaków, dla pasjonatów historii, ale organizatorzy urodzin, bo o tym warto wspomnieć. Teraz w weekend będą urodziny tego winkla. Tam szereg wydarzeń można sobie znaleźć na Facebooku. Każdy, kto się zainteresował, to znajdzie. Natomiast organizatorzy tego chcą, żeby ci młodzi też warszawiacy zarażali się tą pasją i tą historią Warszawy.
1: A patrz, jak patrzy na ciebie Mieczysław Fok i policzyłabym te pani. Jarek, też bym ci pokazała to zdjęcie. Jak wejdziecie na Facebooka na winklu, to tam znajdziecie więcej informacji, bo to będzie także 125. rocznica urodzin Mieczysława Foga. Jeśli bliskie wam są te klimaty, no to możecie wpadać. Dzięki, Damian Kowalski.
0: Dzięki, cześć.
2: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Południowa obwodnica Warszawy to cały czas jest problem dla kierowców. No, kierowcy zgłaszają wypadek na wysokości lotniska Chopina i ten korek już mniejszy, bo nie na Wilanowie, a na Ursynowie się rozpoczyna w kierunku lotniska, a w przeciwnym kierunku od węzła Opacz Kolonia. No właśnie do lotniska i tutaj kierowcy muszą zbroić się w cierpliwość.
1: Ale Jerozolimskie w kierunku centrum wciąż zakorkowane mocno. Łopuszańska do zjazdu w Aleję Krakowską. Ciasno także wciąż w Alei Prymasa Tysiąclecia. Teraz korek zaczyna się

Mniej więcej na wysokości ulicy Górczewskiej na Kasprzaka, która potem przechodzi w prostą w kierunku Ronda Daszyńskiego. Też postoicie i prostą, także jadąc aż do Ronda ONZ, tutaj ciaśniej w Alei Jana Pawła II, także w kierunku Ronda ONZ jeszcze wciąż postoicie, a w Ałmie Zeszyńskiej tak, oczywiście ciasno do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Jutro bardzo ważny dzień, wspomnienie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego i w związku z tym piękna uroczystość, wprowadzenie relikwii błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego do kaplicy sejmowej, kaplica pod wezwaniem Bogu Rodzicy Maryi Matki Kościoła w gmachu Sejmu i mszy świętej będzie przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas, tam msza jutro o godzinie 10:30. No ale to oczywiście kaplica sejmowa, więc możemy mieć to poczucie, że być może kardynał Wyszyński będzie mocniej wstawiał się za naszymi parlamentarzystami.
2: Jutro także w Archikatedrze Warszawskiej msza święta, której także będzie przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas. Msza święta z okazji 45. rocznicy śmierci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego i zaproszeni są wszyscy wierni, zwłaszcza mieszkańcy Warszawy.
1: Także biskup Romuald Kamiński na tę mszę świętą bardzo serdecznie wszystkich diecezjan zaprasza, więc zapraszamy i my bardzo serdecznie. Godzina 19. Archikatedra Warszawska, a tych rocznic związanych z życiem i posługą kardynała Stefana Wyszyńskiego w tym roku jest bardzo dużo. 70-lecie jasnogórskich ślubów narodu polskiego, 80-lecie jego sakry biskupiej, 125. rocznica jego urodzin i 45. rocznica śmierci, którą będziemy obchodzić jutro, a także 5. rocznica beatyfikacji. No dzieje się wokół prymasa i jeżeli chcielibyście posłuchać o nim więcej i posłuchać także o jego przesłaniu, które jest bardzo aktualne na dzisiejsze czasy, zapraszam już jutro na rozmowę o godzinie 7:15. Naszym gościem będzie Anna Rastawicka, a ta rozmowa jest oczywiście dużo dłuższa niż tylko standardowe nasze porankowe 10 minut. Jeżeli macie ochotę posłuchać, zainspirować się i poznać na nowo kardynała Wyszyńskiego, to zapraszam na kanał YouTube Radia Warszawa, gdzie dostępna jest cała długa wersja rozmowy. Naprawdę polecam.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: One, two. Już po. Czasie.
1: Nie wiem, co ty mówisz.
0: Jeden, dwa.
1: Zofia, ty będziesz mówić jakimś zrozumiałym języku?
0: Jarek, to już jest więcej niż dwie sekundy.
1: O, dzień dobry, patrz, powiedziała po polsku, tak jak trzeba.
0: Patrzę na ciebie, Zofia, to on dłużej pozwala mówić.
1: Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra.
1: Do usłyszenia.
2: Ja zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy. Zmieniamy się dla Państwa. Od maja nowe wiadomości Radia Warszawa. W tygodniu o pełnych godzinach, oprócz kraju i świata, również informacje lokalne, sportowe i społeczno-religijne. Nowością są dynamiczne skróty wiadomości lokalnych w tygodniu. Z kolei w weekendy odpoczywamy od informacji z kraju, świata i regionu. Michał Koźlik, do usłyszenia. Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
2: Po reklamie.
0: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Prezydent Karol Nawrocki z wizytą w Szwajcarii. Dziś protest przedstawicieli sektora nauki. Na początek kolejne szczegóły dotyczące zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Służby zatrzymały 3 osoby podejrzewane o wywoływanie fałszywych alarmów. Chodzi o informowanie o rzekomych zagrożeniach na terenie posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości i w siedzibie Telewizji Republika. Wobec jednego z zatrzymanych zastosowano areszt, a wobec drugiego wystosowano wniosek aresztowy. Jeśli chodzi o trzecią osobę, to jest to nowe zatrzymanie. Nikt z trójki nie przyznaje się do dokonywania fałszywych zgłoszeń o zagrożeniach. Zatrzymani to młodzi mężczyźni w wieku około 20 lat, którzy byli ze sobą powiązani i prawdopodobnie działali w większej grupie. Zdaniem ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego głównym motywem ich działania była chęć zyskania rozgłosu w internecie. Szef MSWiA zapowiedział kolejne przeszukania i zatrzymania.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Polsko-szwajcarskie rozmowy dwustronne i spotkanie z przedstawicielami biznesu. Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką uda się dziś z oficjalną wizytą do Szwajcarii.
7: Prezydent Karol Nawrocki spotka się z prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej Guyem Palmerinem oraz członkami Rady Federalnej. Rozmowy w Bernie będą dotyczyć m.in. tematów gospodarczych. Do Szwajcarii eksportujemy głównie wyroby elektromaszynowe, meble i żywność, a importujemy produkty farmaceutyczne. Od 2004 roku Polska otrzymała od Szwajcarii prawie 500 000 franków bezzwrotnej pomocy, m.in. na neutralizację azbestu, budowę systemów solarnych czy budowę kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce. Prezydent Nawrocki spotka się ze szwajcarskimi biznesmenami, odwiedzi również Politechnikę Federalną w Lozannie oraz Muzeum Paderewskiego w Zamku w Morg.
5: O szczegółach wizyty mówił Michał Makowski.
6: Dzieje się blisko.
5: Zebrali ponad 23 tysiące podpisów pod petycją o zwiększenie finansowania nauki. Dziś środowiska naukowe będą protestować przed Sejmem. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
8: Badacze, doktoranci i studenci domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. Jak mówi jeden z organizatorów protestu, doktor habilitowany Łukasz Okruszek, polscy naukowcy wyjeżdżają za granicę, bo w kraju mają bardzo trudne warunki do rozwoju.
9: Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby kraj, który chce być silny, bezpieczny, nie inwestował w innowacje, w rozwój, w badania.
8: Doktor habilitowana Agata Starosta dodaje, że to najprostsza droga do zapaści polskiej nauki.
10: Po prostu grozi nam luka pokoleniowa.
8: Organizatorzy zapewniają, że protest będzie mieć charakter obywatelski i apolityczny.
5: Wydatki na naukę są zbyt niskie na skutek wieloletnich zaniedbań, ale powoli rosną, mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Szeptycki.
11: Wydatki na naukę powoli rosną. Rosną szybciej, rosną nominalnie, rosną szybciej niż inflacja. Są dalej niższe niż byśmy chcieli, ale rosną.
5: początek protestu przed Sejmem o 13.
6: To dzieje się w okolicy.
5: Mijają 84 lata od egzekucji więźniów Pawiaka w lesie Sękocińskim koło Magdalenki. W nocy z 27 na 28 maja 1942 roku Niemcy rozstrzelali tam 222 osoby, w tym 20 kobiet. Ofiarami byli głównie uczestnicy konspiracji i przedstawiciele polskiej inteligencji.
12: Formowanie transportu nastąpiło wieczorem 27 maja, dzień przed wykonaniem zbrodni. Był to transport eksterminacyjny, dlatego że nie wydano depozytów na drogę, nie wydano jedzenia.
5: Mówiła Joanna Gierczyńska, kierownik Muzeum Więzienia Pawiak. Według szacunków historyków od października 1939 do lipca 1944 roku funkcjonariusze SS i policji niemieckiej przeprowadzili w obrębie tzw. pierścienia warszawskiego blisko 250 egzekucji, w których zamordowano około 32 tysięcy ludzi. Większość ofiar to byli więźniowie Pawiaka oraz pozostałych więzień i aresztów stolicy.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: 18 stopni teraz w Ożarowie Mazowieckim, 19 w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze, w Pruszkowie i w Grodzisku Mazowieckim też 19. Podobnie w Otwocku i w Wołominie, 20 w Piasecznie. Dzisiejsze maksimum to chyba 21 stopni, wszystko na to wskazuje. Towarzyszy nam naprawdę silny wiatr, chwilami do 50 km na godzinę, a będzie jeszcze silniejszy. Także uwaga, uwaga, czapki przy głowach, jeśli ktoś w czapce akurat.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, jak się macie? 6 minut po 10, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Jestem ciekawa, kto dzisiaj ze mną pije tę smaczną kawkę przy otwartym oknie. Mam nadzieję, że humory dopisują. Zapraszam serdecznie na najbliższe 4 godziny. Pełne muzyki, pełne ciepłych słów. No i mam nadzieję waszej obecności aktywnej też. Zapraszam bardzo serdecznie.

0: 13 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Po pierwsze chciałam bardzo serdecznie pozdrowić słuchaczkę z Lasek, która wczoraj bym napisała, ale dopiero dzisiaj jakoś przeczytałam tego SMS-a, która spodziewa się swojego dziecka i bardzo się cieszy i wzrusza, że jest w stanie błogosławionym. Pozdrawiamy i wszystkiego dobrego dla tych mam, które jeszcze swoich dzieci nie zobaczyły też. Właśnie wczoraj o was jakoś nie mówiłam, ale w sercu was miałam. I wieczorem, wiecie, kiedy się modliłam, to tak sobie pomyślałam, że są też mamy, którym jest bardzo trudno i które może dzisiaj, właściwie wczoraj, kiedy tyle było mowy o Dniu Mamy, przeżywały różne swoje troski i cierpienia związane z tym, że teraz macierzyństwo nie jest źródłem ich radości, tylko raczej odwrotnie. No to dla was przeczytam coś, na co wczoraj trafiłam. Że może potrzebujesz usłyszeć, że nie musisz być idealna, żeby być dobrą mamą. Miłość, troska i obecność znaczą dużo więcej niż perfekcja. Wierzę, że Bóg widzi każde dobro, które dajesz swoim dzieciom i twój trud też jest widziany. A mi kiedyś pewien ksiądz powiedział, widząc jak płaczę w jakiejś tam sprawie i te łzy się nie kończą, że Bóg widzi każdą moją łzę i ona jest policzona, zauważona, dostrzeżona i naprawdę może być też modlitwą. Więc pozdrawiam was wszystkie kochane mamy raz jeszcze. Kwadrans po 10:00.

0: Radio Warszawa.
1: Dobrze słuchać.
0: 106 i 2 FM.
2: Radio Warszawa.
3: When I first saw you.

0: Shania Twain tak dla nas śpiewała. 22 minuty po 10. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karołowskiej pod Wielką Krokwią.
3: Natomiast święty Jan, ewangelista, w tym miejscu widzi potrzebę jakby szczególnego uwiarygodnienia. Pisze tak: zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. I równocześnie stwierdza, że w tym przebiciu Chrystusowego boku wypełniło się pismo, które mówi: kości jego łamać nie będziecie, a na innym miejscu będą patrzeć na tego, którego przebili. Ten właśnie ewangeliczny zapis stoi u podstaw całej tradycji kultu serca Pana Jezusa. Tradycja ta rozwinęła się szczególnie od XVII wieku w związku z objawieniami świętej Małgorzaty Maria Lacock, francuskiej wizytki. Nasze stulecie jest świadkiem intensywnego rozwoju nabożeństwa do serca Chrystusowego, o czym świadczy wspaniała litania

0: Abba wybrzmiała. 28 minut zostało do 11. Jak trudno powiedzieć słowo wybrzmiała rano. Trudno.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ćwiczenia dykcyjne się przydają, ale dziś nie robiłam, przyznaję się, bez bicia. Słuchajcie, to już jutro na Zatybrzu, więc może ktoś jeszcze zdoła kupić bilet. O godzinie 17.30 w rzymskiej Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu będzie wyjątkowa uroczystość poświęcona błogosławionemu Stefanowi Wyszyńskiemu, bo to 45. rocznica śmierci prymasa tysiąclecia i msza święta zostanie odprawiona o 17.30, jutro w czwartek, ale przypominam, mówię teraz o Zatybrzu, o jego kanonizację. No i do świątyni uroczyście wprowadzone zostaną jego relikwie. To ta bazylika była kościołem tytularnym kardynała Wyszyńskiego od 1957 roku aż do końca jego życia. Także tej Eucharystii sprawowanej w języku włoskim będzie przewodniczył arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski i metropolita gnieźnieński. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, żeby wziąć udział w tej uroczystości. Ci, którzy mieszkają w Rzymie, ale też ci wszyscy, którzy planują tam akurat pobyt, być może turystyczny, ale może ktoś naprawdę wybiera się specjalnie po to, żeby tam być już jutro. Chętnie bym się wybrała, ale to chyba nierealne. Centralnym momentem tej liturgii będzie wprowadzenie relikwii prymasa tysiąclecia i od tego dnia wszyscy będą mogli się modlić przy relikwiach właśnie prymasa tysiąclecia w Bazylice Rzymskiej Matki Bożej na Zatybrzu. To już jutro. A to już Oskar Cyms na antenie Radia Warszawa. 24 minuty zostały do 11:00.

0: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
1: Siostra Barbara Król, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Szczęść Boże, witam serdecznie siostro w tym niezwykłym tygodniu.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: No w audycji Wychowywać, ale jak w tym tygodniu pytamy o macierzyństwo, pytamy o opiekę nad dziećmi. Siostra, no taka nasza piastunka, jeżeli chodzi przecież o okno życia, zaraz do tego tematu wrócimy, a poza tym o opiekę nad dziećmi, a czasami są to dzieci, już tak my mówimy, że to są dzieci, prawda, w wieku dorosłym, tak? To jest, no dopiero taki żywy dowód miłości. Jak siostra do tego podchodzi? Skąd u siostry w sercu tyle mądrości, że wie siostra, czego te dzieci lub dorośli niepełnosprawnie najbardziej potrzebują?
2: Ktoś powiedział, że to jest język miłości. I ja to potwierdzam, że w każdym wychowaniu to jest język miłości, który umie zobaczyć właśnie jak matka, zauważyć pewne potrzeby. Czasami nie widzimy tych potrzeb, bo te osoby nam nie są w stanie powiedzieć nawet, ale swoim grymasem, swoim jakąś mimiką twarzy po prostu zgłaszają, że jest jakiś problem. I panie na przykład i siostry, które pracują już dłuższy czas z tymi osobami niepełnosprawnymi, jak gdyby wiedzą, co im potrzeba. Ja na początku tej mojej pracy podziwiałam panie, bo rozumiały język niektórych moich tych podopiecznych, że mówię, pani przetłumaczy, co ona mówi, bo ja nie rozumiem. Ale też doświadczyłam w swoim tu już pobycie tu w tym domu, że czasami coś człowiek przeżywa, coś jest takiegoś trudnego i podchodzi taka osoba z zespołem Downa albo jakiś ktoś inny niepełnosprawny i mówi, nie martw się, pomodlę się za ciebie, tak w swoim języku. I to jest takie rozbrajające. Ja początkowo bałam się takiej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, ale później Pan Bóg mi dał taką łaskę, że naprawdę słyszę niektóre mówią, moja mamusia idzie. To taka jest takie też moje spełnienie, że właśnie mogę być taką matką dla nich.
1: A siostra, przecież też myślę, że wszyscy tutaj w Polsce przeżywamy te dyskusje, prawda, dotyczące opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Siostro, czego siostra się uczy od swoich, ja powiem tak, dzieci?
2: Tak, bo one są takie dzieci, duże dzieci. Najstarsza mieszkanka u nas ma 72 lata, najmłodsza 8 lat. Rozpiętość duża, bo to jest dom dla dzieci i młodzieży właśnie niepełnosprawnej intelektualnie, dla dziewcząt i kobiet. Natomiast po 30 roku życia występujemy do Urzędu Miasta, czy one mogą dalej u nas pozostać, bo to są też takie więzi, które nas jakby razem łączą przez te lata, które u nas tu były. Uczą te mieszkanki właśie też takiej pokory względem tego, co nas wszystkiego spotyka. Naprawdę to ta dyskusja, co się toczy właśnie w Polsce, to jest takie niezrozumienie, bo my nie chcemy jakby zabierać, żeby tam dawano dzieci, tylko chodzi o to, żeby tymi najbardziej niepełnosprawnymi, które no, nie doczekają się na rodzinę zastępczą, czy dom rodzinny, dom dziecka, czy jeszcze jakąś inną opiekę, żeby po prostu ten czas mogły spędzić też już w takim miejscu, gdzie można powiedzieć docelowym, nie? Że po prostu mogło tutaj być zaopiekowane i tą opiekę medyczną też możemy tu przed nich sprawować. Głównie chodzi o to, że najbardziej wiadomo, że najlepszym środowiskiem jest rodzina. Jeżeli tego nie ma, a wiemy, że właśnie te dzieci jakby nie wyjdą z tej niepełnosprawności, bo są to niepełnosprawności w stopniu głębokim, to właśnie są to miejsca, które już są wypraktykowane, bo u nas to od ponad 50 lat mamy ten dom i były różne historie związane z tym domem, ponieważ to były dzieci w normie intelektualnej. Natomiast w latach 60. państwo nam zabrało te dzieci i dano dzieci niepełnosprawne. I ja podziwiam te siostry, że przyjęły, że się zaopiekowały i też na pewno czuły lęk przed tymi niepełnosprawnościami, jak podejść, jak się zaopiekować, a jednak stanęły też na wysokości zadania i się zajęły. I nie odrzuciliśmy tego dzieła, kiedy zgromadzenie przejęło z powrotem ten dom do prowadzenia. Nadal się opiekujemy. Myślę, że ta rola względem tego człowieka niepełnosprawnego jest wypełniana w 100% przez zgromadzenia różnego w Polsce, w całej Polsce.
1: No właśnie, bo jak słyszymy, to właśnie siostry zakonne, tak, opiekują się, zajmują się dziećmi niepełnosprawnymi, tak? i zgromadzenie sióstr rodziny Maryi, prawda? I siostry dominikanki, tak?
2: Tak, tak.
1: To
2: tak,
1: można by opowiadać i opowiadać. I sporo jest tych zgromadzeń.
2: Historii, dużo.
1: Tak, tak, i naprawdę jest dużo. I to są zgromadzenia, oczywiście, że w Polsce, tak? To są te kochane mamusie.

0: ale także i na świecie. Siostra Barbara Król, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, była z nami dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.

0: I'm a lover. Mercy Me już za nami. 10 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Zbliża się Dzień Dziecka, w związku z tym dużo atrakcji w ten najbliższy weekend. I tak na przykład w sobotę w Parku Parku Górczewska zamieni się w średniowieczną krainę z baśni i bajek. Będzie rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka od 12 do 20, więc calusieńką sobotę można tam spędzić. Wyjątkowe strefy inspirowane światem średniowiecza, mnóstwo atrakcji. Między innymi, słuchajcie, najmłodsi będą mogli obejrzeć plenerowe spektakle. Najpierw źle przeczytałam, bo jednak myślałam, że Don Quixote, ale nie, to jest Don Quixote. Don Quixote i księżniczka Funia, jak zostać rycerzem, opowieści o odwadze, o honorze, o różnych dawnych obyczajach. Więc będzie strefa historycznej inscenizacji plenerowej, powstanie prawdziwe obozowisko rycerskie, będą warsztaty edukacyjne, gry, konkursy, no mnóstwo po prostu atrakcji. Także zapraszam serdecznie, wszystko za darmo. Jeszcze raz przypominam, to jest Park Górczewska, najbliższa sobota od 12 do 20. A teraz już UB40 na antenie Radia Warszawa. 9 minut przed 11.

0: Tak śpiewał na antenie Radia Warszawa Marcin Rozynek. Minuta została do 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Oczy całego świata, a także szefów największych globalnych korporacji utkwione są na Watykan. Dlaczego? Dlatego, że opublikowana została nowa i pierwsza jednocześnie encyklika papieża Leona XIV Magnifica Humanitas. Co znajdziemy w jej treści? Jak papież Leon diagnozuje dzisiejszy świat i wyzwania ludzkości? O tym będę rozmawiać z ekspertami w audycji Co Kościół na to. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
3: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu, już w najbliższy piątek o godzinie 20. Zapraszam, Dominik Wendołowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
1: Po reklamie.
0: Minęła 11, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Prezydent Karol Nawrocki z wizytą w Szwajcarii. Dziś protest przedstawicieli sektora nauki. Na początek kolejne szczegóły dotyczące zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Służby zatrzymały 3 osoby podejrzewane o wywoływanie fałszywych alarmów. Chodzi o informowanie o rzekomych zagrożeniach na terenie posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości i w siedzibie Telewizji Republika. Wobec jednego z zatrzymanych zastosowano areszt, a wobec drugiego wystosowano wniosek aresztowy. Jeśli chodzi o trzecią osobę, to jest to nowe zatrzymanie. Nikt z trójki nie przyznaje się do dokonywania fałszywych zgłoszeń o zagrożeniach. Zatrzymani to młodzi mężczyźni w wieku około 20 lat, którzy byli ze sobą powiązani i prawdopodobnie działali w większej grupie. Zdaniem ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego głównym motywem ich działania była chęć zyskania rozgłosu w internecie. Szef MSWiA zapowiedział kolejne przeszukania i zatrzymania.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Polsko-szwajcarskie rozmowy dwustronne i spotkanie z przedstawicielami biznesu. Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką uda się dziś z oficjalną wizytą do Szwajcarii.
7: Prezydent Karol Nawrocki spotka się z prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej Guyem Palmerinem oraz członkami Rady Federalnej. Rozmowy w Bernie będą dotyczyć m.in. tematów gospodarczych. Do Szwajcarii eksportujemy głównie wyroby elektromaszynowe, meble i żywność, a importujemy produkty farmaceutyczne. Od 2004 roku Polska otrzymała od Szwajcarii prawie 500 000 franków bezzwrotnej pomocy, m.in. na neutralizację azbestu, budowę systemów solarnych czy budowę kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce. Prezydent Nawrocki spotka się ze szwajcarskimi biznesmenami, odwiedzi również Politechnikę Federalną w Lozannie oraz Muzeum Paderewskiego w Zamku w Morg.
5: O szczegółach wizyty mówił Michał Makowski.
6: Dzieje się blisko.
5: Zebrali ponad 23 tysiące podpisów pod petycją o zwiększenie finansowania nauki. Dziś środowiska naukowe będą protestować przed Sejmem. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
8: Badacze, doktoranci i studenci domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. Jak mówi jeden z organizatorów protestu, doktor habilitowany Łukasz Okruszek, polscy naukowcy wyjeżdżają za granicę, bo w kraju mają bardzo trudne warunki do rozwoju.
9: Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby kraj, który chce być silny, bezpieczny, nie inwestował w innowacje, w rozwój, w badania.
8: Doktor habilitowana Agata Starosta dodaje, że to najprostsza droga do zapaści polskiej nauki.
10: Po prostu grozi nam luka pokoleniowa.
8: Organizatorzy zapewniają, że protest będzie mieć charakter obywatelski i apolityczny.
5: Wydatki na naukę są zbyt niskie na skutek wieloletnich zaniedbań, ale powoli rosną, mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Szeptycki.
11: Wydatki na naukę powoli rosną. Rosną szybciej, rosną nominalnie i rosną szybciej niż inflacja. Są dalej niższe niż byśmy chcieli, ale rosną.
5: Początek protestu przed Sejmem o 13.
6: To dzieje się w okolicy.
5: Mijają 84 lata od egzekucji więźniów Pawiaka w Lesie Sękocińskim koło Magdalenki. W nocy z 27 na 28 maja 1942 roku Niemcy rozstrzelali tam 222 osoby, w tym 20 kobiet. Ofiarami byli głównie uczestnicy konspiracji i przedstawiciele polskiej inteligencji.
10: Formowanie transportu nastąpiło wieczorem 27 maja, dzień przed wykonaniem zbrodni. Był to transport eksterminacyjny, dlatego że nie wydano depozytów na drogę, nie wydano jedzenia.
5: Mówiła Joanna Gierczyńska, kierownik Muzeum Więzienia Pawiak. Według szacunków historyków od października 1939 do lipca 1944 roku funkcjonariusze SS i policji niemieckiej przeprowadzili w obrębie tzw. pierścienia warszawskiego blisko 250 egzekucji, w których zamordowano około 32 tysięcy ludzi. Większość ofiar to byli więźniowie Pawiaka oraz pozostałych więzień i aresztów stolicy.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Bardzo piękna pogoda, dużo słońca, troszkę chmur. To słońce może się za chmurami chować, co już rano zrobiło, ale nie powinno z tych chmur dzisiaj nic padać. 21 stopni teraz w Warszawie, w Otwocku i w Legionowie, troszkę chłodniej, 20 w Grodzisku, Piasecznie, Pruszkowie i w Nowym Dworze Mazowieckim też 20, a w Mińsku Mazowieckim 19 stopni tylko. Dzisiejsze maksimum to 21 stopni, ale towarzyszy nam bardzo silny wiatr. Teraz w porywach do 50 km na godzinę.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam tych wszystkich, którzy właśnie teraz przecierają oczy, bo długo pracowali wczoraj i mogli sobie pozwolić na taki długi sen, ale wam wszystkim zazdrościmy. Dobrze, że jesteście już z nami po tej stronie, po stronie tych, którzy mają otwarte oczy. 6 minut po 11. Zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę. Zofia Kozarawska, jestem tutaj w Radiu Warszawa i na radiowarszawa.pl też. Radio Warszawa. Eurythmics tu jest, a potem Take That będzie. 6 po 11.

0: To Take That, 13 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Papież podczas dzisiejszej audiencji generalnej zwrócił się do Polaków. Powiedział: pozdrawiam serdecznie Polaków. Wczoraj obchodziliście Dzień Matki. Dziękuję wszystkim mamom, które z wielkodusznością przekazały dar życia i troszczą się o swoje dzieci, ucząc je miłości do Boga i bliźniego. Niech święta Boża Rodzicielka wyprasza im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Z jej pomocą chroncie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka. Od poczęcia do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię. Tak dzisiaj Leon XIV mówił podczas audiencji generalnej, żebyśmy z pomocą Maryi chronili w naszej ojczyźnie życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Wśród uczestników audiencji był obecny też prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, też biskup Szymon Stółkowski, biskup Płocki i biskup Adam Bab, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej. Towarzyszyli grupie pielgrzymów, którzy wędrują z Wiednia do Rzymu śladami świętego Stanisława Kostki, czyli dobrze im się idzie, jak słychać. No oprócz tego oczywiście było wiele grup młodzieżowych i szkolnych z Polski, znaleźli się też uczniowie i nauczyciele z Poznania, ze Świnoujścia, z Rzeszowa i kandydaci do bierzmowania z diecezji łowickiej i też uczniowie szkoły urszulańskiej z Lublina. Jak to dobrze. I harcerze jeszcze byli też. Pozdrawiamy was wszystkich bardzo serdecznie. Ja to osobiście troszeczkę zazdroszczę. Słyszałam, że tam cieplutko w tym Rzymie. Jakieś fala upałów po prostu przez Włochy przechodzi. Robert Gawliński teraz na antenie Radia Warszawa. Kwadrans po 11.

0: Lenka tak śpiewała 21 minut po 11. Wróćmy do słów Leona 14.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV na temat konstytucji Sacrosanctum Concilium, czyli o świętej liturgii, wygłoszonej podczas audiencji generalnej Plac Świętego Piotra, Watykan, 20 maja 2026 roku. Sam Chrystus jest wewnętrzną zasadą misterium Kościoła świętego ludu Bożego, zrodzonego z Jego przebitego boku na krzyżu. W świętej liturgii, mocą swojego ducha, On nadal działa, uświęca Kościół swoją oblubienicę i włącza go do swojej ofiary składanej Ojcu, wypełnia swoje absolutnie jedyne kapłaństwo. On, który jest obecny w głoszonym słowie, w sakramentach, w osobach celebrujących szafarzy, w zgromadzonej wspólnocie oraz w najwyższym stopniu w Eucharystii. Tak więc według świętego Augustyna, sprawując Eucharystię, Kościół przyjmuje ciało Pana i staje się tym, co przyjmuje. Staje się ciałem Chrystusa, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. To jest dzieło naszego odkupienia, które upodabnia nas do Chrystusa i umacnia nas w komunii. W liturgii świętej ta komunia urzeczywistnia się poprzez obrzędy i modlitwy. Rytuały Kościoła wyrażają jego wiarę, zgodnie ze słynnym wyrażeniem lex orandi, lex credendi, i jednocześnie kształtują tożsamość eklezjalną, głoszone słowo, celebracja sakramentu, gesty, milczenie, przestrzeń. Wszystko to ukazuje i nadaje kształt ludowi zgromadzonemu przez Ojca, ciału Chrystusa, świątyni Ducha Świętego. Każda celebracja staje się w ten sposób prawdziwą epifanią Kościoła trwającego na modlitwie, jak przypomniał święty Jan Paweł II.

0: Radio Warszawa.
1: Dobrze słuchać.
0: 106 i 2 FM. Radio
2: Warszawa. Cześć, tu Wiktor Dyduła. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. Całusy.

0: Wiktor Deduła tak dla nas śpiewał. 25 minut zostało do godziny 12. Michał Koźlik w studiu Radia Warszawa. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jakie to nowości są w diecezji warszawsko-praskiej?
1: W diecezji warszawsko-praskiej rusza 3-letnia formacja dla przyszłych lektorów i akolitów. Warto powiedzieć, że to nie jest takie zwykłe szkolenie dla ministrantów, bo widzisz, chłopcy w parafiach otrzymują jedynie takie czasowe błogosławieństwo do czytania czytań podczas mszy, a tutaj dorośli mężczyźni przyjmują stałą, oficjalną posługę instytucjonalną, lektora albo akolity.
0: No dobra, no to kim jest lektor?
1: To jest ustanowiony na stałe lektor i on ma pierwszeństwo w proklamacji Słowa Bożego podczas liturgii. Jego zadaniem będzie też formowanie innych czytających, prowadzenie grup biblijnych w parafiach i nawet przewodniczenie niektórym nabożeństwom, na przykład różańcowi.
0: Mm-hmm. A akolita to?
1: Z kolei akolita to taki najbliższy podiakonie pomocnik księdza przy ołtarzu, czyli pomaga przy naczyniach mszalnych. Jest też nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej, ale z takim dodatkowym uprawnieniem do wystawiania Najświętszego Sakramentu do adoracji.
0: O, to tego jeszcze nie widziałam.
1: Mm-hmm. Jak wygląda taki kurs? Przez pierwsze 2 lata taka formacja intelektualna, 4 zjazdy wykładowe, 3 dni skupienia i letnie rekolekcje roczne, a 3. rok obejmuje już takie zajęcia specjalistyczne. To żeby być właśnie lektorem albo akolitą, to trzeba mieć 25 lat, trzeba być oczywiście ochrzczonym, bierzmowanym, mieszkać na terenie diecezji warszawsko-praskiej i mieć pozytywną opinię proboszcza.
0: No dobrze, to może ktoś wśród naszych słuchaczy się zainteresuje. Będzie więcej jeszcze chyba o tym kursie, prawda?
1: Na jasne, będziemy informować w wiadomościach
0: bardzo
1: z życia Kościoła.
0: Dziękuję, to był Michał Koźlik z nowościami z diecezji. A już teraz Billy Joel przejmuje antenę. 24 minuty zostało do 12.

To Ela Langlin na antenie Radia Warszawa. Za 16 minut będzie godzina 12, a może ktoś marzy o tym, żeby się nauczyć tańca i po prostu wreszcie wiedzieć, co robić z tymi nogami, z rękami, z głową. Warsztaty tańca towarzyskiego dla dorosłych. Poziom początkujący w dzielnicy Bemowo. Wstęp zupełnie wolny. Także tylko jeszcze patrzę, dlaczego tutaj nie wyświetla mi się, gdzie dokładnie. A dokładnie to w Amfiteatrze Bemowo. Dziś od 20 do 22 Beata Stpiczyńska prowadzi. Także zapraszamy. A to już Sasza, która będzie śpiewać o tym, że się troszkę samotna czuje. Kwadrans został do 12.

0: Slater Armstrong, już za nami 4 minuty zostały do godziny 12. Posłuchajmy Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego przeczyta dla nas Ewa Ziętek. Rozważania opracowała Teresa Pieczyńska. Czytać je będzie Robert Pierzchała.
1: Czytanie z pierwszego listu Świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, wiecie, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wyście przez niego uwierzyli w Boga, który wzbudził go z martwych i udzielił mu chwały, także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni, wprawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej jedni drugich, gorąco czystym sercem miłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy. Trawa uschła, a kwiat jej opadł. Słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako dobrą nowinę.
2: Bóg Wszechmogący z miłości do człowieka stworzył go na swój obraz i podobieństwo. A kiedy człowiek popełnił pierwszy grzech nieposłuszeństwa i potem wielokrotnie okazywał brak zaufania Bogu, nie został odrzucony, lecz z miłości odkupiony przez najświętszą ofiarę Jezusa Chrystusa. Jego męczeńska śmierć na krzyżu nakłada na nas szczególny obowiązek trwania w wierze i nieustającego podążania Jego śladem. Zostaliśmy odkupieni w sposób najbardziej doskonały poprzez złożenie w ofierze całopalnej jedynego Syna Bożego. Bóg poświęcił dla zbawienia człowieka to, co miał najcenniejszego. Nikt nigdy nie zrobił i nie zrobi dla nas niczego wspanialszego. Stąd winniśmy nieustannie trwać przy Panu i dziękować Mu za tę łaskę. Świadomość tej ofiary powinna determinować wszystkie nasze działania. Powinna być nieustającą motywacją do bycia lepszymi, do ciągłego wzrastania w wierze. Wszystkie nasze działania, wszystkie aktywności powinny być podyktowane troską o zbawienie własne i bliźnich. Dopóki trwa to trochę życia, wewnętrznie i zewnętrznie zanośmy Panu taką ofiarę, na jaką nas stać. Jak powiedziała święta Teresa od Jezusa, dopóki trwa to trochę życia, wewnętrznie i zewnętrznie zanośmy Panu taką ofiarę, na jaką nas stać. Pan zaś ją złączy z tą wielką ofiarą, jaką za nas w swemu Ojcu zaniósł na krzyżu, aby przez nią nasza ofiara miała przed Nim pełną wartość i zasługę. Nie wedle małości uczynku, ale wedle miary dobrej woli i miłości.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
3: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o miłosierdzie Boże dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niech im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Zbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
1: Pan z wami.
3: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
3: Bogu niech będą dzięki.
0: 3 minuty po godzinie 12. Posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Skomentuje ją ksiądz Adam Olasek.

0: Ewangelii świętego Marka. Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu 12 i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom, i będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po 3 dniach zmartwychwstanie. Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodu, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.
1: W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Jezusa, który idzie do Jerozolimy. W sposób zaskakujący dla uczniów. Szybko, zdecydowani, niemal w pośpiechu. To tempo budzi w nich lęk, bo on sam mówi wprost, co go tam czeka. Wyszydzenie, ubiczowanie, męka, śmierć i zmartwychwstanie. Jezus widzi wszystko jasno i nie ucieka od tego, co trudne. A uczniowie jakby byli w innym świecie. O ile w ogóle słuchają, to zatrzymują się na jednym słowie: chwała. I od razu pojawia się prośba o miejsce po prawej i lewej stronie w Jego Królestwie. Chciałoby się skomentować: ech, ci uczniowie, tylko sława i kariera im w głowie. Ale ten komentarz szybko wraca do nas samych, bo przecież my również łatwo szukamy raczej chwały niż krzyża. Właśnie dlatego warto uporządkować to, co Jezus pokazuje: intencje, drogę i skutek. Intencją Jego drogi do Jerozolimy jest miłość. To ona jest jedynym motorem tego pośpiechu Jezusa. Nie chodzi o cierpienie samo w sobie, ale o człowieka, którego chce wyrwać z mocy zła i otworzyć mu niebo. Miłość jest początkiem wszystkiego i jedynym sensem tej drogi. Drogą do tego celu jest krzyż. I tu trzeba jasno powiedzieć: cierpienie nie jest dobrem samo w sobie i nigdy nie jest celem ani Boga, ani człowieka. Ale w świecie zranionym grzechem miłość często prowadzi przez trud, poświęcenie i ból. Krzyż staje się więc konsekwencją miłości, a nie jej zaprzeczeniem. W doskonałej miłości nie byłoby cierpienia, ale my żyjemy w świecie, gdzie grzech rani. Dlatego miłość musi być często ofiarna. Skutkiem tej drogi jest chwała, ale i to bardzo ważne, nie jako coś, co Jezus sobie wyznacza jako cel, lecz jako owoc, który sam się pojawia. Sprawiedliwość Boża niejako domaga się, by tak wielka miłość została uwielbiona – Jednak chwała nie jest tu celem zabiegania, ale konsekwencją miłości aż do końca. I teraz wraca pytanie do nas, jak żyć tą Ewangelią? Najpierw trzeba odwrócić porządek uczniów, nie zaczynać od chwały, ale od miłości. Bo jeśli ktoś naprawdę doświadcza, że jest kochany przez Boga, to ludzka chwała przestaje być najważniejsza, staje się czymś drugorzędnym. Im większa miłość, tym większa zdolność do ofiary. Mała miłość, małe poświęcenie. Wielka miłość, wielka gotowość do oddania siebie. Dlatego Jezus nie potępia samego pragnienia chwały, ale porządkuje je. Chwała nie jest pierwsza. Pierwsza jest miłość. Przestań myśleć jak uczniowie zapatrzeni w siebie, a zacznij patrzeć jak Jezus, który idzie drogą miłości, nawet jeśli prowadzi ona przez krzyż, bo wie, że na końcu jest życie.

0: Do ósmego, Swiatek Szcześniak. Hej Jezu, królem tyś. 12 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Bardzo piękne niebo, chmurki przesuwają się powolutku, chociaż wiatr momentami wieje naprawdę mocno i szybko. Słonecznie będzie, bez deszczu, czasami słońce schowa się za tymi chmurami. Teraz 22 stopnie w Warszawie, w Legionowie, w Pruszkowie i w Grodzisku Mazowieckim, ale też w Otwocku, a w Piasecznie 21, podobnie jest w Wołominie i w Ożarowie. Najchłodniej w Mińsku Mazowieckim 20 stopni, pozdrawiamy Mińsk bardzo serdecznie. Dzisiejsze maksimum to 22 stopnie na termometrach.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich już popołudnie w środę. Rozpoczęliśmy tak delikatnie, powolutku, 13 minut po 12. Zofia Kozorawska tutaj, a wy gdzie i co tam porabiacie? Dajcie znać, czekam, można do mnie pisać. Przypominam 512 700 444 lub 512 700 555. Można też zadzwonić i opowiedzieć, jak pięknie i wspaniale przeżyłyście, kochane mamy, wczorajszy dzień. Albo panowie pochwalić się, co tam wymyśliliście dla tych mam.

Kuba i Kuba o tym, że stygnie lato. Stygnie lato? No jeszcze chyba nie. Na razie to wiosna się rozkręca. Gypsy Kings już teraz można tańczyć. 24 minuty po 12.

0: To była Natasza Bedingfield na antenie Radia Warszawa. Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Diecezja warszawsko-praska szuka mężczyzn do stałej służby przy ołtarzu. Ruszają zapisy na 3-letnią formację dla przyszłych lektorów i akolitów. Nie jest to zwykłe szkolenie dla ministrantów. W przeciwieństwie do chłopców służących i czytających w parafiach, dorośli mężczyźni przyjmują tu instytucjonalną, stałą posługę. Ustanowiony lektor zyskuje pierwszeństwo w czytaniu Słowa Bożego, prowadzi grupy biblijne w parafii oraz niektóre nabożeństwa. Z kolei akolita to ktoś więcej niż nadzwyczajny szafarz. Oprócz rozdawania w razie konieczności komunii świętej, może samodzielnie wystawiać Najświętszy Sakrament do adoracji. Do jego zadań należy też dbanie o naczynia mszalne, które puryfikuje po mszy świętej, oraz dbanie o wysoki poziom liturgii w parafii. Zgłaszać mogą się mężczyźni od 25 roku życia, mieszkający na terenie diecezji warszawsko-praskiej, z pozytywną opinią proboszcza. Przygotowanie potrwa 3 lata, obejmie wykłady, dni skupienia oraz letnie rekolekcje. Czasu na decyzję jest niewiele, zgłoszenia przyjmowane są tylko do końca czerwca. Kolejna szansa na ten kurs pojawi się za 3 lata. Szczegóły i formularze znajdą Państwo wkrótce na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl. Jutro o godzinie 17:30 w rzymskiej Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu zostanie odprawiona msza święta w intencji kanonizacji błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 45. rocznicę śmierci prymasa tysiąclecia do świątyni zostaną także uroczyście wprowadzone jego relikwie. O szczegółach Artur Chmielewski.
2: Jak przypomina Vatican News, Bazylika była kościołem tytularnym kardynała Wyszyńskiego od 1957 roku aż do końca jego życia. Liturgii sprawowanej w języku włoskim będzie przewodniczyć arcybiskup Wojciech Polak. Do udziału w uroczystości zaproszono Polaków mieszkających w Rzymie oraz wiernych języka włoskiego związanych z duchowym dziedzictwem błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Jak ostrzegać młodych przed utratą wolności w świecie zniekształcającym znaczenie wiary, miłości i rodziny? W najbliższą sobotę w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbędzie się konferencja Wolność Człowieka – Odkrywanie wartości. Wśród prelegentów znajdzie się m.in. Maria Stachurska, cioteczna wnuczka Stanisławy Leszczyńskiej, położnej i osadzonej w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Mówiła w poranku z Radiem Warszawa rzeczniczka Narodowego Marszu Życia Lidia Sankowska-Grabczuk.
4: Będziemy mówić o tym, jak można zachować tę wolność w sytuacji, gdy Stanisława Leszczyńska była w Auschwitz. Tak, ta wolność wewnętrzna, ta wolność, która pozwala nam codziennie rano spojrzeć w lustro, mimo tego świata, który nie jest Królestwem Bożym, tak? Ale tutaj właśnie o to chodzi. Będzie też Rafał Porzeziński mówił o 12 krokach od kryzysu do świętości. Program 12 kroków, który jest dla każdego.
1: W wydarzeniu wezmą też udział m.in. ksiądz Mieczysław Piotrowski z Ruchu Czystych Serc oraz logoterapeuta Tomasz Gubała.
4: Logoterapia to jest naprawdę fantastyczny nurt w terapii, bazujący na antropologii chrześcijańskiej, pokazujący tą wolę sensu. W przeciwieństwie do woli przyjemności Freuda. I tu jest właśnie, mi się wydaje, ta kluczowa różnica. Nie chcę wszystkiego zdradzać, bo zapraszam serdecznie na konferencję, ale to, o czym mówiłam na początku, wydaje nam się, że jeżeli mamy dostęp do każdej przyjemności, to jesteśmy wolni. A to często nas coraz bardziej zniewala i o tym chcemy właśnie powiedzieć.
1: Początek konferencji w sobotę o 10:30. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy się zarejestrować na stronie koalicjadlarodziny.pl.

0: Śpiewała Kasia Kowalska na antenie Radia Warszawa. 18 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.

będą ksiądz doktor habilitowany Maciej Bała, profesor UKSW, Instytutu Filozofii, Katedra Filozofii, Kultury i Religii oraz ksiądz profesor doktor habilitowany Piotr Mazurkiewicz z UKSW, z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. To dziś po 20 w audycji Co Kościół na to zaprasza Weronika Ostrowska.

0: Mrozu i Zalia na 106,2 FM. 10 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Odpowiedni moment, taki tytuł miała ta piosenka i to jest odpowiedni moment, żeby przypomnieć i zaprosić na jutrzejszą mszę świętą, która w Archikatedrze o godzinie 19 w Archikatedrze Warszawskiej. Tej mszy świętej będzie przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas i będzie to msza święta w 45. rocznicę śmierci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wszyscy jesteśmy do niej, do udziału w tej mszy świętej zaproszeni. Wiele ważnych rocznic teraz w tym roku przypada, rocznic związanych z życiem i posługą kardynała Stefana Wyszyńskiego, 70-lecie jasnogórskich ślubów narodu polskiego, 80-lecie jego sakry biskupiej, 125-lecie urodzin i 45. rocznica śmierci oraz 5. rocznica beatyfikacji. A ja przy tej okazji zapraszam też serdecznie na kanał na YouTubie Radia Warszawa. Tam przepiękne spotkanie, reportaż, rozmowa i piękne zdjęcia i piękni ludzie. Kardynał Wyszyński, jakiego nie znam. Znacie. Ten wywiad jest na YouTubie Radia Warszawa. Zerknijcie tam koniecznie. A to jest Ryan Paris.

0: Lucas Graham tak śpiewał. Minutka została do 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Musi tak latać ta mucha?
3: Co chcesz, tak fajnie sobie bzyczy.
2: Jarek, weź ją wypuść.
3: No co ty taka niemiła jesteś do tej muchy?
2: Czy możesz otworzyć okno i ją wypuścić?
3: A może ona specjalnie wstała, żeby z nami spędzić ten poranek?
2: Jesteś niesamowity. No dobrze, niech zostanie, pewnie chętnie z nią porozmawiasz.
3: A żebyś wiedziała.
2: Byleby naszym słuchaczom nie przeszkadzała.
3: Załatwię to.
2: Poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolicę i okolice.
2: Od 7 do 10 zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
2: Mucha też?
3: Bzzz.
4: Czy da się odpocząć z gromadką dzieci? Czym są wakacje dla rodziny? O pomysłach na odpoczynek opowiedzą nam Państwo Iwona i Olgierd Chrobakowie, małżonkowie z 26-letnim stażem i rodzice 6 dzieci. Już dziś o godzinie 22. Zapraszam, Anna Murawska.
5: Oczy całego świata, a także szefów największych globalnych korporacji utkwione są na Watykan. Dlaczego? Dlatego, że opublikowana została nowa i pierwsza jednocześnie encyklika papieża Leona XIV Magnifica Humanitas. Co znajdziemy w jej treści? Jak papież Leon diagnozuje dzisiejszy świat i wyzwania ludzkości? O tym będę rozmawiać z ekspertami w audycji Co Kościół na to. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Prokuratura o zatrzymaniach w sprawie fałszywych alarmów. Szef zbrojnego skrzydła Hamasu zabity. Władze Ząbek kontrolują dokumenty żłobka, w którym zginęło 2-letnie dziecko. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zapraszam. Trzej zatrzymani w sprawie fałszywego zgłoszenia zagrożeń to członkowie internetowej społeczności, której celem było wywoływanie fałszywych alarmów. Grupa korzystała z komunikatorów i platform internetowych, by określać cele swoich działań. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros mówi, że wśród zatrzymanych mężczyzn jest kierujący grupą.
7: W niedzielę 24 maja zatrzymano kolejnego mężczyznę. On jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, ale również o udział w poszczególnych zdarzeniach, w wywołaniu poszczególnych sytuacji zagrożenia. Częściowo przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, złożył wyjaśnienia. Prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania i sąd dzisiaj zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
6: Fałszywy alarm dotyczył m.in. mieszkania należącego do członków rodziny prezydenta. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker mówi, że Karol Nawrocki liczy na całkowite wyjaśnienie tej sprawy.
8: Prezydent oczekuje stanowczego działania służb, oczekuje wyjaśnienia tych wszystkich działań, które miały miejsce w ciągu ostatnich 2 tygodni, tych wszystkich incydentów. Jak rozumiem, to są pierwsze działania służb. Czekamy na kolejne. Jedno z tych zatrzymań miało miejsce przed incydentem w Gdańsku.
6: Wśród czynów, o które podejrzani są zatrzymani mężczyźni, jest także informowanie o rzekomych zagrożeniach na terenie posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości, a także w siedzibie telewizji Republika.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Izrael potwierdza śmierć dowódcy wojskowego Hamasu w Gazie. Mohamed Odeh pełnił tę funkcję nieco ponad tydzień. Został zabity ze swoją żoną i dziećmi w ataku na ich dom w Gazie. Izrael uważa go za jednego z organizatorów ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku. Stał on wtedy na czele służb wywiadowczych Hamasu. Odeh objął funkcję szefa zbrojnego skrzydła organizacji kilka dni temu, po tym jak jego poprzednik Izz ad-Din al-Haddad został zabity w izraelskim ataku 15 maja.
9: Dzieje się blisko.
6: Będziemy sprawdzali wszystkie dokumenty klubu dziecięcego przy ulicy Kwiatowej, w którym w zeszłym tygodniu zginęło 2-letnie dziecko. Tak mówiła w poranku z Radiem Warszawa Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek. W zeszłą środę w oczku wodnym na terenie placówki utonął 2-letni chłopiec.
10: Po tej ogromnej tragedii. Oczywiście działaniem takim naturalnym było skierowanie do wszystkich placówek niepublicznych, żłobków i klubów dziecięcych, żeby sprawdzili dyrektorzy wszystkie standardy i procedury, czy mają zachowane. My oczywiście planowe wszystkie kontrole będziemy wykonywali.
6: Po zdarzeniu placówka została zamknięta, a dzieci, które do niej uczęszczały, zostaną przeniesione w inne miejsca.
10: My jako miasto kierujemy do rodziców, jesteśmy w kontakcie. Mamy listę wszystkich. wszystkich na ten czas niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, gdzie mogą przekierować, jakie są opłaty i gdzie są wolne miejsca. Natomiast od września zachęcamy, zapraszamy do naszego samorządowego żłobka.
6: Urząd Miasta Ząbki regularnie sprawdza dokumenty placówek oświatowych. Ostatnia kontrola dokumentacji żłobka przy Kwiatowej została przeprowadzona w czerwcu zeszłego roku.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
13: Ciągle mocno wieje, będzie wiało jeszcze mocniej, bo teraz wiatr osiąga prędkość w porywach do 52 km na godzinę, a będzie nawet 55. Także uwaga na to, świeci słońce, chmur jest mało, słońce może się za nimi chować, ale deszczu z tych chmur dziś nie przewidujemy. 21 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, podobnie w Ożarowie. 22 stopnie teraz w Warszawie, Nowym Dworze, Piasecznie, Otwocku i w Wołominie. Zdaje się, że to maksimum dzisiejsze.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
13: Dzień dobry, witam wszystkich, pozdrawiam serdecznie Jelonki. Podobno tam jest bardzo gorąco, więc jak komuś zimno, to na Jelonki trzeba się wybrać. No i zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę, 5 minut po 13. Zofia Kozorawska tutaj, nieustannie i ciągle to okno otwarte, chociaż wiatr czasem je nieco przymyka. Także jesteśmy z wiatrem w dialogu. A jak tam u Was? Jak Wam mija dzień? Mam nadzieję, że całkiem nieźle. 6 po 13. Rosaline przejmuje stary na chwilę.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie.

0: wiosna, wiosna, a kto ty?
1: Wiosna, wiosna, wiosna, a kto ty?
0: Wiosna, wiosna,
2: wiosna, wiosna, wiosna, a kto ty? Ach, to ty.
1: Wiosna,
2: nareszcie, wiosna. Marek Grechuta nam to wyśpiewał. 12 minut po 13.
3: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
2: Wczoraj znalazłam taki filmik, który pokazywał, że jak tu przed komarami się chronić. No jak wiosna, to już za chwilę lato i te komary zresztą jakoś tak chyba nie czekają na lato, tylko potrafią już przylatywać. Więc gdybyście już siedzieli sobie po południu gdzieś tam na zewnątrz i komary dręczyły, to podobno jeszcze nie próbowałam, czy to działa, bo jeszcze komara nie spotkałam w tym roku, ale jak go spotkam, to spróbuję. Trzeba wziąć kawę taką zmieloną, może być już taka troszkę zwietrzała, nic nie szkodzi, i ją bezpiecznie, że tak powiem, podpalić, tak żeby zrobiło się z niej kadzidełko. I to kadzidełko jest przyjemne dla naszego nosa, a nieprzyjemne dla, nie wiem, czy komary mają nosy, ale dla komarów ogólnie. Z nosami nie będę tutaj mówić, ale komary nie lubią takiej kadzidełkowej, mielonej kawy, więc gdybyście chcieli, żeby sobie latały gdzieś indziej, to można im zafundować taką delikatną nieprzyjemność po prostu, no i tyle. 13 po 13.

0: dzisiaj nie pada i nie będzie padać, ale może komuś w środku tam pada taki deszcz, to przychodzę ze słowami świętej Teresy z Lizji. Nie ustawaj w ufności, bo nie jest możliwe, żeby Bóg na nią nie odpowiedział. Zawsze obdarza nas w takiej mierze, w jakiej mu ufamy.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 23 maja 2026 roku. Zjazd rodzinnych kół różańcowych w parafii świętej Faustyny na Brudnie.
3: W liście do Galatów święty Paweł apostoł, jaką przeprowadza, powiedziałbym, krótką katechezę, która jest jakby fundamentem tego naszego zadania. Jedni drugich brzemiona noście, czyli jedni drugim pomagajcie. To nic nadzwyczajnego wydaje się, ale tutaj trzeba by bardzo sprecyzować kierunek tej czynionej pomocy. Bo to, że trzeba drugiemu człowiekowi pomagać tak, jak inni pomagają nam, to jak wspomniałem, nic nadzwyczajnego. To serce nam w każdym momencie podpowiada, że to jest normalna funkcja każdego z nas. Ale to, na czym zastanawia się święty Paweł, dotyczy szczególnie tej pomocy na naszej drodze do zbawienia. Jedni drugim brzemiona noście, czyli jedni drugim pomagajcie, abyśmy się mogli zbawić.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Dumek na antenie Radia Warszawa. Jest 13.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Trwa wyjaśnianie sprawy tragicznego wypadku 2-letniego chłopca, który wpadł do oczka wodnego przy żłobku w Ząbkach. Dzieci, które uczęszczały do klubu dziecięcego przy ulicy Kwiatowej, zostaną przeniesione do innych placówek, mówiła na antenie Radia Warszawa burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie rozstrzygnął przetarg na przebudowę Alei Mickiewicza na odcinku od placu Wilsona do wiaduktów w rejonie Dworca Gdańskiego. Powstanie tam nowa droga dla rowerów, a chodniki i przystanki zostaną wyremontowane. Zmodernizują basen Osiru na Potockiej w Warszawie. Remont przejdą m.in. hol wejściowy, korytarze w strefie fitness i części basenowej oraz węzeł cieplny. Placówka będzie nieczynna przez 3 miesiące. Wilanowscy policjanci zatrzymali 39-latka podejrzanego o włamanie do jednego z lokali gastronomicznych. Mężczyzna razem ze wspólnikiem zabrali pieniądze, dokumenty oraz kluczyki do samochodów. Straty oszacowano na ponad 110 tysięcy złotych. Tramwaj z balonami na Dzień Dziecka. W sobotę 30 maja po centrum Warszawy będzie kursował tramwaj linii DD. W pojeździe będzie można zrobić warkoczyki, ułożyć klocki z rzepów i ostemplować koszulkę. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale ponoć dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza szwedki młode, ale jakbyś czuł się w domu, w którym...

Są francuski, które ponoć słyną w świecie z mody. Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy Koty? Albo zamiast pokowboić w dalekiej Syberii, miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii.

Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi, nie nada. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów. Gdybym wydał się za Czeszkę, umarłbym ze śmiechu.

Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym, oczywistym, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku.

Są Japonki bardzo grzeczne, ciche, ciemnookie. Wschodnie gejsze, nie dzisiejsze, skośne, niewysokie. Może dałbym się Japonce nawet zauroczyć, ale jak tu takiej Chińce spojrzeć prosto w oczy?

0: Nie będę z tym dyskutować. Andrzej Rosiewicz wyśpiewał wszystko. 21 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ale skoro o witaminach mowa była, wyśpiewana mowa, to ja chciałam kilka słów o... przepraszam, ale mi się tu właśnie okno otworzyło jakoś mocno. Kilka słów o takiej bardzo pełnej witamin sałatce. Słuchajcie, no wygląda przepysznie, jeszcze nie spróbowałam, ale może ktoś akurat teraz idzie do sklepu i myśli, co tu zrobić, jakąś taką lekką, fantastyczną sałateczkę. No to słuchajcie, pół arbuza pokrojonego w kostkę, ogórek, taki zielony, normalnie pachnący, pokrojony w plasterki, czerwona cebula, pokruszona feta, świeża mięta, też taka poszarpana troszkę, skórka z cytryny, sok z cytryny, oliwa z oliwek, wszystko wymieszane i po prostu jest lato w miseczce. Mniam, mniam. Ja to naprawdę zrobię. Nie wiem, czy dziś, bo chciałam powiedzieć, że dziś, ale dziś to chyba nie, ale zrobię. Zrobię to w tym tygodniu, na weekend jakoś zrobię. Także polecam bardzo. Arbuz, cebula, feta, mięta, cytryna, oliwa i sok z cytryny jeszcze, też mówiłam. I ogórek, to też mówiłam. Chyba jestem głodna. Troszeczkę. Avalon już teraz na antenie Radia Warszawa. 19 minut zostało do 14.

0: tak ładnie śpiewał? Celine Dion oczywiście. 11 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Z zaproszeniem przychodzę. Jest taki park, który jest całkiem niedaleko Warszawy, bo chyba jakieś 30 minut się jedzie od Warszawy. Park się nazywa Bajka i znajduje się przy ulicy Wyszyńskiego 10 w Błoniach. I wstęp do tego parku i na parking przy tym parku jest całkowicie darmowy, a w środku mnóstwo wspaniałych atrakcji. Mianowicie to w ogóle jest taki duży teren, zielony teren. Wśród atrakcji można na przykład znaleźć gabinet krzywych zwierciadeł. Jest też muzyczny plac zabaw, są bębny, są cymbały, na których można grać oczywiście i wydają dźwięki. Jest indiańska wioska, okrągłe domki, bardzo fajne i są place zabaw. Dla starszych dzieci takie linowe do wspinania. No a dla maluszków akurat teraz jest w renowacji, ale ogólnie tam jest. Jest też strefa gastro, więc da się przetrwać. No i jeszcze siłownia i tężnia. A wszystko zadbane i czyste. Mnóstwo zieleni, więc cudowny czas można tam spędzić. Park Bajka, ulica Wyszyńskiego 10, Błonie, około 30 minut od Warszawy, zupełnie za darmo.

0: Rod Stewart za nami, a Michał Łopaciński przede mną.
1: Dzień dobry. Nie, no nie wyciągnę tego głosu tak jak on. Dzień dobry Państwu.
0: Może to i lepiej.
1: Nie, nie pójdzie. Tak sobie pomyślałem teraz, Zosia, o piosence Kasi Nosowskiej Teksański.
0: Tak.
1: Piosenka o kryzysie twórczym, tak.
0: Tę piosenkę byłbyś w stanie zaśpiewać.
1: Nie, ja mam to samo dzisiaj. Ta piosenka opisuje stan mojej głowy, że chociaż coś się wydarzyło. Ale dzisiaj tak, nie wiem, czy Państwo też tak mają, czy Ty, Zosia, też tak masz, że czasami tak jest.
0: Nie wam.
1: What? Dziura w głowie. Taka,
0: nie wiem, czy chcę głośno mówić, jak często. To ja wam. Dziękuję za spotkanie.
1: Nie wydam cię, nie wydam cię.
0: Nie mów nikomu. Dwie minutki zostały do 14. Dziękuję za spotkanie, do usłyszenia.
1: Zapraszam, jutro. Dobry wieczór.
0: Dzień dobry się mówi.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czy złość zawsze niszczy?
4: A czy miłość zawsze pomaga?
3: O tym, jak budować więzi w rodzinie
4: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
3: porozmawiamy w piątek o 22:00.
4: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnuszyński.
4: Zapraszamy.
5: Krótsze, dynamiczniejsze i bardziej zróżnicowane wiadomości Radia Warszawa w nowej odsłonie. W weekendy serwisy bez polityki i zagranicy, tylko wiadomości z życia Kościoła. W tygodniu więcej serwisów lokalnych, kulturalnych i sportowych. Są też wiadomości lokalne w skrócie. Dzięki nowym wiadomościom Radia Warszawa nie umknie Państwu nic z tego, co jest najważniejsze. Janusz Zalewski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
2: Po reklamie.
1: Jest godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Przed Sejmem rozpoczęła się manifestacja naukowców. Węgierski parlament unieważnił wycofanie Węgier z Międzynarodowego Trybunału Karnego. Zmiany w kursowaniu WKD w najbliższą niedzielę. Przed Sejmem rozpoczęła się manifestacja 3% dla nauki, 100% dla Polski. Naukowcy domagają się powiązania wynagrodzeń z przeciętną pensją, podwyżek dla całej kadry, wyższych stypendiów i inwestycji w infrastrukturę badawczą. Protest naukowców pojawił się też w przemówieniach rozpoczynającego się dziś trzydniowego posiedzenia Sejmu. Tak mówił poseł partii Razem Adrian Zandberg.
8: Panie ministrze, gratuluję! Udało się panu coś, co się mało komu dotąd udało. Wyprowadził pan na ulicę naukowców. Wybitnych badaczy, bo pozwolił pan na to, że Polska oszczędzała na badaniach podstawowych. Pozwolił pan na to, żeby setki zdolnych naukowców opuszczały kraj, ponieważ przegłosowaliście jeden z najgorszych budżetów nauki w ciągu ostatnich dwóch dekad.
7: Do tych zarzutów odniósł się minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulas.
9: Dziś środowisko akademickie skorzysta z prawa wyrażenia swojego sprzeciwu w pokojowym proteście. Odpowiadam. Tak, 3% PKB na naukę to jest nasz wspólny cel.
7: Protest poparły m.in. Konferencja Rektorów, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ZNP. Organizatorzy ostrzegają, że bez zmian grozi nam masowy odpływ młodych badaczy i zapaść całego sektora.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Węgierski parlament unieważnił jedną z bardziej kontrowersyjnych decyzji ostatnich miesięcy rządów Viktora Orbana, wycofanie Węgier z Międzynarodowego Trybunału Karnego. Większość związana z partią TISA przegłosowała cofnięcie wcześniejszej uchwały, która wywołała poważne napięcia dyplomatyczne i szeroką debatę publiczną.
11: Za utrzymaniem decyzji o wycofaniu Węgier z międzynarodowej organizacji głosowało jedynie 37 deputowanych z Fideszu. W czasie parlamentarnej debaty minister sprawiedliwości Marta Görög powiedziała, że dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ochrony praw człowieka bezwzględnie konieczne jest pociągnięcie sprawców najpoważniejszych zbrodni do odpowiedzialności na Międzynarodowym Forum Sądowym. W tym celu, argumentowała, konieczne jest utrzymanie członkostwa Węgier w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Według węgierskich mediów decyzja jest kolejnym elementem szybkiego demontażu części rozwiązań wprowadzonych przez poprzedni obóz władzy. Rząd premiera Petera Modiora argumentuje, że wiele działań gabinetu Orbana było podejmowanych w trybie nadzwyczajnym i bez wystarczających konsultacji społecznych.
7: Informował Piotr Piętka.
10: Dzieje się blisko.
7: Warszawska Kolej Dojazdowa zapowiada zmiany w kursowaniu pociągów w niedzielę 31 maja. Utrudnienia mają związek z pracami prowadzonymi w rejonie posterunku Warszawa Reduta Ordona, mówi Krzysztof Kulesza, rzecznik przewoźnika.
12: Nastąpi skrócenie relacji do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie wszystkich pociągów WKD jadących z kierunku zachodniego. Wyłączone z ruchu pociągów zostaną obydwa tory na odcinku od stacji Warszawa Śródmieście WKD do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie.
7: Podróżni chcący kontynuować przejazd do centrum Warszawy będą musieli przesiąść się do komunikacji zastępczej organizowanej przez Warszawski Transport Publiczny. Bilety WKD będą honorowane m.in. w wybranych autobusach, pociągach SKM-ki oraz pociągach kolei mazowieckich. Zachęcamy do wcześniejszego zaplanowania podróży, mówi przedstawiciel WKD.
12: Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących specjalnych rozkładów jazdy pociągów dostępne są na stronie internetowej wkd.com.pl oraz w wiatach przystankowych i gablotach informacyjnych na peronach stacji i przystanków WKD.
7: Diecezja warszawsko-praska szuka mężczyzn do stałej służby przy ołtarzu. Ruszają zapisy na 3-letnią formację dla przyszłych lektorów i akolitów. Nie jest to zwykłe szkolenie dla ministrantów. W przeciwieństwie do chłopców służących i czytających w parafiach, dorośli mężczyźni przyjmują tu instytucjonalną, stałą posługę. Ustanowiony lektor zyskuje pierwszeństwo w czytaniu Słowa Bożego, prowadzi grupy biblijne w parafiach oraz niektóre nabożeństwa. Z kolei akolita to ktoś więcej niż nadzwyczajny szafarz. Oprócz rozdawania w razie konieczności komunii świętej, może samodzielnie wystawiać Najświętszy Sakrament do adoracji. Szczegóły na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Komu, bo idę do domu, jeśli chodzi o przyjemną atmosferę, bo rzeczywiście troszeczkę chłodniej niż ostatnio to było, czyli 21 stopni maksymalnie dzisiaj na termometrach w Warszawie i jej w najbliższych okolicach, natomiast pełne słońce jest i lekkie chmurki gdzieś tam koło godziny 17 się pojawią, ale ja mam takie pytanie, u kogo padało, bo na przykład u mnie prognozy pokazywały w nocy, że będzie sucho, a padało, więc ja nie wiem, czy ufać temu, co ja mówię teraz.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Ale jakichś prognoz trzeba się trzymać, prawda? Więc tych się będziemy trzymać, że bezchmurne niebo w nocy także i będzie, ale jutro pochmurno i maksymalnie 18-19 stopni Celsjusza, za to w piątek temperatura znowu podskoczy do 23. Deszcz w sobotę będzie. To tak gwoli uściślenia i tym oto optymistycznym akcentem zaczynamy popołudnie w Radiu Warszawa na 106,2 FM. Michał Opaciński, dzień dobry. Tak próbowałem się przywitać w tym klimacie Raya Parkera Juniora, czyli Ghostbusters, pogromcy duchów. Już teraz.

To, o czym powiem teraz, można rozważać na wielu polach, ale najbardziej rozbawił, znaczy najbardziej chyba tę sytuację zamknie pewien taki żarcik, tudzież anegdota, takie powiedzenie z przymrużeniem oka. Otóż świat obiegły zdjęcia, jak papież Leon XIV ogląda nowe Ferrari Luce. No i ogólnie fajnie, wiadomo, Rzym, Włochy, papież, no dobra, papież ze Stanów Zjednoczonych, no ale wiemy, o co chodzi, tak? To się wszystko gdzieś łączy. Natomiast prawdopodobnie to jest ten anegdotyczny wątek. Fani motoryzacji już czekają na nową encyklikę a propos samochodów elektrycznych produkcji Ferrari. A już żeby było poważniej, to Luca di Montezemolo powiedział, czyli były szef Ferrari, główny, ten szef wszystkich szefów Ferrari powiedział, no ale zaraz, zaraz, to jest niszczenie marki. No jak, Ferrari elektryczne? No come on. Zresztą Luca di Montezemolo powiedział, że być może ten gnający ogier jak najszybciej zniknie z maski tego samochodu, czego wszyscy sobie chyba fani marki na świecie życzą. Ale tak czy inaczej, papież zainteresowany motoryzacją był.

0: Fenomenalny jest ten utwór. Nie wiem, czy Państwo się z tym zgodzą, ale Alicia Keys i Fallin. Ileż to już lat? Ze 20, jak nie lepiej. Natomiast zostawmy muzykę na razie, bo inna fenomenalna sytuacja nas spotyka, a mianowicie przystanek Parafia. I Parafia Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie. Już teraz.
1: Przystanek Parafia.
2: Dobry wieczór, Bogusław Sadowski, parafia Przemienienia Pańskiego, oczywiście Sulejówek Miłosna.
3: Dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
2: Dlatego, że tutaj dzieją się takie rzeczy, które pomagają ludziom żyć i pomagają znosić trudy tego życia. Pomimo tego, że żyjemy w tym samym świecie, ale nie każdy sobie z tymi problemami potrafi radzić, a dzięki tej wspólnocie i dzięki temu tej atmosferze, która się tutaj roztacza, ludziom jest łatwiej się jednoczyć w tych wszystkich trudach, podejmować te wyzwania i dzięki temu łatwiej iść przez życie.
3: No i chyba dobrze układa się współpraca tutaj i między parafianami i księżmi, tutaj i miastem.
2: Jest bardzo dobry dialog między właśnie i zarówno opiekunami duchowymi naszymi, jak między różnymi grupami wspólnotowymi, oczywiście między samymi parafianami, oczywiście również i z władzami miasta. To wszystko sprzyja temu, że czujemy się w sumie razem bezpiecznie i dobrze w swoim towarzystwie.
3: To pozdrawiamy oczywiście również pana burmistrza, a pan jest często blisko ołtarza, prawda?
2: Tak, jestem również ministrantem i jestem w stanie doświadczać tego wszystkiego z tej drugiej strony. Co powiem, że dotychczas, do momentu, kiedy nie byłem po stronie, bardziej nie byłem po stronie ołtarza, tylko jako parafianin, wielu rzeczy nie widziałem, wielu rzeczy nie odczuwałem i miałem inne wyobrażenie trochę o mszy świętej. Natomiast ta druga strona buduje zupełnie inny wymiar i świadomości tego, co się odczuwa przy ołtarzu.
3: A dlaczego warto zawierzyć swoje życie Panu Bogu?
2: To jest jedyna dobra ścieżka. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, bądź człowiekiem dla człowieka, nie krzywdź tego człowieka. To właśnie Pan Jezus powiedział, bo jeżeli kogoś skrzywdzisz, a on się do mnie zwróci o pomoc, to pamiętaj, że ja mu pomogę.
3: Drodzy Państwo, więcej na temat tej parafii, ale również świętych. Ja tutaj widzę obrazek świętego Ojca Pio również?
2: Tak,
3: to jest chyba tutaj konkretny patron tej parafii. Już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Oczy całego świata, a także szefów największych globalnych korporacji utkwione są na Watykan. Dlaczego? Dlatego, że opublikowana została nowa i pierwsza jednocześnie encyklika papieża Leona XIV Magnifica Humanitas. Co znajdziemy w jej treści? Jak papież Leon diagnozuje dzisiejszy świat i wyzwania ludzkości? O tym będę rozmawiać z ekspertami w audycji Co Kościół na to. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czteryporymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
0: Po reklamie.
3: Jest 14:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: W weekend rozpocznie się remont torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich w Warszawie. Wymienione zostaną szyny od placu Starynkiewicza do Ronda de Gaulle oraz odcinkowo na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Tramwaje 9, 22 i 24 nie pojadą na Pragę. Dwa razy częściej niż zwykle będą kursowały autobusy linii 158. Ponad 3 miliony złotych otrzymają w sumie z budżetu Mazowsza powiaty Żyrardowski i Sochaczewski. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na przebudowę dróg gminnych, zakup samochodów dla strażaków oraz realizację projektów rad senioralnych i młodzieżowych. W Warszawie powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK. Siedziba placówki będzie mieściła się przy ulicy 11 listopada na Pradze Północ. Znajdą się w niej m.in. laboratoria i centra operacyjne, których zadaniem będzie wzmocnienie cyfrowego bezpieczeństwa Polski. Koncerty, szkoła tańca, ekowarsztaty to plan nowego Dworu Mazowieckiego na Dzień Dziecka. W najbliższą niedzielę w Parku Miejskim imienia Józefa Wybickiego odbędzie się piknik rodzinny. Start o godzinie 14. Polonia Warszawa zagra jutro o 20:30 w półfinale baraży o ekstraklasę z Wieczystą Kraków. Mecz odbędzie się na stadionie Wisły w Krakowie. Jeśli czarne koszule wygrają, to w niedzielę zagrają w finale ze zwycięzcą meczu Chrobry Głogów ŁKS Łódź. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16:00.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Tak, czytam teraz, proszę Państwa, o bractwie Piusa. No głośno o tym było, bo oni rzeczywiście chcieli wyświęcać, tak zwani lefebryści, chcieli biskupów wyświęcać, no i okazało się, że podali nazwiska księży, których wyświęcą 1 lipca. Wśród nich będzie człowiek, który będzie jednocześnie najmłodszym biskupem i od razu ekskomunikowanym, bo wiemy, że za to, tak jak tłumaczyli nam księża, biskupi i wszyscy mądrzejsi ode mnie na pewno w tym temacie, grozi właśnie za to ekskomunika. Także no, sytuacja jest napięta, jak to ładnie tu jest w artykule na portalu Deon określone, że sytuacja, relacje są napięte. No cóż można powiedzieć, ja się trzymam naszego kościoła powszechnego i bractwo mnie o tyle nie interesuje, że ja mam swojego księdza proboszcza, jest mi z nim dobrze i szanujmy swoich księży i kochajmy ich, bo i też nie bójmy się im czasami pomagać, podpowiadać albo i zwrócić uwagę.

Desiree, you gotta be. W poniedziałek przy okazji publikacji encykliki Magnifica Humanitas, czyli encykliki Leona XIV, mówiłem w ogóle, jak się skupialiśmy w tej pierwszej części naszego spotkania, w ogóle o historii encykliki, skąd się wzięło to słowo, o co chodzi, czym ona de facto jest. Natomiast im dalej w las, tym jest ciekawiej i przyznam się szczerze, tak jak od razu przypadł memu sercu papież Leon XIV, oglądając konklawę, tak ja się staję jego fanem. Naprawdę. I tę encyklikę obiecuję sobie i Państwu publicznie, że przeczytam. Chociażby właśnie z uwagi na te ciekawostki, jak na przykład odniesienia do Gandalfa z Władcy Pierścieni, do Beethovena. To jest wszystko uzasadnione. To nie jest tak, że tu sobie robimy żarty, broń Boże. Ale naprawdę tam jest... No, jest sztos. Przepraszam, że tak o encyklice mówię. To jest rewelacja.

0: Andrzej Danielewicz, chwalę Ciebie, Panie. No oczywiście, ja też, chyba wszyscy. No to jest oczywiste. Pan jest wielki. Już teraz dochodzi godzina 15, więc pora na dzienniczek świętej siostry Faustyny, a po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach, Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Dziwnie nie mogłam zasnąć. Zdawało mi się, że coś jeszcze nie spełniłam. Przechodzę w myśli swoje obowiązki. Nie mogę sobie nic takiego przypomnieć. Trwało to do godziny 10. O godzinie 10 ujrzałam oblicze Pana Jezusa umęczonego. Wtem mi Jezus powiedział te słowa: czekałem na Ciebie, aby się podzielić cierpieniem, bo któż lepiej zrozumie cierpienie moje, jak nie oblubienica moja. Przeprosiłam Jezusa za swoją oziębłość, zawstydzona, nie śmiejąc spojrzeć na Pana Jezusa, ale sercem skruszonym prosiłam, aby mi Jezus raczył dać jeden cierń z korony swojej.

Jezu, w godzinie Twego konania duchem jestem na Golgocie i widzę nie tylko ogrom cierpienia, ale także Twoją moc cichą i pokorną. Widzę Boga, który nie manifestuje swojej siły, ale objawia ją w słabości. Twoje ciało jest zmęczone, Twoje rany otwarte, Twoje siły wyczerpane. A jednak w tym wszystkim nie ma buntu, jest miłość. Każdy Twój oddech na krzyżu jest wysiłkiem. Każdy moment trwania jest wyborem miłości. Ty nie uciekasz od cierpienia. Ty je przemieniasz mocą swej miłości. Współczesny człowiek bardzo często boi się własnej słabości. Ukrywa ją, maskuje. Udaje, że wszystko kontroluje. A kiedy przychodzi moment, gdy nie daje rady, czuje wstyd, lęk i samotność. A Ty, Jezu, pokazujesz coś zupełnie innego, że słabość oddana Tobie staje się miejscem Twego działania, bo moc w słabości się doskonali. Twoja słabość na krzyżu nie była porażką, lecz objawieniem miłości, która nie rezygnuje. Jezu, ucz mnie przyjmować moją słabość. Ucz mnie nie uciekać od niej, ale oddawać ją Tobie. Ucz mnie patrzeć na innych z miłosierdziem, a nie z oceną, bo każdy człowiek nosi w sobie ranę, której nie widać. Twoja męka uczy, że Bóg nie odrzuca słabych, lecz ich przygarnia i podnosi. Bądź więc moją siłą tam, gdzie ja nie mam już siły. Dla zasług Twojej bolesnej męki, dla Twojego krzyża, na którym objawiła się Twoja miłość w słabości, prosimy Cię za wszystkich, którzy czują się bezsilni, zmęczeni i przegrani. Za tych, którzy nie radzą sobie z codziennością. Za tych, którzy ukrywają swoje rany i lęki. Za tych, którzy stracili nadzieję na zmianę. Dotknij ich swoją mocą, która działa w słabości. Jezu, niech Twoja męka stanie się dla nas źródłem siły w naszych słabościach.

0: Miłosierny Panie, powierzamy Ci cały świat, wszystkie narody, zwłaszcza te, w których toczą się zbrojne konflikty, gdzie króluje przemoc, niesprawiedliwość, brak poszanowania dla życia i godności człowieka, pogarda wobec słabych i cierpiących. Prosimy za Kościół Święty, o nowe powołania do służby Bożej i za kapłanów. Umacniaj ich w wierności i prowadź światłem Ducha Świętego. Prosimy Cię za ludzi pogubionych, żyjących daleko od Ciebie, uwikłanych w grzechy i nałogi, abyś dotknął ich swoją łaską i przyprowadził do źródła miłosierdzia. Prosimy za rodziny, zwłaszcza te, które przeżywają kryzysy, brak miłości i jedności. Odnów je swoją obecnością. Oddajemy Ci dzieci i młodzież, prosząc, byś strzegł w ich sercu skarbu wiary świętej. Prosimy za chorych, cierpiących i konających. Bądź ich pokojem i nadzieją w godzinie próby. Prosimy za zmarłych i dusze czyśćcowe, abyś przyjął je do Twojego Królestwa. Oddajemy Ci nasze życie i wszystko, co je stanowi. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Eterno Padre, Ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del Tuo diletissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la Sua dolorosa passione, per la Sua dolorosa passione, per la Sua dolorosa passione, per la Sua dolorosa passione, per la Sua dolorosa passione, per la Sua dolorosa passione, per la Sua dolorosa passione. Per la Sua dolorosa passione. Per la Sua dolorosa passione. Per la Sua dolorosa passione.
2: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
3: večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie,
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.

0: Panie Jezu, dziękujemy za Twoje zwycięstwo nad cierpieniem i śmiercią, bo ono przemienia nasz ból w nadzieję i daje siłę w każdej słabości. Dziękujemy za Twoją krew, która obmywa nasze serca i daje nam nowe życie, i za to, że jesteś blisko nas w każdej trudnej chwili. W 20. rocznicę pielgrzymki papieża Benedykta do naszego sanktuarium dziękujemy za ten dar, a także za 100 lat posługi naszego zgromadzenia w Warszawie na Grochowie. Niech nasze serca zawsze wychwalają Twoją dobroć.
1: To była transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz, a dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Adam Olasek.

0: z Ewangelii świętego Marka. Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu 12 i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą poganom, i będą z niego szydzić, oplują go, ubiczują i zabiją, a po 3 dniach zmartwychwstanie. Wtedy podeszli do niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodu, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.
1: W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Jezusa, który idzie do Jerozolimy. W sposób zaskakujący dla uczniów. Szybko, zdecydowani, niemal w pośpiechu. To tempo budzi w nich lęk, bo on sam mówi wprost, co go tam czeka. Wyszydzenie, ubiczowanie, męka, śmierć i zmartwychwstanie. Jezus widzi wszystko jasno i nie ucieka od tego, co trudne. A uczniowie jakby byli w innym świecie. O ile w ogóle słuchają, to zatrzymują się na jednym słowie: chwała. I od razu pojawia się prośba o miejsce po prawej i lewej stronie w Jego Królestwie. Chciałoby się skomentować: ech, ci uczniowie, tylko sława i kariera im w głowie. Ale ten komentarz szybko wraca do nas samych, bo przecież my również łatwo szukamy raczej chwały niż krzyża. Właśnie dlatego warto uporządkować to, co Jezus pokazuje: intencje, drogę i skutek. Intencją Jego drogi do Jerozolimy jest miłość. To ona jest jedynym motorem tego pośpiechu Jezusa. Nie chodzi o cierpienie samo w sobie, ale o człowieka, którego chce wyrwać z mocy zła i otworzyć mu niebo. Miłość jest początkiem wszystkiego i jedynym sensem tej drogi. Drogą do tego celu jest krzyż. I tu trzeba jasno powiedzieć: cierpienie nie jest dobrem samo w sobie i nigdy nie jest celem ani Boga, ani człowieka. Ale w świecie zranionym grzechem miłość często prowadzi przez trud, poświęcenie i ból. Krzyż staje się więc konsekwencją miłości, a nie jej zaprzeczeniem. W doskonałej miłości nie byłoby cierpienia, ale my żyjemy w świecie, gdzie grzech rani, dlatego miłość musi być często ofiarna. Skutkiem tej drogi jest chwała, ale i to bardzo ważne, nie jako coś, co Jezus sobie wyznacza jako cel, lecz jako owoc, który sam się pojawia. Sprawiedliwość Boża niejako domaga się, by tak wielka miłość została uwielbiona. Jednak chwała nie jest tu celem zabiegania, ale konsekwencją miłości aż do końca. I teraz wraca pytanie do nas, jak żyć tą Ewangelią? Najpierw trzeba odwrócić porządek uczniów, nie zaczynać od chwały, ale od miłości. Bo jeśli ktoś naprawdę doświadcza, że jest kochany przez Boga, to ludzka chwała przestaje być najważniejsza, staje się czymś drugorzędnym. Im większa miłość, tym większa zdolność do ofiary. Mała miłość, małe poświęcenie. Wielka miłość, wielka gotowość do oddania siebie. Dlatego Jezus nie potępia samego pragnienia chwały, ale porządkuje je. Chwała nie jest pierwsza. Pierwsza jest miłość. Przestań myśleć jak uczniowie zapatrzeni w siebie, a zacznij patrzeć jak Jezus, który idzie drogą miłości, nawet jeśli prowadzi ona przez krzyż, bo wie, że na końcu jest życie.

0: Jest godzina 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Ostatni etap prac w Alei Waszyngtona w Warszawie. W piątek o 18.00 zamknięte zostaną wewnętrzne pasy od Ronda Waszyngtona do ulicy Kinowej. Autobusy i tramwaje będą jeździły bez zmian. Koniec prac zaplanowano na sobotę na 17.00. Mieszkańcy Marek zdecydują, na co pójdzie 1 000 000 zł z miejskiego budżetu. Jeszcze tylko przez tydzień można zgłaszać pomysły na inwestycje i wydarzenia w ramach mareckich wniosków obywatelskich. W Legionowie została powołana Młodzieżowa Rada Konsultacyjna. 15-osobowy zespół będzie mógł m.in. zgłaszać do Urzędu Miasta pomysły dotyczące edukacji, kultury, sportu czy inwestycji. W najbliższą sobotę w Domu Arcybiskupów Warszawskich konferencja Wolność Człowieka – Odkrywanie Wartości. Prelegenci zastanowią się, jak ostrzegać młodych przed utratą wolności w świecie zniekształconym przez zniekształcającym znaczenie wiary i miłości. Wystartowały zapisy na udział w leśnej triadzie biegowej Szlak Lata. 13 czerwca w Lesie Kabackim oprócz biegu głównego odbędzie się także marsz Nordic Walking na dystansie 5 km oraz dwa biegi dla dzieci. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony Aktywnej Warszawy. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Maj z Maryją.
1: Matko Chrystusowa, módl się za nami. Maryja poprzez swoje fiat stała się matką Mesjasza, króla i kapłana, tego, który od wieków był zapowiadany i który przyszedł, aby zbawić człowieka. Jako córka narodu wybranego oczekiwała go z utęsknieniem, a gdy przyszedł, przyjęła go kochającym sercem. Czy my, jak Maryja, potrafimy przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela naszego życia? Czy wyczekujemy Go z radością? On również dziś przychodzi, obcuje z nami, jest obecny w swoim ciele i swojej krwi podczas każdej Eucharystii. Życie Maryi stało się całkowicie życiem dla Jezusa. Możemy zadać sobie pytanie, czy potrafimy mówić innym o Chrystusie, którego spotkaliśmy, pomimo tego, że bywa to często trudne. Maryjo, prowadź mnie do Twojego Syna.
0: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Strasznie narcystyczna piosenka. To jest zakochani w sobie. Tak o sobie, to Państwo pozwolą, że ja znowu o sobie. Ale tak poważnie to nie. O osobach będę mówił. Osobach, kurczę, dwie różne historie, ale takie inspirujące w jakiś sposób bym powiedział. Ostatni taki biskup żył 300 lat temu. Wszedłem sobie na portal Deon i widzę. Chodzi o ordynariusza diecezji helsińskiej, obejmującej całą Finlandię. No i słuchajcie, biskup jest nie dość, że jest doktorem teologii i z wykształcenia lekarzem, to jeszcze będzie bronił 5 czerwca doktoratu z medycyny na Uniwersytecie Wschodniej Finlandii w Kuopio. A jego obrona doktorska dotyczy duchowości i potrzeb duchowych osób podczas opieki paliatywnej. A druga osoba, to nie wiem, czy zdążę powiedzieć. Nie zdążę. Dobra, to powiem za chwilę.

High Water. No to haj, cześć wodo. W każdym razie, proszę Państwa, druga postać, o której miałem powiedzieć, to jest ksiądz. Ksiądz, hiszpański ksiądz, który w dzień był księdzem, a w nocy zapaśnikiem. Fray Tormenta, Sergio Gutierrez Benitez. Polecam tę historię. Ksiądz, który w nocy w walkach zapaśniczych ze każdą wygraną, pieniądze z każdej wygranej przeznaczał na sierociniec. A my będziemy mieli okazję się wykazać jako ludzie, proszę Państwa, też jeśli chodzi o akcję oddawania krwi. Są już panowie ze Steel Roses, a więc to oznacza, że będziemy rozmawiać o finale akcji Moto Serce w Warszawie. Patryk Kuchalski, Krzysztof Grabiński już za chwilę, a wcześniej przed nimi wiadomości.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czy da się odpocząć z gromadką dzieci? Czym są wakacje dla rodziny? O pomysłach na odpoczynek opowiedzą nam Państwo Iwona i Olgierd Chrobakowie, małżonkowie z 26-letnim stażem i rodzice sześciorka dzieci. Już dziś o godzinie 22. Zapraszam, Anna Murawska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
3: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: O reklamie.
4: Jest godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Ogromny pożar niedaleko Poznania, na miejscu kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat bezpieczeństwa. Pijani kierowcy wciąż plagą na mazowieckich drogach. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Pod Poznaniem płonie duża hala produkcyjna. Zagrożone są sąsiednie zabudowania. Na miejscu działa kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej i ściągane są kolejne specjalistyczne jednostki, mówi Agata Kamińska ze Straży Pożarnej w Obornikach.
6: Na tą chwilę jest zadysponowanych 40 zastępów Straży Pożarnej. Jest też w trakcie dojazdu grupa chemiczna z Poznania. Na tą chwilę nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. W tym momencie pożarem objęty jest jeden budynek, ale są też zagrożone sąsiednie budynki, dlatego cały czas te siły i środki są na miejsce zdarzenia wysyłane. Na tą chwilę pożar jest nieopanowany.
5: Strażacy apelują do mieszkańców Obornik i sąsiednich miejscowości o zamknięcie okien. Mieszkańcy otrzymali również alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z tym samym apelem.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Premier Tusk podkreślił, że najważniejsza jest ochrona bezpieczeństwa granic, cyberprzestrzeni, również w ramach NATO.
8: Istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej.
5: Dokument zakłada m.in. wspólne prace nad nowym systemem obrony powietrznej, organizację dużych ćwiczeń wojskowych oraz współpracę w przeciwdziałaniu rosyjskim atakom hybrydowym. Keir Starmer powiedział przed podpisaniem umowy, że traktat jest największym krokiem naprzód w relacjach obronnych obu państw od pokolenia. Donald Tusk podkreślał z kolei, że porozumienie podnosi relacje polsko-brytyjskie na najwyższy możliwy poziom i ma pomóc w ochronie przed rosyjskim zagrożeniem.
7: Dzieje się blisko.
5: Trzech pijanych kierowców zatrzymali policjanci na drogach powiatu żyrardowskiego. Do interwencji doszło w Mszczonowie i Żyrardowie. W przypadku pierwszego kierowcy policjantów zaalarmował świadek, mówi sierżant sztabowy Julia Szczygielska.
9: Zgłaszający poinformował policjantów o kierującym pojazdem ciężarowym, który może znajdować się pod wpływem alkoholu. Na miejsce skierowano patrol z Wydziału Ruchu Drogowego Żardowskiej Komendy. Funkcjonariusze zatrzymali 23-letniego kierującego do kontroli i badanie stanu trzeźwości wykazało prawie 2 promile alkoholu w organizmie.
5: Później również w Mszczonowie policjanci zatrzymali 39-latka, który miał 1 promil alkoholu w organizmie. Trzecie zgłoszenie dotyczące pijanego kierowcy dotyczyło Żyrardowa.
9: Na miejsce udali się policjanci z oddziałów prewencji policji w Płocku, którzy pełnili służbę na terenie Żyrardowa. Funkcjonariusze zatrzymali 24-letniego kierującego i badanie wykazało około 3 promili alkoholu w organizmie.
5: Ale to nie wszystko, bo mężczyzna nie posiadał również uprawnień do kierowania pojazdami. Funkcjonariusze przypominają, alkohol i prowadzenie pojazdu to bardzo niebezpieczne połączenie.
9: Przypominamy, że kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu jest przestępstwem i stanowi ogromne zagrożenie dla życia oraz zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego.
5: Złamanie tych przepisów może skutkować karą nawet do 3 lat więzienia, wysoką grzywną, a także sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. Polonia Warszawa zagra jutro o 20:30 w półfinale baraży o Ekstraklasę z wieczystą Kraków. Mecz odbędzie się na stadionie Wisły w Krakowie. Jeśli czarne koszule wygrają, to w niedzielę zagrają w finale ze zwycięzcą meczu Chrobry Głogów ŁKS Łódź. Gospodarzem finałowego spotkania będzie zespół, który w sezonie zasadniczym zdobył więcej punktów. Poloniści wyrzucili z baraży Ruch Chorzów, który przegrał w ostatniej kolejce 2-3 ze zdegradowanym wcześniej Zniczem Pruszków.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
4: Myślę, że obecną pogodę, jak i jej prognozę mogę określić słowem przyjemnie, bo rzeczywiście plus 20 na termometrach w Warszawie i najbliższych okolicach. Temperatura do godziny 20 spadnie do stopni 16, słonecznie będzie, a potem będzie księżycowo, bo bezchmurne niebo będzie nam towarzyszyć do 5 rano. Nad ranem 10 stopni Celsjusza, max jutro to 19, ale jutro chmury będą krążyć nad Warszawą. Dopiero około 20 jutro się przejaśni.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
4: 16.05, zaczynamy podróż w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Proszę Państwa, będzie to nie byle jaka podróż, bo będziemy w tej podróży się nawzajem motywować, zachęcać, a to za sprawą gości, to niezłych gości Radia Warszawa. Steel Roses, a więc klub motocyklowy jest już z nami, a więc Patryk Michalski i Kuchalski i Krzysztof Grabiński. Sorry, bo to jest tak jak się mówi, cztery rzeczy naraz. Akcja, motoserce będzie, krew będziemy zbierać.
11: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
4: Zdążyłem Patrykowi powiedzieć, że czasami te krótsze wejścia są trudniejsze niż te dłuższe. Może wolniej, Dominik Dudek.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dominik Dudek, może wolniej. To, co teraz poleciało, mam wrażenie, bo już mam podgląd na to, co dzieje się na mieście, jeśli chodzi o korki, to mam wrażenie, że to może być hymn wszystkich stojących w korkach, taki nieoficjalny. Możemy się tak dogadać gdzieś między sobą. Pamiętam o mojej obietnicy z poniedziałku, jeśli chodzi o wzajemne informowanie się o korkach i akcję zdjęciową. Dzisiaj nie. Dzisiaj nie, ale oczywiście jak Państwo chcecie, zapraszam, możecie wysyłać SMS-y i MMS-y z informacjami korkowymi 512-700-444, 512-700-555, jeżeli macie taką wolę i ochotę, natomiast coś bardziej będziemy organizować w przyszłym tygodniu, w czerwcu już, że tak się wyrażę. Już za chwilę porozmawiamy o tym, co 30 maja będzie się działo w Parku Brudnowskim. Będzie się działo dużo i dla każdego coś dobrego i dobrego dużo będzie można uczynić. Tak enigmatycznie zostawię Państwa z tą myślą, zapraszając już za chwilę na gościa, a w zasadzie gości Radia Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jak ten Dudek to śpiewał, że może wolniej, coś tam też mamy dzień. No dnia dobrego nie mają ci, co poruszają się od Okopowej do KOR, czyli tu od Okopowej przez Wilki Wigury aż do Komitetu Obrony Robotników, czyli dawnej 17 stycznia, to dla starszych słuchaczy przypominam. 38 minut tamten odcinek się pokonuje. Trasa toruńska tu w konkury uderza, że tak się wyrażę, bo tam 36 minut spędzimy. Nasz Wilki Wigury od 1 sierpnia do Ronda Karcelak, czyli w drugą stronę. 30 minut ten odcinek, że tak się wyrażę, cybernetyki. Znowu jesteśmy na cybernetyki od wysokości ulicy KOR do Rzymowskiego. Minut 10. Korkometr w skali od 0 do 12 pokazuje 8. Do Konstancina Piaseczna, Nadarzyna i Błonia musimy liczyć czas przejazdu ze ścisłego centrum około godziny. Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: pół litra krwi, żeby zostawić w krwiobusie przy okazji tego 18
1: urodzin. Tak, ale to jest tak, że nic za nic, to bo krew darem życia to przede wszystkim, więc tak. Jakby doceniamy i promujemy też bezinteresowność w tym wszystkim, ale to nie jest tak, że nic za nic, bo poza zbiórką krwi, poza tym, że będzie głośno od motocykli i motocykliści przyjadą zrzeszeni w kongresie i tak dalej, to jedno, ale to będzie też piknik, fantastyczna zabawa dla wszystkich, którzy się pojawią w Parku Brudnowskim.
2: Tak, bawimy się w formie takiego pikniku, jest to impreza organizowana przez motocyklistów dla najmłodszych, czyli mamy zapewnione jakieś atrakcje w postaci dmuchanych zjeżdżalni, jakieś konkursy, malowanie twarzy.
1: Ja już, a propos najmłodszych, to ja się mierzę z tym, że mam 2-4-latków w domu, jak wiecie.
0: To zapraszamy, Michał. To myślę, że oni z tego nie darują, jak nie przyjdziesz, także.
1: Ale musi być jeden motocykl czerwony, a drugi niebieski. Macie takie?
2: Szybszy,
0: nie, no, oczywiście,
2: mamy, tak.
0: Czerwony najszybszy. Zawsze, także...
1: Czerwony szybszy, nie?
2: Tak, właśnie.
1: Ludwik wie, co mówi, bo mieszka na bardziej niebieski, on będzie niebieski. To no, tak dostojnie.
0: Zgadza się.
2: Dogadamy się.
1: Tak, także atmosfera dla dzieciaków będzie, coś dla małych, coś dla dużych, bo też wyjątkowy koncert, Gwiazda Wieczoru, starania były i się udało, legenda polskiej sceny.
0: Nie, zaprosimy, słuchajcie, na plakatach też jest widoczne, Kobra Nocka zagra jako Gwiazda Wieczoru, także promując płytę najnowszą podczas trasy koncertowej po Polsce, będą no też u nas w Parku Brudnowskim. No i drugi zespół to będzie Czarny Ziutek z Killerami, także przypomnę, że to jest jedyny zespół, który posiada oficjalną zgodę Kazika na wykonywanie jego utworów.
1: Od razu pomyślałem o Celinie, do której słowa pisał tata Kazika, czyli Stanisław Staszewski.
0: Tak. Także Czarny Ziutek zagra pierwszy od około 16 i około 2 godziny, oni zawsze długie koncerty dają, także tam liczymy, że się troszkę przeciągnie. Podobnie jak Kazik, właśnie w stylu Kazika te koncerty Czarnego Ziutka są. I po Czarnym Ziutku wchodzi, słuchajcie, Kobra Nocka do godziny 20 mniej więcej, od 16 do 20, Dobry Rok w Parku Brudnowskim, także to będzie coś dla starszych. A propos najmłodszych, że data nie jest przypadkowa, to zawsze jak pamiętacie w okolicach Dnia Dziecka właśnie finał Motoserce zorganizowany. Dlatego też przyjdźcie z dziećmi, zabierzcie pociechy, wyciągnijcie je i sami też na koncertach.
1: Ja sobie wyobrażam teraz, jak słuchają nas rodzice, zwłaszcza ojcowie, w korku, tam na Żwirki Wigury stojąc, bo teraz w okolicach Dnia Dziecka. Wiem! Dzień Dziecka! No tak!
2: Miałem zrobić zakupy, tak?
0: No to słuchajcie, ojcowie, podsyłamy rozwiązanie. 30 maja do Parku Brudnowskiego zapraszamy. Będzie prezent dla dzieci przy okazji, a przy okazji podzielicie się właśnie krwią z nami. Także.
2: No i fajny prezent, o którym możemy wspomnieć dla osób, które oddają krew. Jest fajny konkurs, ponieważ będzie później losowanie na scenie.
1: To jest to, o czym myślę, z Japonii?
2: Tak, będzie tak wylosowany. Tak.
0: Ale to nie sushi, Michał, to nie sushi.
1: Jak zwykle.
2: I fajna nagroda jest przewidziana.
0: Słuchajcie, każdy, który...
1: Ale nie powiemy jaka tym razem.
0: Powiemy, myślę.
1: Chociaż tam trochę jak ktoś media społecznościowe
0: śledzi, to tak.
1: To się domyśla.
0: Każdy krwiodawca, który odda krew, zapraszamy potem do naszych namiotów, do strefy MC koło sceny. Po odbiór prezentów od motocyklistów też będzie blaszka Motoserca tegoroczna, z tegorocznej 18 edycji, także też wyjątkowa w edycji limitowanej.
1: Tak. Wiecie, że ja się nie popisałem teraz? Bo ja mam koszulkę z zeszłorocznej edycji, miałem ją założyć dzisiaj, a że przyjechałem na dwóch kółkach, to tak wziąłem, co było pod ręką, żeby się przebrać do pracy.
2: Kurczę,
1: a dzisiaj rano myślałem o tym, mówię, weź.
2: Nadrobimy.
0: Ale jak to mówią, ładne mów każdy we wszystkim do twarzy, także Michał, nie przejmuj się.
1: Ale bez kamizelki to nie to samo, wasze lepsze.
0: Zapraszamy.
1: To później, to już w wersji nieoficjalnej, ale tak, prezenty od motocyklistów dla wszystkich, którzy oddadzą krew, tak. Bo to jest ważne.
0: Tak, no i najważniejszy udział w losowaniu tej głównej nagrody, właśnie tutaj bardzo wielkie ukłony w stronę naszego sponsora tegorocznego salonu motocyklowego Honda Rawski, który ufundował właśnie
2: skuter
0: 125 cm.
1: I nie powiemy właśnie, co to jest za nagroda.
2: Nie.
1: Nie mówmy, że to skuter, że czarny, tak?
2: Nie. Każdy kolor pod warunkiem, że będzie czarny.
1: I o tych bonach też nie będziemy mówić tam.
0: Nie. O kursie na prawo jazdy i o jazdach doszkalających też nie będziemy mówić.
2: To będzie tajemnicą.
1: To też tego nie będzie. Tego mieliśmy nie mówić. Dobra, to
2: nie mówimy, po prostu nie mówimy.
1: My w ogóle nie mówimy teraz, proszę Państwa, o żadnej akcji Motoserce. Nie, w ogóle 30 maja w Parku Brudnowskim, nie. A tak naprawdę to zapraszamy już od
0: godziny
1: 9.
0: A wiemy, że Polak przekorny i wtedy na pewno przyjdzie, także
1: zapraszamy serdecznie. No bo to tak działa właśnie.
2: A ja pokażę.
1: I teraz
2: ja pójdę.

0: teraz sobie będą tu zabraniać. No to powiemy, że nie ma, no. Ale tak poważnie to zapraszamy od godziny 9 już zadyma się dzieje. Znaczy od 10 chyba zadyma, a od 9 zbiórka krwi, tak?
1: Czy znaczy wszystko, od 9 zaczynamy zbiórkę krwi, generalnie wszystko rusza.
0: Zapisy.
1: Tak, od 10 już tam pierwsze występy na scenie będą właśnie, także program, słuchajcie, na plakacie dostępny jest w naszych mediach społecznościowych. Na stronie Motoserce Wawa, Steel Roses MC Warszawa, jest wydarzenie utworzone. Na Facebooku też, przez każdym profil, na każdym profilu klubowym, można powiedzieć, klubów z Mazowsza tutaj udostępniamy, przewijamy te plakaty, także na pewno na Facebooku zobaczycie. W grupach motocyklowych też tutaj mazowieckich plakaty się pojawiają, więc jak ktoś chce, nie sposób przeoczyć, na pewno traficie na plakat Motoserca.
0: Także weźmy sobie do serca hasło Krew Darem Życia, 18 urodziny akcji, to też przy okazji, no i dzień dla dużych i małych dzieci. Tak. Można zorganizować.
1: Zgadza się. Wszyscy jesteśmy dziećmi.
2: Z tej okazji mamy taką dla ciebie serdeczną łapówkę.
0: Dla mnie?
2: Tak, dla człowieka o wielkim
1: postaci
2: sercu.
0: Ojej, dziękuję wam bardzo.
2: Za pomoc, którą nam tutaj, że tak powiem, dajesz i wspierasz nas.
0: Nie trzeba, bardzo dziękuję, ale nie trzeba było. Ja pokażę dla tych, którzy na YouTubie nas oglądają, to chyba tu, o, to, tamtej pokażę, albo do tej, o, tam nie bierze. Dziękuję wam bardzo. No, nie trzeba było, bo i tak bym chętnie, ja wiecie, że ja zawsze z wami, ale bardzo, bardzo, bardzo wam
2: żebyś
0: dziękuję.
2: Żebyś pamiętał, tak.
0: Nie, no robicie robotę taką, że to jest dłonie same składają się do oklasków. I ja temu kibicuję, przyklaskuję i to, co możemy, to zawsze będziemy wam tutaj, nie tylko ja, ale wszyscy będziemy tutaj wam super pomagać. Także przynajmniej mówić tak, o tym głośno.
1: Zgadza się. Też serdeczne podziękowania dla was tutaj, dla Radia Warszawa, jako patrona wydarzenia medialnego. Także dziękujemy za to, że możemy właśnie za pośrednictwem anteny też do tylu słuchaczy dotrzeć, do tylu potencjalnych dawców przede wszystkim, którzy mogą nieść dobro dalej, dzielić się krwią. A przypomnę, słuchajcie, dla wszystkich, że krew jest jedyną tkanką, której nie da się wyprodukować po prostu sztucznie i musi być ona oddana, musi być pozyskana od drugiego człowieka, także tym bardziej jest to ważne, żeby przyjść i tę krew oddać, wspomóc nas, żeby ona mogła być wykorzystywana dla pomocy tych, którzy potrzebują tej krwi od nas.
0: A krwi potrzeba cały czas, stety lub nie, to już zostawmy oceny, po prostu jest ważna, jest potrzebna, więc
2: jest potrzebna i to chyba jest ważne, nie?
0: Więc jak już ten, to żyły otwieramy serca i widzimy się 30 maja w Parku Brudnowskim. Panowie, bardzo wam serdecznie dziękuję. Jeszcze na koniec ja chciałem powiedzieć duży szacun dla was, dla wszystkich klubów motocyklowych, które były na Night Meeting, bo dla Tymka spora suma się uzbierała.
1: Tak,
0: też przy
1: tak
0: okazji, także gratulacje dla wszystkich was i za to, co robicie. No i z okazji 18 urodzin, 100 lat! Albo i dłużej, 118.
2: Do końca świata jeden dzień dłużej.
0: Dzięki serdecznie.
1: Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich.
0: Krzysztof Grabiński, więc Steel Roses MC, to byli goście Radia Warszawa i widzimy się w Parku Brudnowskim 30 maja.
2: Dzięki.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
1: Czas na wiadomości z życia kościoła. Michał Koźlik. Diecezja warszawsko-praska szuka mężczyzn do stałej służby przy ołtarzu. Ruszają zapisy na 3-letnią formację dla przyszłych lektorów i akolitów. W przeciwieństwie do ministrantów czytających na mszach i zwanych również lektorami, dorośli mężczyźni przyjmują w tym przypadku instytucjonalną, stałą posługę lektora. Ustanowiony lektor zyskuje pierwszeństwo w czytaniu Słowa Bożego, prowadzi grupy biblijne w parafii oraz niektóre nabożeństwa. Z kolei akolita to ktoś więcej niż nadzwyczajny szafarz. Oprócz rozdawania w razie konieczności Komunii Świętej, może samodzielnie wystawiać Najświętszy Sakrament do adoracji. Do jego zadań należy też dbanie o naczynia mszalne, które puryfikuje po mszy świętej, oraz dbanie o wysoki poziom liturgii w parafii. Zgłaszać mogą się mężczyźni od 25 roku życia, mieszkający na terenie diecezji warszawsko-praskiej z pozytywną opinią proboszcza. Przygotowanie potrwa 3 lata, obejmie wykłady, dni skupienia oraz letnie rekolekcje. Czasu na decyzję jest niewiele, zgłoszenia przyjmowane są tylko do końca czerwca. Kolejna szansa na ten kurs pojawi się dopiero za 3 lata. Szczegóły na stronie radiowarszawa.com.pl.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Protest Episkopatu Polski w sprawie nowych lekcji w szkołach. Biskupi sprzeciwiają się rządowemu projektowi edukacji zdrowotnej. Komisja Wychowania Katolickiego wydała oświadczenie, w którym wprost krytykuje nowy wariant tego przedmiotu. Główny zarzut? Sprowadzenie ludzkiej seksualności wyłącznie do kwestii biologii i zdrowia. Biskupi żądają, aby płciowość była pokazywana przez pryzmat miłości małżeńskiej i odpowiedzialności. Ostrzegają też, że rządowe pomysły pogłębią kryzys demograficzny w Polsce. Resort edukacji odpowiada, że od września 2026 roku nowy przedmiot będzie podzielony. Główna część o diecie, sporcie czy psychice ma być obowiązkowa. Z kolei kontrowersyjne lekcje o seksualności będą całkowicie dobrowolne. Decyzje o udziale dziecka podejmą rodzice. Episkopat jednak alarmuje, że to nie rozwiązuje problemu, bo ideologiczne zapisy znajdują się także w obowiązkowych działach. A 14 czerwca w centrum Warszawy odbędzie się manifestacja pod hasłem Dobra Szkoła, Silna Polska. Protest organizują środowiska rodziców, nauczycieli i organizacji społecznych, które sprzeciwiają się m.in. właśnie treściom, które mają być przekazywane na lekcjach edukacji zdrowotnej. Jutro o 17.30 w rzymskiej Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu zostanie odprawiona msza święta w intencji kanonizacji błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 45. rocznicę śmierci prymasa tysiąclecia do świątyni zostaną także uroczyście wprowadzone jego relikwie. O szczegółach Artur Chmielewski.
3: Jak przypomina Vatican News, Bazylika była kościołem tytularnym kardynała Wyszyńskiego od 1957 roku aż do końca jego życia. Liturgii sprawowanej w języku włoskim będzie przewodniczyć arcybiskup Wojciech Polak. Do udziału w uroczystości zaproszono Polaków mieszkających w Rzymie oraz wiernych języka włoskiego związanych z duchowym dziedzictwem błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Jak ostrzegać młodych przed utratą wolności w świecie zniekształcającym znaczenie miłości i rodziny? W najbliższą sobotę w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbędzie się konferencja Wolność Człowieka – Odkrywanie Wartości. Wśród prelegentów znajdzie się m.in. Maria Stachurska, cioteczna wnuczka Stanisławy Leszczyńskiej, położnej osadzonej w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Mówiła w poranku z Radiem Warszawa Lidia Sankowska-Grabczuk z Koalicji dla Życia i Rodziny.
4: Będziemy mówić o tym, jak można zachować tę wolność w sytuacji, gdy Stanisława Leszczyńska była w Auschwitz. Tak? Ta wolność wewnętrzna, ta wolność, która pozwala nam codziennie rano spojrzeć w lustro, mimo tego świata, który nie jest Królestwem Bożym, tak? Ale tutaj właśnie o to chodzi. Będzie też Rafał Porzeziński mówił o 12 krokach od kryzysu do świętości. Program 12 kroków, który jest dla każdego.
1: W wydarzeniu wezmą też udział m.in. ksiądz Mieczysław Piotrowski z Ruchu Czystych Serc oraz logoterapeuta Tomasz Gubała.
4: Logoterapia to jest naprawdę fantastyczny nurt w terapii, bazujący na antropologii chrześcijańskiej, pokazujący tą wolę sensu. W przeciwieństwie do woli przyjemności Freuda. I tu jest właśnie, mi się wydaje, ta kluczowa różnica. Nie chcę wszystkiego zdradzać, bo zapraszam serdecznie na konferencję, ale to, o czym mówiłam na początku, wydaje nam się, że jeżeli mamy dostęp do każdej przyjemności, to jesteśmy wolni. A to często nas coraz bardziej zniewala i o tym chcemy właśnie powiedzieć.
1: Początek konferencji w najbliższą sobotę w Domu Arcybiskupów Warszawskich o 10.30. Aby wziąć udział, trzeba się zarejestrować na stronie koalicjadlażyciairodziny.pl.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dobra muzyka, motocykle, piknik dla dzieci, atrakcje dla dzieci, rozrywki, pokaz ratownictwa medycznego, co tam jeszcze było? No, Kobranocka, to jako finał dnia, że tak się wyrażę. No i opcja na to, żeby wyjechać nowym skuterem, ewentualnie dostać specjalne bony fajne, albo na szkolenie, albo do sklepu. To wszystko za tak niewiele, że tak się wyrażę. 30 maja zapraszam, jeszcze raz ponawiam to zaproszenie. Ekipa Steel Roses MC i kluby zrzeszone w Kongresie Klubów Motocyklowych. Finał mazowieckiej, mazowiecki finał akcji Motoserce już po raz 18. Park Brudnowski, sobota, od godziny 9 do 15 zbiórka krwi, a od 9 do wieczora dziać się będą rzeczy. Także zapraszam do Parku Brudnowskiego bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Krew darem życia. Pamiętajmy o tym zdecydowanie.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No i teraz który? Ja powiedziałem ojcowie, że ojcowie sobie przypomnieli o dniu dziecka, no bo panowie, no taka jest prawda, że my jesteśmy, my tyle mamy na głowie czasami myśli, że no umykają i to nie jest nic złego. Lepiej się do tego przyznać. Sami przed sobą możemy tutaj, panie nas nie słuchają teraz, sami przed sobą możemy się przyznać, no właśnie. Zwłaszcza kiedy stoimy w korku, jest czas na przemyślenia i zaplanowanie weekendu pod kątem 30 maja, bo na Jana Pawła od Parysowskiej do Reja stoimy 27 minut, Żwirki Wigury od Rokitnickiej do KOR 23 minuty jedziemy, Radzymińska od Bystrej do Alei Armii Krajowej 21 minut i Czerniakowska do Wybrzeża Kościuszkowskiego między Solcem a Nowym Zjazdem 18 minut. O, ja cię kręcę. Ale mi się przypomniały teraz dyskoteki, takie pierwsze w podstawówce.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 14 czerwca w centrum Warszawy odbędzie się manifestacja pod hasłem Dobra Szkoła, Silna Polska. Protest organizują środowiska rodziców, nauczycieli i organizacji społecznych, które sprzeciwiają się zmianom przygotowywanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. O szczegółach Artur Chmielewski.
2: Chodzi przede wszystkim o przedmiot edukacja zdrowotna, który ma wejść do szkół od września przyszłego roku, choć część dotycząca zdrowia seksualnego ma być dobrowolna, jej treść budzi wątpliwości. Organizatorzy twierdzą, że reforma jest wprowadzona bez szerokich konsultacji społecznych, a szkoła stała się miejscem ideologicznego sporu. Mecenas Marek Puzio z Instytutu Ordo Iuris mówi o obawach związanych z wpływaniem na światopogląd dzieci i młodzieży.
3: Uczniom mają być przekazywane treści normalizujące związki jednopłciowe, mające taki przekaz, że o tym, czy jesteś chłopcem, czy dziewczynką, nie decyduje płeć, anatomia, ale subiektywne przeświadczenie, czyli tożsamość płciowa.
2: Inicjatorzy protestu krytykują także zmiany w podstawie programowej. Ich zdaniem ograniczana jest edukacja historyczna, redukowana liczba lektur, a nauczyciele mają coraz mniejszy wpływ na sposób prowadzenia zajęć. O tym mówi Agnieszka Pawlik-Regulska, prezes Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności.
4: Kiedy ktoś mi mówi, że nie mogę zadawać jako polonista prac domowych, że to najważniejsze jest, prawda, żeby dziecko się dobrze

0: że czuło, że nie mogę wymagać, że to jest już takie niemodne i passé, że to nauczyciel jest wszystkiemu winny, co zawsze pani minister podkreśla, jak coś jej nie wyjdzie, to zawsze nie zrozumieli jej po prostu nauczyciele. Nie zgadzam się z tym, co widnieje na stronie Reformy 26 Kompas Jutra, że priorytetem edukacji ma być dobrostan. Nie, to jest kłamstwo. Nie jest dobrostan, to nie jest placówka opiekuńczo-wychowawcza, to jest szkoła. Szkoła powinna kształtować intelekt i kształtować charakter.
1: Potrzebujemy konkretnych zmian, dodaje.
0: Punkt pierwszy, wycofujemy się z niemądrej inkluzji, niemądrej edukacji włączającej. Dbając o potrzeby wszystkich, nie niszczymy i dofinansowujemy szkolnictwo specjalne, które w Polsce, nie wiem czy mogę powiedzieć, że jest, ale na pewno było bardzo dobrze rozwinięte i na wysokim poziomie. Punkt drugi, dbamy o autorytet nauczyciela. Punkt trzeci, nie rezygnujemy z wymagań. Z życzliwością i miłością stawiamy wymagania i uczymy konsekwencji.
1: Fakt, że szkoła nie wspiera wartości prorodzinnych, może pogłębiać także kryzys demograficzny. Na ten problem zwraca uwagę socjolog Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty.
2: Mediana wieku wynosi w Polsce teraz 42 lata, czyli połowa społeczeństwa jest starsza niż te 42 lata, połowa młodsza. Z czego to wynika? No przede wszystkim z tego, że nie rodzą się dzieci. Znaczy tych dzieci rodzi się bardzo mało. Co więcej, ten proces będzie pogłębiony przez chociażby likwidację porodówek, poprzez ograniczanie dostępu do badań profilaktycznych.
1: Manifestacja rozpocznie się 14 czerwca o godzinie 12. Organizatorzy apelują o udział do wszystkich osób, które, jak podkreślają, są zaniepokojone kierunkiem zmian w polskiej edukacji. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
3: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Musi tak latać ta mucha?
2: Co chcesz, tak fajnie sobie bzyczy.
1: Jarek, weź ją wypuść.
2: No co ty taka niemiła jesteś dla tej muchy?
1: Czy możesz otworzyć okno i ją wypuścić?
2: A może ona specjalnie wstała, żeby z nami spędzić ten poranek?
1: Jesteś niesamowity. No dobrze, niech zostanie, pewnie chętnie z nią porozmawiasz.
2: A żebyś wiedziała.
1: Byleby naszym słuchaczom nie przeszkadzała.
2: Załatwię to.
1: Poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolicę i okolice.
1: Od 7 do 10 zapraszają Jarek Wydra
2: i Weronika Ostrowska.
1: Mucha też?
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
4: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
0: Po reklamie.
5: Jest godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Polski żołnierz, który użył broni przy granicy z Białorusią, uniewinniony. Bulwersująca decyzja prezydenta Ukrainy, chodzi o imię nadane jednostce wojskowej. Będzie też sympatyczna informacja o pewnym pudełku na warszawskich Bielanach.
7: Po jego otwarciu funkcjonariusze zobaczyli małą wiewiórkę.
6: Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił żołnierza, który użył broni przy granicy z Białorusią. Karol S. był oskarżony o przekroczenie uprawnień i zagrożenie życiu oraz zdrowiu innych osób. W 2024 roku oddał 12 strzałów z broni służbowej w kierunku 10 osób próbujących nielegalnie przejść przez granicę, dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej i dwóch żołnierzy. Do zdarzenia doszło na granicy z Białorusią w okolicach Dubicz-Cerkiewnych w województwie podlaskim. Żołnierz został wysłany na granicę, żeby jej bronić i to właśnie robił, przekonywał przewodniczący rozprawie sędzia podpułkownik Radosław Hunek. Zdaniem sędziego to, że oskarżony oddał strzały, spowodowało, że większość agresorów uciekła, a granica mogła być chroniona z odległości. Sam oskarżony uważa, że w Polsce służby, które są powoływane przez państwo, są źle traktowane. Jest to problem systemowy. Karol S. niedawno zwolnił się ze służby.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał imię, tu cytat, bohaterów UPA, jednej z tamtejszych jednostek wojskowych. Ukraińska powstańcza Armia UPA to formacja zbrojna ukraińskich nacjonalistów, odpowiedzialna za mordy na Polakach dokonywanych w trakcie zbrodni wołyńskiej.
9: Jak czytamy w dekrecie Wołodymyra Zełenskiego, honorowa nazwa bohaterów UPA została nadana samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak napisano, stało się tak w celu odnowienia historycznych, narodowych tradycji ukraińskiego wojska. Duża część oddziałów UPA, kierowana przez ukraińskich nacjonalistów pod przywództwem Stepana Bandery, zaangażowała się w eksterminację polskiej ludności w czasie II wojny światowej. Ogółem w rzezi wołyńskiej uznanej przez Polskę za ludobójstwo zginęło według polskich historyków ponad 100 tysięcy Polaków. Kilka dni temu z udziałem prezydenta Zełenskiego i najwyższych ukraińskich władz dokonano przeniesienia i pochówku szczątków jednego z przywódców ukraińskich nacjonalistów, Andrija Melnyka.
6: Informował Paweł Buszko. Szykują się spore utrudnienia w różnych miejscach Warszawy. Drogowcy i deweloperzy szykują się na najbliższe dni ofensywę remontową. W najbliższy weekend kierowcy i pasażerowie muszą przygotować się na zmiany na Pradze Południe i w Wilanowie. Już w piątek od godziny 18 drogowcy zamkną wewnętrzne pasy w Alei Waszyngtona na odcinku od Ronda Waszyngtona do Kinowej, zostawiając kierowcom po jednym pasie ruchu. Z kolei od sobotniego poranka zablokowany będzie przejazd ulicą Nowaka Jeziorańskiego w stronę Centrum Handlowego Promenada. Autobusy linii 151 pojadą objazdami. Prace nie ominą też Wilanowa, gdzie od nocy z piątku na sobotę z powodu asfaltowania zamknięta zostanie ulica Rosochata przy Jeziorze Lisowskim, co oznacza całkowite zawieszenie kursowania linii 239. To jednak nie koniec, bo od poniedziałku 1 czerwca czekają nas długofalowe zmiany na Woli. W związku z przebudową przez prywatnego inwestora aż do października zamknięta dla ruchu będzie ulica Ciepła na odcinkach od Grzybowskiej po Krochmalne.
8: To dzieje się w okolicy.
6: Mieszkanka warszawskich Bielan uratowała, no właśnie, małe zwierzątko i przekazała je pod opiekę strażników miejskich z ekopatrolu. Starsza kobieta podeszła do interweniujących w pobliżu warszawskiego zoo funkcjonariuszy. Miała w rękach małe pudełko z wiewiórką, mówi starszy inspektor Jerzy Jabraszko.
7: Wiedząc, że trwa okres lęgowy, przez dłuższą chwilę obserwowała okolice, licząc, że pojawią się rodzice. Niestety czas mijał, a oseskiem nikt się nie interesował. W związku z tym delikatnie umieściła małą wiewiórkę w pudełku, nakryła materiałem i ruszyła szukać pomocy.
6: Strażnicy z ekopatrolu przejęli zwierzątko i przewieźli je do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Lasów Miejskich. Strażnicy przypominają, że nie każde młode zwierzę potrzebuje pomocy.
7: Jeśli młode przebywa w terenie leśnym lub zielonym, jest zdrowe, samodzielne lub w pobliżu przebywa matka, to należy pozostawić je w swoim środowisku. Kiedy reagować? Tylko w uzasadnionych przypadkach, jeśli zwierzę jest ranne albo znalazło się w niebezpiecznej sytuacji. Wtedy nasza interwencja może mu uratować życie.
6: W sytuacji, kiedy zwierzę potrzebuje wsparcia, można zgłosić się po pomoc do Straży Miejskiej w Warszawie pod numerem alarmowym 986.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
5: Jestem, spokojnie, jestem, 20 na razie, pokazują termometry stopni Celsjusza, temperatura spadnie do 10 w nocy i nad ranem, także ostrożnie z tym wietrzeniem okien, znaczy okien, no, z otwieraniem okien na, po to, żeby wywietrzyć, że się tak pozwolę wyrazić, bo może być noc całkiem chłodna, jak na standardy majowe, majowo-czerwcowe, tak naprawdę jutro maksymalnie 19 stopni i pochmurno.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
5: No i fajna ta informacja z wiewiórką. Przyznam się szczerze, tak, byłem w szoku na początku, ale w szoku takim, że pudełko i w środku wiewiórka, ale później się wyjaśniła sytuacja. Ekstra, szacun dla pani, zdecydowanie. Rozglądajmy się wokół siebie. Pomagajmy tym słabszym. Pochwalę się, tak, będę nieskromny. Wczoraj nakarmiłem jeża, który u mnie się gdzieś w domu pojawił, a dzieci miały przy okazji darmową lekcję biologii.
11: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
5: Ale z tymi jeżami to ostrożnie, absolutnie nie wolno dawać mleka, absolutnie nie. Najlepiej karmę dla kota, bo jak jest, ma ktoś karmę dla jeży, bo jest i taka, to wtedy wiadomo. Natomiast jak nie, to najlepsza jest te saszetki. Nie będę mówił, która firma, bo nie mogę, ale wiecie państwo, o co chodzi.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 30 maja, wiemy, moto serce, a 31 patrzymy w górę, jak będziemy obok Pałacu Kultury, bo rozpięto już linę między zegarem na Pałacu Kultury a Warsaw Tower. 500 metrów ma ta odległość i o co w niej chodzi? Kojarzą Państwo Slackline? Ja też nie kojarzyłem, czyli kojarzyłem, ale nie wiedziałem, jak to się nazywa i teraz już wiem, że to, co ja kojarzyłem, to się nazywa Slackline, czyli taka taśma o szerokości od 2,5 do 5 cm. Można ją między drzewami rozpiąć, między różnymi stojakami, no i potem się łazi. Kiedyś chodziło po linie, teraz się chodzi po takim slackline. No i jest taki gość. Gość z Estonii, który nazywa się Jan Roose. Jest slacklinerem należącym do światowej czołówki tego ekstremalnego sportu. Połączyliśmy już kropki? Wiemy? No właśnie. Trzykrotny mistrz świata w slackline i pierwszy zawodnik, który wykonał na taśmie podwójne salto w tył. No i występował także jako slackliner podczas trasy koncertowej Madonny. Pracuje jako kaskader filmowy. Przeszedł nad Ciesiną Bosfor z Azji do Europy, Highline nad kolumbijską Bogotą, czy chociażby rekordowe przejście nad Ciesiną Messyńską z Włoch na Sycylię. A teraz powędruje w niedzielę od Pałacu Kultury do Warsaw Tower, po linie od zegara tam właśnie do Warsaw Tower. Wszystko zależy, godzina przejścia zależy od pogody i warunków atmosferycznych oczywiście, natomiast termin rezerwowy też jest przewidziany.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Powiem to szybko i krótko. 9 w skali od 0 do 12, jeśli chodzi o poziom korków w Warszawie, od Okopowej do Żwirki Wigory, dokładnie Żytnia Kor. 40 minut spędzimy w samochodzie. Między Karasia a Ordona, to od Kopernika do Kasprzaka. Pół godziny, Aleja Jana Pawła, od ronda zgrupowania Radosław 23 minuty, Raszyńska od dalekiej do ronda Kercelak 17 minut. Obecnie najszybciej ze ścisłego centrum Warszawy przedostaniemy się do Starej Miłosny, bo 39 minut, pozostałe kierunki od 45 minut nawet do godziny. Tu mówię o kierunkach oczywiście ze ścisłego centrum Warszawy do sypialnianych miejsc naszego miasta. O, no i właśnie, Krzysztof Zalewski. Lepiej już było, no lepiej już było z tymi korkami. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Znaczy, że będą mniejsze.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego państwo kojarzą. Tam się dzieją rzeczy, czyli prace archeologiczne, bo Pałac brula, prawda? No właśnie. I co jakiś czas dochodzą informacje o nowych znaleziskach archeologicznych. Tak jest i tym razem, ponieważ w okolicy dawnego właśnie tegoż Pałacu Brula dziedziniec odkopano. I można zrekonstruować ten dziedziniec niemalże w 100%. Dlaczego? Dlatego, że odnaleziono róże wiatrów. Ta róża wiatrów orientuje cały ten plac i tak dalej, wszystkie zabudowania. A jest to o tyle zaskakujące, że Niemcy w 1944, jak się tam wycofywali tego i tak dalej, no to rozkuli to wszystko i zabrali, a później resztę zalano i też tam usuwano elementy, żeby to zalać pod plac. No i odnaleziono oprócz tego jeszcze oryginalny bruk i oryginalne płyty granitowe, które później już przez Bogdana Pniewskiego w latach 30. XX wieku były realizowane. Fajnie, co?
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: I to jest jakaś fajna, dobra informacja i tego się trzymajmy.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No jak pogoda, można powiedzieć. Earth, Wind and Fire, czyli zespół, który teraz wykonywał tę piosenkę, czyli ziemia, wiatr i ogień. Aha, tfu, z tym ogniem. Nie. Deszcz, tak, ale nie, nic więcej. Proszę Państwa, droga rowerowa. Tanio nie będzie, to na pewno. Ale to nie będzie tanio, dlatego że jeszcze będzie chodniki wymienione, zatoki przystankowe zrobione i cała rewitalizacja, ale głównie skupiona wokół rowerzystów i ich potrzeb na ulicy Mickiewicza na Żoliborzu. Od placu Wilsona do wiaduktów nad dworcem gdańskim będzie się ciągnęła ta droga rowerowa i dobrze, bo to ważne, żeby połączyć te ślepe fragmenty, które tam gdzieś są w okolicach. Trasa połączy się także z trasami rowerowymi na ulicach Krasińskiego i Słowackiego oraz pasami rowerowymi na dalszym odcinku ulicy Mickiewicza, czyli od Wilsona, placu Wilsona do ulicy Potockiej. Tanio nie będzie, ale warto.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Kiedyś jak ja na rowerze śmigałem dużo, to nie było tak, o nie, takiego komfortu nie było. Nie. Był jazz. Ale jazz, sana, kiwi.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Będzie taniej, proszę Państwa. Mówię o paliwie, bo minister energii Miłosz Motyka podał ceny paliw te od jutra, które będą, czyli od czwartku 28 maja, więc benzyna nie może kosztować więcej niż 6,31 za litr, benzyna 98 nie więcej niż 6,86, ale olej napędowy, to jest dobre. Dieslowcy, uwaga, popieram dieslowców. Dieslowcy, moi kochani, współbracia, w cierpieniu cenowym. Otóż będzie 20 groszy taniej nawet, bo nie więcej niż 6,57 za litr będzie kosztować olej napędowy. Czyli tak, 95, 6,31, 98, 6,86 i diesel 6,53. To oznacza, że kierowcy zapłacimy 11 groszy mniej za 9,5, 10 groszy mniej za 9,8 i za litr diesla o 18 groszy mniej.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No a to ma wpływ oczywiście też na ceny stania w korkach. Kasprzaka od Skierniewickiej do Wolskiej 19 minut. Dolina Służewiecka od tutaj wysokości Rodowicza Anody do Sobieskiego 16 minut. Aleja Solidarności od Dobrzańskiego do Nowego Zjazdu 9 minut. Wołoska od Głogowej do Ronda Unii Europejskiej, tam przy Galerii Mokotów dawnej, to jest 9 minut i Aleja Niepodległości od Ksawerów do Puławskiej, ten odcinek pokonujemy przez minut 7. Do Konstancina Piasteczna od Focka musimy liczyć od 40 do 50 minut czas dojazdu ze ścisłego centrum Warszawy, do Błonia ponad godzinę, Marki Jabłonna 50 minut, Łomianki 40, Kabaty na Darzyn, Stara Miłosna też 40 minut.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To ja taki szybciutki przelot przez ulicę Warszawy jeszcze proponuję. Otóż godzinę temu doszło do zderzenia motocykla z samochodem na Modzelewskiego. Na Brudnie dla odmiany kierujący Lexusem prawdopodobnie zasnął za kierownicą. Doszło do stłuczki dwóch samochodów na ulicy Ogińskiego, a na Marszałkowskiej na wysokości Kina Luna po kolizji auta przewozu osób na aplikację z drugim pojazdem jeden pas był, jest zablokowany. Wiadomo, że nawet jak już jest odblokowany, to i tak korki jeszcze się będą ciągnęły.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dzień dobry Państwu jeszcze raz, bo ja to już nie mówię tego sam.
2: To ja powiem dobranoc.
1: Słuchaj, strasznie wścibska jest ta Kukulska, ci powiem, wiesz?
2: Dlaczego tak uważasz?
1: No ona się ciągle pyta, czy tamta jest taka jak ona, a co cię to obchodzi? Bądź sobą, dziewczyno.
2: Ale pytanie, o którą płyta?
1: Nie wiem, no ta ona się pyta, czy ona jest taka jak ja. Nie
2: a teraz sobie wyobraź, że ona stoi przed lusterkiem i śpiewa tą piosenkę.
1: Że lustereczko powiedz przecie.
2: Na przykład. Powiem ci szczerze, że nie mam żadnego pojęcia, czy tak było, jak wymyślała ten tekst, ale może stała przed lustrem, nie?
1: To też sobie prawda?
2: I sobie tego poprawiała sobie włosy.
1: Ja jestem lepsza, że jestem lepsza.
2: A nie, to nie ona, nie.
1: Nie? To nie, idźmy w to, nie idźmy w to. Ale mam dla ciebie zagadkę z zakresu...
2: Kolarstwa.
1: Nazwałbym to kategoria farmacja i rekreacja.
2: Wal śmiało.
1: Co zrobić, jak cię rekin użre?
2: Najlepiej porozmawiać z nim tak na spokojnie, wiesz,
1: nie, powiedzieć, no tutaj szósty środek przymusu, to szósty środek przymusu bezpośredniego nie działa, więc musisz...
2: Wziąć sobie aspirynę.
1: Nie, mydłem umyć i nasmarować później.
2: No to zależy,
1: tak zrobiła pani na Wyspach Kanaryjskich, bo nadepnęła na małego rekina.
2: To był ostatni raz, kiedy użyła mydła.
1: Taki mały rekinę. Nie, mały był taki malutki, zakopany. I tam coś się, świadkowie mówią, że tam się zatrząsł, tu błysnęło, tu walnęło, tu ona kopła. Kopła, bo blisko miała.
2: Zdecydowanie.
1: Bo daleko to kopnęła. Mhm. I ona go kopła i potem se umyła i spokój jest.
2: A to nie było tak, że to ona użarła tego małego rekina?
1: Nie, ale...
2: Później zęby sobie umyła?
1: Nie, ale taka mydła? Chodziła, jakby ją ktoś pogryzł, wiesz?
2: Osowiała.
1: Co się ugryzło?
2: Pewno, jakiś
1: dobranoc.
2: Rekin. Dobry wieczór, ja powiem. A ty idź.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Oczy całego świata, a także szefów największych globalnych korporacji utkwione są na Watykan. Dlaczego? Dlatego, że opublikowana została nowa i pierwsza jednocześnie encyklika papieża Leona XIV Magnifica Humanitas. Co znajdziemy w jej treści? Jak papież Leon diagnozuje dzisiejszy świat i wyzwania ludzkości? O tym będę rozmawiać z ekspertami w audycji Co Kościół na to. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: Po reklamie.
3: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Zbliża się godzina 18. Wiadomości Radio Warszawa już za chwilę.
4: Panie wiadomości lokalnych dnia, Michał Koźlik, zapraszam. Będziemy sprawdzali dokumenty klubu dziecięcego przy ulicy Kwiatowej w Ząbkach, w którym w zeszłym tygodniu zginęło 2-letnie dziecko. Zapewniła w poranku z Radiem Warszawa Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek. Przypomnijmy, w zeszłą środę w oczku wodnym na terenie placówki utonął 2-letni chłopiec.
5: Po tej ogromnej tragedii. Oczywiście działaniem takim naturalnym było skierowanie do wszystkich placówek niepublicznych, żłobków i klubów dziecięcych, żeby sprawdzili dyrektorzy wszystkie standardy i procedury, czy mają zachowane. My oczywiście planowe wszystkie kontrole będziemy wykonywali.
4: Po zdarzeniu placówka została zamknięta. Dzieci, które do niej uczęszczały, zostaną przeniesione w inne miejsce.
5: My jako miasto kierujemy do rodziców, jesteśmy w kontakcie. Mamy listę wszystkich na ten czas niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, gdzie mogą przekierować, jakie są opłaty i gdzie są wolne miejsca. Natomiast od września zachęcamy, zapraszamy do naszego samorządowego żłobka.
4: Urząd Miasta Ząbki regularnie sprawdza dokumenty placówek oświatowych. Ostatnia kontrola dokumentacji żłobka przy Kwiatowej została przeprowadzona w czerwcu zeszłego roku. Szykują się spore utrudnienia w różnych miejscach Warszawy. Drogowcy i deweloperzy szykują się na najbliższe dni, bo może być ofensywa remontowa. W najbliższy weekend kierowcy i pasażerowie muszą przygotować się na zmiany na Pradze Południe i w Wilanowie. Już w piątek od godziny 18 drogowcy zamkną wewnętrzne pasy w Alei Waszyngtona na odcinku od Ronda Waszyngtona do Kinowej, zostawiając kierowcom po jednym pasie ruchu. Z kolei od sobotniego poranka zablokowany będzie przejazd ulicą Nowaka Jeziorańskiego w stronę Centrum Handlowego Promenada. Prace nie ominą też Wilanowa, gdzie od nocy z piątku na sobotę z powodu asfaltowania zamknięta zostanie ulica Rosochata przy Jeziorze Lisowskim, co oznacza zawieszenie kursowania linii 239. To nie koniec, bo od poniedziałku 1 czerwca czekają nas długofalowe zmiany na Woli. W związku z przebudową przez prywatnego inwestora, aż do października zamknięta dla ruchu będzie ulica Ciepła na odcinkach od Grzybowskiej do Krochmalnej. Trzech pijanych kierowców zatrzymali policjanci na drogach powiatu żyrardowskiego. Do interwencji doszło Mszczonowie i Żyrardowie. W przypadku pierwszego kierowcy policjanci zaalarmowani zostali przez świadka, mówi sierżant sztabowy Julia Szczygielska.
6: Zgłaszający poinformował policjantów o kierującym pojazdem ciężarowym, który może znajdować się pod wpływem alkoholu. Na miejsce skierowano patrol z Wydziału Ruchu Drogowego Żyrardowskiej Komendy. Funkcjonariusze zatrzymali 23-letniego kierującego do kontroli i badanie stanu trzeźwości wykazało prawie 2 promile alkoholu w organizmie.
4: A później również w Mszczonowie policjanci zatrzymali 39-latka, który miał promil alkoholu.
6: Na miejsce udali się policjanci z oddziałów prewencji policji w Płocku, którzy pełnili służbę na terenie Żyrardowa. Funkcjonariusze zatrzymali 24-letniego kierującego i badanie wykazało około 3 promili alkoholu w organizmie.
4: Tak z kolei mówiła oficer prasowa o trzecim zgłoszeniu dotyczącym pijanego kierowcy w Żyrardowie. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Warszawska Kolej Dojazdowa zapowiada zmiany w kursowaniu pociągów w niedzielę 31 maja. utrudnienia mają związek z pracami w rejonie przystanku Warszawa-Reduta-Ordona, mówi Krzysztof Kulesza, rzecznik przewoźnika.
7: Nastąpi skrócenie relacji do przystanku Warszawa-Aleje Jerozolimskie wszystkich pociągów UWKD jadących z kierunku zachodniego. Wyłączone z ruchu pociągów zostaną obydwa tory na odcinku od stacji Warszawa-Śródmieście WKD do przystanku Warszawa-Aleje Jerozolimskie.
4: Podróżni chcący kontynuować przejazd do centrum Warszawy będą musieli przesiąść się do komunikacji zastępczej organizowanej przez warszawski transport publiczny. Bilety WKD będą honorowane m.in. w wybranych autobusach, pociągach SKM oraz pociągach kolei mazowieckich. Zachęcamy do wcześniejszego zaplanowania podróży, mówi przedstawiciel WKD.
7: Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących specjalnych rozkładów jazdy pociągów dostępne są na stronie internetowej wkd.com.pl oraz w wiatach przystankowych i gablotach informacyjnych na peronach stacji i przystanków WKD.
4: W okresie utrudnień bilety WKD będą honorowane także w pociągach kolei mazowieckich na odcinku od Warszawy Śródmieście do Grodziska Mazowieckiego. Mieszkanka warszawskich Bielan uratowała małą wiewiórkę i przekazała ją pod opiekę strażników miejskich z ekopatrolu. Starsza pani podeszła do interweniujących w pobliżu warszawskiego zoo funkcjonariuszy. Miała w rękach małe pudełko, mówi starszy inspektor Jerzy Jabraszko.
8: Wiedząc, że trwa okres lęgowy, przez dłuższą chwilę obserwowała okolice, licząc, że pojawią się rodzice. Niestety czas mijał, a oseskiem nikt się nie interesował. W związku z tym delikatnie umieściła małą wiewiórkę w pudełku, nakryła materiałem i ruszyła szukać pomocy.
4: Strażnicy z ekopatrolu przejęli zwierzę i przewieźli je do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Lasów Miejskich.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Tak sobie staram się przypomnieć, ile było wczoraj o tej porze. Chyba 25 czy 26 stopni, teraz jest 19,3. No 20 prawie. Tyleż samo Pruszków, Raszyn, Klaudyn, Mariew, Kiścinne, Lącin i miejscowość Kaptury. W Grudźcu, Złotopolicach, Załuskach, w Śniadowie, w Cieksynie 19, podobnie jak w Nasielsku. Jeśli chodzi o wilgotność, niecałe 35%, a ciśnienie po wczorajszych spadkach rośnie 1003 prawie hektopaskali.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
3: No to z taką wielką werwą rozpoczynamy to spotkanie. Po prostu wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106.2. Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. Po godzinie 18 dobre słowo, po godzinie 18 dużo dobrej muzyki, po godzinie 18 troszkę smutne wiadomości dotyczące podróży po stolicy, bo są korki. Ale o czym będę jeszcze mówił, zapraszam na Cher już teraz. Zostajemy przy energetycznych brzmieniach.

0: 15, już prawie minut po 18, a na stołecznych ulicach Korki, Towarowa, w obu kierunkach Aleja Solidarności od Jana Pawła do Pragi, no prawie do samej Pragi, ale na pewno do mostu Śląsko-Dąbrowskiego, czyli no prawie do Pragi. Puławsko-Dwaryńskiego do Alei Wilanowskiej, korek na Cybernetyki, tu kierunek Rzymowskiego, Wybrzeże Gdyńskie od mostu Grota w stronę Łomianek, trasa S8 od Lazurowej w kierunku Marek, Radzymińska od Łodygowej do Ząbek, trasa Toruńska, czyli podobnie jak i ta wcześniejsza od Białęckiej do Marymąckiej. Tu także napotkamy na utrudnienia, utrudnienia napotkamy na Zajęczej w kierunku Prostej i dalej do Kasprzaka. Kasprzaka w kierunku Błonia, czyli w kierunku Połczyńskiej, do Błonia ponad godzina drogi, podobnie jak i do Nadarzyna, Aleją Krakowską i Jerozolimskie w centrum od Smolnej do Placu Zawiszy. Dalej także powoli do Ronda Zasłańców Syberyjskich i tam dalej także korek. Towarowa, Żwirki, Wigury, Banacha, Solidarności, Dobrzeńskiego, także okolice Ronda Zgrupowania Karadosław. Tu niestety również nie możemy liczyć na szybki przejazd, czy do pracy, czy do domu, czy jeśli ktoś na przykład dziś jedzie na ryby, to także. Mimo wszystko życzę wszystkim szerokości.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: śpiewała dla nas Marissa. Utwór Odkochaj. Jako ciekawostkę powiem, że to jak świeża bułeczka. Utwór, który można by rzec jest nowością.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z katechezy papieża Leona XIV na temat konstytucji Sacrosanctum Concilium, czyli o świętej liturgii, wygłoszonej podczas audiencji generalnej Plac Świętego Piotra, Watykan, 20 maja 2026 roku. Sam Chrystus jest wewnętrzną zasadą misterium Kościoła świętego ludu Bożego, zrodzonego z jego przebitego boku na krzyżu. W świętej liturgii, mocą swojego ducha, on nadal działa, uświęca Kościół swoją oblubienicę i włącza go do swojej ofiary składanej Ojcu, wypełnia swoje absolutnie jedyne kapłaństwo. On, który jest obecny w głoszonym słowie, w sakramentach, w osobach celebrujących szafarzy, w zgromadzonej wspólnocie oraz w najwyższym stopniu w Eucharystii. Tak więc według świętego Augustyna, sprawując Eucharystię, Kościół przyjmuje ciało Pana i staje się tym, co przyjmuje. Staje się ciałem Chrystusa, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. To jest dzieło naszego odkupienia, które upodabnia nas do Chrystusa i umacnia nas w komunii. W liturgii świętej ta komunia urzeczywistnia się poprzez obrzędy i modlitwy. Rytuały Kościoła wyrażają jego wiarę, zgodnie ze słynnym wyrażeniem lex orandi, lex credendi, i jednocześnie kształtują tożsamość eklezjalną, głoszone słowo, celebracja sakramentu, gesty, milczenie, przestrzeń. Wszystko to ukazuje i nadaje kształt ludowi zgromadzonemu przez Ojca, ciału Chrystusa, świątyni Ducha Świętego. Każda celebracja staje się w ten sposób prawdziwą epifanią Kościoła trwającego na modlitwie, jak przypomniał święty Jan Paweł II.

0: 36 minut po godzinie 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Na 106,2 FM ruszyły zapisy na Leśną Triadę. Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa wspólnie z Lasami Miejskimi zaprasza, miejskimi oczywiście warszawskimi, zaprasza do udziału w kolejnej odsłonie Leśnej Triady Biegowej Szlak Lata. Zapisy na wydarzenie właśnie wystartowały, a impreza odbędzie się 13 czerwca w Lesie Kabackim. Na uczestników czeka bieg główny oraz marsz Nordic Walking na dystansie 5 km. Organizatorzy przygotowali również biegi towarzyszące dla dzieci, dzięki czemu wydarzenie będzie miało rodzinny charakter. Powiedzmy, że Szlak Lata odbędzie się na terenie Lasu Kabackiego w lesie, w siedzibie Lasów Miejskich przy Rydzowej 1A i trasa poprowadzi leśnymi ścieżkami. Piękne to jest. Może by tak, także maraton warszawski tam przenieść, maraton Powstania Warszawskiego, wszelkie maratony. Zawsze to w lesie chyba tak przyjemniej biegać niż w środku miasta po asfalcie, nie zawsze równym.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Oczywiście na 106,2 FM za 12,5 minuty godzina 19. Modern Talking już za chwilę będzie Oskar Cymc i Lighthouse Family. Teraz muzycznie razem z nami powędrujemy aż do godziny 19, o 19 serwis watykański.

0: Tu Radio Warszawa, za 2 minuty 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W tym tygodniu na 106.2 FM jesteśmy w parafii Przemienia Pańskiego i tym razem jesteśmy w Sulejówku Miłośnie. Są z nami
3: ksiądz Marcin Brzeszczyński, proboszcz parafii Przemienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie.
4: Ksiądz Samuel Szociński, Bogusław Sadowski,
5: Katarzyna Nagórniak, Małgorzata Żochowska.
2: Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00.
6: Pozdrawiamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Dzień dobry, tu Michał z Radia Warszawa. W Newsroomie dbam o to, by każda informacja lokalna, która do Państwa dociera, czy to zza rogu ulicy, czy z drugiego końca regionu, była rzetelna, sprawdzona i zawsze na czas. Radio Warszawa rozwija się dzięki Państwa niezwykłej życzliwości. Jesteśmy tu dla Was, ale i dzięki Wam. Jeśli rzetelna informacja i nasza misja są dla Państwa ważne, prosimy o wsparcie. Wystarczy wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknąć w zakładkę Wspieraj. Każdy gest, każda złotówka to dla nas realny fundament do dalszej pracy. Dziękuję, że tworzycie to radio razem z nami. Wasze zaufanie to dla nas najważniejszy news każdego dnia.
1: Po reklamie.
0: Minęła 19.
8: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
9: Leon XIV zaapelował o przestrzeganie przepisów liturgicznych jako wyraz jedności z Kościołem. Chrońcie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, to papieski apel do Polaków. Ojciec Święty zawierzył wszystkie narody dotknięte wojną opiece Matki Bożej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Katechezę podczas audiencji ogólnej Leon XIV poświęcił liturgii, poprzez którą wierni mogą uczestniczyć w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, która jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. Odwołując się do nauczania Soboru Watykańskiego II, papież przypomniał, że Kościół wierny tradycjom liturgicznym jest zarazem otwarty na pożyteczne zmiany, jednak nigdy nie są one podejmowane bez głębokich badań teologicznych, historycznych i duszpasterskich.
10: Magisterium Soborowe zachęca, by nie dopuszczać do dezorientacji wiernych, przypominając, że nikomu nie wolno na własną rękę niczego dodawać, usuwać ani zmieniać w liturgii. Postęp, o którym mówi Konstytucja Soborowa, w żaden sposób nie zagraża komunii kościelnej, przeciwnie, mają umacniać i ją wspierać. Dlatego wzywam wszystkich, którzy są powołani do przygotowywania celebracji Bożych Misteriów, zwłaszcza kapłanów pełniących posługę przewodniczenia liturgii, aby zawsze zachowywali szacunek dla tekstów i norm liturgicznych. Szacunek rodzący się z wewnętrznej postawy gotowości i zawierzenia Bogu, wyrażając pokorę wobec Jego wielkości oraz szczerą wierność komunii eklezjalnej.
9: Pośród 25 tysięcy osób uczestniczących w audiencji obecnych było wiele grup z Polski. Z Ojcem Świętym spotkali się także prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, który przebywa w Rzymie w związku z jutrzejszym wprowadzeniem do Bazyliki na Zatybrzu relikwii błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także biskupi Szymon Stółkowski i Adam Bab, którzy poprosili papieża o błogosławieństwo dla rozpoczynającej się wkrótce pieszej pielgrzymki śladami świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu. Zwracając się do Polaków, Leon XIV poprosił o konkretne zaangażowanie na rzecz ochrony życia.
11: Saluto cordialmente i Polaki.
10: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wczoraj obchodziliście Dzień Matki. Dziękuję wszystkim mamom, które z wielkodusznością przekazały dar życia i troszczą się o swoje dzieci, ucząc je miłości do Boga i bliźniego. Niech Święta Boża Rodzicielka wyprasza im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Z jej pomocą chroncie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię.
11: Vi benedico tutti.
9: Na zakończenie audiencji papież nawiązał też do kolejnej eskalacji rosyjskich działań wojennych na Ukrainie.
10: Z niepokojem śledzę wojnę na Ukrainie, która w ostatnich dniach znacznie się nasiliła. Pragnę wyrazić moją bliskość wobec wszystkich, którzy cierpią z powodu ostatnich ataków skierowanych również przeciwko ludności cywilnej. Wojna nie rozwiązuje problemów, lecz je pogłębia. Nie buduje bezpieczeństwa, lecz zwielokrotnia cierpienie i nienawiść. Tam, gdzie spadają rakiety i drony, gasną także nadzieje. Niszczone są domy, miejsca modlitwy i życie niewinnych ludzi. Wszystkie narody dotknięte wojną powierzam opiece Maryi Panny, Królowej Pokoju.
8: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Niecałe 19 stopni w Warszawie. Na chwilę obecną w okolicy także trochę chłodniej, ale nie aż tak, żebyśmy, powiedziałbym, dramatyzowali. Wilgotność 36% rośnie, ciśnienie 1003,1 hektopaskali i rośnie, a wiatr w tym momencie dosyć silny. Kierunek zmienił na północny. Jak silny wiatr, to może i pogodę nam zmienić. Pięć po 19, dobry wieczór, Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. Środowy wieczór w dobrej atmosferze, już za chwilę Katalin Carnalli zaśpiewa I Will Not Be Afraid, czyli po prostu nie będę się bała. Będzie John Paul Young, będzie Sylwia Grzeszczak i nie tylko, znajdzie się czas także na audycję Wypietrzak wychowywać, ale jak i wszystko to w tej godzinie do 20.

0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, dokładnie 13 minut już w tym momencie po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Oglądam, przynajmniej na zdjęciu, naprawdę piękny. Mennica Polska uczciła 693. rocznicę koronacji Kazimierza III, czyli tego wielkiego, ostatniego monarchy z dynastii Piastów, a uczciła w ten sposób, że wyemitowała złoty medal. Czy można go kupić? Można, ale zostało wybitych tylko 100 egzemplarzy, każdy z jednej uncji czystego złota najwyższej próby. Medal Mennicy poświęcony temu królowi to symboliczna opowieść o trwałości państwowości. I dlatego też warto, aby taki medal został wybity. Złoty medal z wizerunkiem króla Kazimierza powstał jako symbol dumy i hołd dla polskich korzeni. Ja wiem, osobiście tego medalu mieć nie będę, nie kupię go, ale chociaż sobie poglądam. A może ktoś z Państwa, mamy może wśród słuchaczy numizmatyków, którzy kolekcjonują takie właśnie, bo to nie inaczej można powiedzieć, dzieła, może akurat stanie się posiadaczem takiego.

0: Tu Radio Warszawa, 20,5 minuty po godzinie 19.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Siostra Barbara Król, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Szczęść Boże, witam serdecznie siostro w tym niezwykłym tygodniu.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie. Proszę.
2: No w audycji Wychowywać, ale jak w tym tygodniu? Pytamy o macierzyństwo, pytamy o opiekę nad dziećmi. Siostra, no taka nasza piastunka, jeżeli chodzi przecież o okno życia. Zaraz do tego tematu wrócimy, a poza tym o opiekę nad dziećmi. A czasami są to dzieci, już tak my mówimy, że to są dzieci, prawda? W wieku dorosłym, tak? To jest, no, dopiero taki drzew dowód miłości. Jak siostra do tego podchodzi? Skąd u siostry w sercu tyle mądrości, że wie siostra, czego te dzieci lub dorośli niepełnosprawnie najbardziej potrzebują?
3: Ktoś powiedział, że to jest język miłości. I ja to potwierdzam, że w każdym wychowaniu to jest język miłości, który umie to zobaczyć właśnie jak matka, zauważyć pewne potrzeby. Czasami nie widzimy tych potrzeb, bo te osoby nam nie są w stanie powiedzieć nawet, ale swoim grymasem, swoim jakąś mimiką twarzy po prostu zgłaszają, że jest jakiś problem. I panie na przykład, i siostry, które pracują już dłuższy czas z tymi osobami niepełnosprawnymi, jakby wiedzą, co im potrzeba. Ja na początku tej mojej pracy podziwiałam panie, bo rozumiały język niektórych moich tych podopiecznych, że mówię, pani przetłumaczy, co ona mówi, bo ja nie rozumiem. Ale też doświadczyłam w swoim tu już pobycie tu w tym domu, że czasami coś człowiek przeżywa, coś jest takiegoś trudnego i podchodzi taka osoba z zespołem Downa albo jakiś ktoś inny niepełnosprawny i mówi, nie martw się, pomodlę się za ciebie, tak w swoim języku. I to jest takie rozbrajające. Ja początkowo bałam się takiej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, ale później Pan Bóg mi dał taką łaskę, że naprawdę słyszę niektóre mówią, moja mamusia idzie. To taka jest takie też moje spełnienie, że właśnie mogę być taką matką dla nich.
2: A siostra, przecież też myślę, że wszyscy tutaj w Polsce przeżywamy te dyskusje, prawda? Dotyczące opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Siostro, czego siostra się uczy od swoich, ja powiem tak, dzieci?
3: Tak, bo one są takie dzieci, duże dzieci. Najstarsza mieszkanka u nas ma 72 lata, najmłodsze 8 lat. Rozpiętość duża, bo to jest dom dla dzieci, młodzieży właśnie niepełnosprawnej intelektualnie, dla dziewcząt i kobiet. Natomiast po 30 roku życia występujemy do Urzędu Miasta, czy one mogą dalej u nas pozostać, bo to są też takie więzi, które nas jakby razem łączą przez te lata, które u nas tu były. Uczą te mieszkanki właśie też takiej pokory względem tego, co nas wszystkiego spotyka. Naprawdę to ta dyskusja, co się toczy właśnie w Polsce, to jest takie niezrozumienie, bo my nie chcemy jakby zabierać, żeby tam dawano dzieci, tylko chodzi o to, żeby tymi najbardziej niepełnosprawnymi, które no, nie doczekają się na rodzinę zastępczą, czy dom rodzinny, dom dziecka, czy jeszcze jakąś inną opiekę, żeby po prostu ten czas mogły spędzić też już w takim miejscu, gdzie można powiedzieć docelowym, nie? Że po prostu mogło tutaj być zaopiekowane i tą opiekę medyczną też możemy tu przed nich sprawować. Głównie chodzi o to, że najbardziej wiadomo, że najlepszym środowiskiem jest rodzina. Jeżeli tego nie ma, a wiemy, że właśnie te dzieci jakby nie wyjdą z tej niepełnosprawności, bo są to niepełnosprawności w stopniu głębokim, to właśnie są to miejsca, które już są wypraktykowane, bo u nas to od ponad 50 lat mamy ten dom i były różne historie związane z tym domem, ponieważ to były dzieci w normie intelektualnej. Natomiast w latach 60. państwo nam zabrało te dzieci i dano dzieci niepełnosprawne. I ja podziwiam te siostry, że przyjęły, że się zaopiekowały i też na pewno czuły lęk przed tymi niepełnosprawnościami, jak podejść, jak się zaopiekować, a jednak stanęły też na wysokości zadania i się zajęły. I nie odrzuciliśmy tego dzieła, kiedy zgromadzenie przejęło z powrotem ten dom do prowadzenia. Nadal się opiekujemy. Myślę, że ta rola względem tego człowieka niepełnosprawnego jest wypełniana w 100% przez zgromadzenia różnego w Polsce, w całej Polsce.
2: No właśnie, bo jak słyszymy, to właśnie siostry zakonne, tak, opiekują się, zajmują się dziećmi niepełnosprawnymi, tak? i Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi, prawda? I Siostry Dominikanki, tak?
3: Tak, tak.
2: To można by opowiadać i opowiadać i sporo jest tych zgromadzeń.
3: Historii dużo.
2: Tak, i naprawdę jest dużo. I to są zgromadzenia, oczywiście, że w Polsce, tak, to są te kochane mamusie, ale także i na świecie. Siostra Barbara Król, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi była z nami dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
3: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Każdy chciałby wiedzieć, czym jest prawdziwa miłość, o czym śpiewał przed chwilą pięknie dla nas zespół. 35,5 minuty po godzinie 19, ciągle o tej miłości myślę, ale teraz zejdźmy na ziemię, bowiem informacje o pogodzie, które także po 20 szczegółowe na dzisiejszą noc, ale już teraz synoptycy zapowiadają, że przechodzący przez Polskę chłodny front atmosferyczny, tak chłodny, przyniesie spadki temperatury. W nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść nawet do 2 stopni, ale spokojnie. Nie w Warszawie, choć przygruntowano nawet do minus 1. Są też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzą, ale to na południu kraju i tam też taka temperatura. Jeśli chodzi o temperaturę w centrum, no to w okolicach 20 stopni powinno być, choć także spodziewamy się ochłodzenia. Zachmurzenie jutro małe, umiarkowane, a we wschodniej części kraju może wzrastać do dużego i tam przelotnie pokropi. Czy jutro będzie padało w Warszawie? Za niecałe pół godziny specjalnie dla Państwa sprawdzę.

To pierwsza encyklika Leona XIV, w której papież podejmuje się opisu skomplikowanego współczesnego świata i wyzwań, przed którymi staje ludzkość w XXI wieku. Czy pierwsza encyklika Leona dotyka wyłącznie tematu sztucznej inteligencji i wpływu na dzisiejszy świat? Jakie ostrzeżenie i nadzieje względem osiągnięć techniki formułuje papież? Na rozmowę o encyklice, pierwszej encyklice papieża Leona XIV, wspaniała ludzkość, zapraszam Weronika Ostrowska. Gośćmi będą w studiu ksiądz doktor habilitowany Maciej Bała, profesor UKSW, Instytut Filozofii, Katedra Filozofii, Kultury i Religii oraz ksiądz profesor doktor habilitowany Piotr Mazurkiewicz, także z UKSW, Instytutu Nauki o Polityce Administracji. O pierwszej encyklice papieża Leona po 20. Zapraszam.

0: Tu Radio Warszawa, za 2 minuty godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu, już w najbliższy piątek o godzinie 20. Zapraszam, Dominik Wendołowski.
3: Musi tak latać ta mucha?
4: Co chcesz, tak fajnie sobie bzyczy.
3: Jarek, weź ją wypuść.
4: No co ty taka niemiła jesteś dla tej muchy?
3: Czy możesz otworzyć okno i ją wypuścić?
4: A może ona specjalnie wstała, żeby z nami spędzić ten poranek?
3: Jesteś niesamowity. No dobrze, niech zostanie, pewnie chętnie z nią porozmawiasz.
4: A żebyś wiedziała.
3: Byleby naszym słuchaczom nie przeszkadzała.
4: Załatwię to.
3: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Budzimy stolicę i okolice.
3: Od 7 do 10 zapraszają Jarek Wydra
4: i Weronika Ostrowska.
3: Mucha też?
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
6: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czteryporymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
1: Po reklamie.
0: Minęła 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Powiem tak, jutro padać nie powinno według synoptyków. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni, jutro w ciągu dnia nawet 19, no 19,5, zachmurzenie duże, aczkolwiek z tych chmur deszczu nie będzie. Pojawi się także i oczywiście słońce, będzie go także całkiem. Na chwilę obecną na stołecznych termometrach mamy trochę ponad 17 stopni Celsjusza.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
9: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze. Zaprasza Weronika Ostrowska.
3: Dokąd zmierzamy? Ku jakiemu celowi pragniemy się skierować? Jaki kierunek winniśmy obrać jako wspólnota ludzka i jako narody? Są to pytania, które formułuje papież Leon XIV w swojej pierwszej encyklice, w encyklice Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Encyklika podpisana 15 maja 2026 roku, w drugim roku pontyfikatu papieża Leona XIV. O niej dzisiaj będziemy rozmawiać w studiu razem ze mną gość. Ksiądz profesor doktor habilitowany Piotr Mazurkiewicz z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże, witam serdecznie.
10: Szczęść Boże.
3: Ksiądz doktor habilitowany Maciej Bała, profesor uczelni, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, także Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże, witam serdecznie.
11: Szczęść Boże.
3: Pierwsze wrażenia po lekturze, najważniejsze myśli, które towarzyszyły księżom, profesorom podczas lektury tej pierwszej encykliki Ojca Świętego Leona XIV. Księże, profesorze Piotrze.
10: Ja czytałem ten tekst z przyjemnością, ponieważ z jednej strony wydaje się, że on jest bardzo tak klarownie napisany. Z drugiej strony jest kwestia tego, że te problemy, które są przedstawione, one są rzeczywiście w tym świecie sztucznej inteligencji ważne i odpowiedzi są, można powiedzieć, pogłębione, ale również takie, z których można się naprawdę wiele dowiedzieć. W wydaje się, że tutaj jakaś część tej listy została zrobiona po prostu przez ludzi, którzy pracują nad sztuczną inteligencją. Na prezentacji mieliśmy przedstawiciela Anthropic. No więc widać, że również w tym świecie kreatorów sztucznej inteligencji są ludzie, którzy rzeczywiście przejmują się i tymi kwestiami etycznymi, ale też jakąś wizją świata, którą z pomocą sztucznej inteligencji można by tu wykreować. Zaczyna się to od takiego stwierdzenia, że trudno zdefiniować sztuczną inteligencję. Ja tutaj, jadąc do państwa, wysłuchałem przez radio bardzo ciekawego felietonu na temat sztucznej inteligencji w PRL-u. Nieco inne znaczenie tego słowa. I jest, myślę, że bardzo klarowna ta postawa kościelna, że nie reagujemy lękiem na jakieś nowości technologiczne, tylko staramy się to zrozumieć. Po pierwsze właśnie, z czym mamy do czynienia. Po drugie, jaki jest charakter tych wyzwań, które się pojawiają. No i po trzecie, jakie są ryzyka, jakie są szanse i jak to tym kierować.
3: Księże profesorze Macieju, księdza, pierwsze wrażenie po przeczytaniu tej encykliki?
11: Bardzo pozytywne. Po pierwsze, to jest encyklika, która reaguje na to, co dzieje się wokół nas. Niestety Kościół czasami ma taki opóźniony zapłon i myślę, że ta encyklika jest bardzo dobrym znakiem tego, że dzieją się bardzo ważne rzeczy i Kościół stara się ocenić to z punktu widzenia chociażby etyki. I to uważam bardzo pozytywne. Po drugie, ta encyklika, bardzo mi się podoba strony schematu. To znaczy to, że papież, to co mi się bardzo spodobało, to cały czas bazuje na bardzo ciekawej analogii między wieżą Babel a odbudową murów Jeruzalem. Uważam, że ten obraz przeplatający się przez całą encyklikę jest bardzo sugestywny. Nawet poprosiłem sztuczną inteligencję, że przygotowała mi prezentację dla studentów, bo akurat jutro będę omawiał troszeczkę na swoim seminarium magisterskim tą encyklikę. To muszę powiedzieć, że świetnie wybrał właśnie ten element odbudowy murów i wieży Babel jako ten tok przewodni. No i chyba to, co jest bardzo istotne, to jednak bardzo głęboka refleksja nie tylko nad sztuczną inteligencją, ale chociażby nad transhumanizmem i posthumanizmem. To są też ważne dzisiaj elementy, które mało są w Polsce widoczne, bo nas to tak nie dotyka. To dotyka rzeczywiście tych społeczeństw bardzo rozwiniętych, transhumanizm, posthumanizm i to także pojawiło się tam. I myślę, że ta encyklika jest niezwykle kompleksowa. Daje bardzo fajne też wskazówki, co trzeba konkretnie robić. Więc nie jest to tylko refleksja, która ocenia, która rozeznaje, ale też są bardzo konkretne uwagi, jak edukować chociażby. I uważam, że to też jest bardzo dobra rzecz, która znalazła się w tej encyklice.
3: To spróbujmy naszym słuchaczom tę metaforę wieży Babel z drugiej strony odbudowy murów Jerozolimy przybliżyć. Na czym polega ta metafora, do czego się odnosi? Księże profesorze Piotrze.
10: Myślę, że ten schemat wieży Babel jest dla nas dość jasny. Z ludzkiej pychy tworzymy wieżę, która w zamiarze ma sięgać nieba i równocześnie ona jest czymś, co ujednolica, to jakby sam sposób konstrukcji, tak to papież przedstawia, zmierza do pewnej homogenizacji, narzucenia jednego języka. No i kończy się to klęską i pomieszaniem języków, to znaczy, że ludzie nie rozumieją nawzajem słów, które wypowiadają. I z drugiej strony mamy odbudowę Jerozolimy za czasów Nehemiasza, gdzie jest tak, że jest odpowiedzialność za tę odbudowę powierzona jest po prostu mieszkańcom, no i każdy bierze się jakby za swój kawałek. Dzięki temu, że każdy robi niewiele, ostatecznie miasto zostaje odbudowane, te mury miejskie. No i tutaj z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej możemy powiedzieć, że to jest zastosowanie zasady pomocniczości. Jest ktoś, kto musi jakby czuwać nad projektem, żeby rzeczywiście ten cel końcowy został osiągnięty i żeby to było spójne, ale wykorzystuje się zdolności i inicjatywę każdego.
3: Księże profesorze Macieju, jak ksiądz czyta tę metaforę w odniesieniu do sztucznej inteligencji, bo myślę, że ta metafora, która jest też bardzo obrazowa, znamy to porównanie z Pisma Świętego, jeśli chodzi o wieżę Babel i sztuczną inteligencję. Gdzie tutaj jest to porównanie?
11: Myślę, że to porównanie chociażby jest jedna zasada, która ma wszystko jednoczyć. I myślę, że trochę to mija już obecnie, ale pokładano tak wielkie nadzieje w sztucznej inteligencji, że ona rozwiąże wszystko. I myślę, że to także trochę jest ta metafora wieży Babel, że mam jeden znak, który będzie jednoczył wszystkich. Miał odpowiedź na każdą rzecz. Co jest ciekawe, że papież, kiedy zastanawia się w ogóle, co urzeka w sztucznej inteligencji, zwłaszcza młodych ludzi, tak na bieżąco, wydaje mi się, że on się bardzo trafnie pokazał, że urzeka przede wszystkim natychmiastowość, że pytam, dostaję odpowiedź i muszę grzebać w bibliotekach, pytać i tak dalej. Druga rzecz to wrażenie obiektywności. Mhm. Bo zwróćmy uwagę, że sztuczna inteligencja, jak do nas przemawia, ona tak przemawia bardzo za autorytetem. Takie źródła, to tutaj ktoś powiedział, więc ona sprawia wrażenie obiektywności. I wreszcie trzeci element to jest taki, że daje również pewne poczucie relacyjności, ale tylko poczucie relacyjności, że ktoś ze mną rozmawia, że ktoś jest mi bliski. A jak wiemy, że sztuczna inteligencja między innymi wciąga dlatego, że nas nie ocenia. Jest zawsze gotowa na odpowiedzi. Wydaje mi się, że świetnie papież uchwycił, co tak, że tak powiem, przyciąga w sztucznej inteligencji. Myślę, że to jest też obraz wieży Babel, że wieża Babel miała przyciągać wzrok, miała być znakiem jedności, miała rozwiązywać wiele problemów, jeden język i tak dalej. I myślę, że ten obraz jest bardzo ciekawy, żeby wskazać na to, że sztuczna inteligencja także ma pewien taki, niestety, taką halucynację. Wiemy, że sztuczna inteligencja halucynuje.
3: Warto to słowo przywołać, bo o tym zapominamy często.
11: Tak, ale myślę, że trochę czasami sztuczna inteligencja jest halucynacją. Dzisiaj myślę, że ten entuzjazm troszeczkę zmalał nawet u twórców sztucznej inteligencji. Dzisiaj wszyscy wiedzą, że nie do końca wszystko. Na pewno wiele. Nie będzie tak, że będzie całkowite bezrobocie, ale myślę, że troszeczkę nawet sztuczna inteligencja, znaczy użytkownicy, trochę zaczynają dostrzegać jej ograniczenia.
3: Księże profesorze Piotrze, ta wieża Babel, sztuczna inteligencja, ale też ludzkość w obliczu tego nowego, ogromnego wyzwania, bo papież to jasno nazywa. My często i też nazywa to, że my, tak zwani przeciętni ludzie, którzy nie są mocno naukowo związani ze sztuczną inteligencją, czy też nie wykorzystują jej w sposób profesjonalny, trochę mamy do niej podejście jako do takiej, no, przydatnego narzędzia, ale nie do końca zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, które ona ze sobą niesie. No i ci, którzy są twórcami sztucznej inteligencji, papież o tym pisze, muszą zdawać sobie sprawę, a nie wykorzystywać tych maluczkich, takich nazwijmy.
10: To pierwsze, powiedzmy, wyzwanie tutaj dla zwyczajnego użytkownika polega na tym, żeby zorientować się, z czym ma do czynienia, bo ten algorytm symuluje ludzkie działania i robi to na tyle sugestywnie, że dokonuje się jakby takiego uczłowieczenia. Na ogół w języku polskim, jak stawiamy jakieś tam zadanie, jakąś komendę wpisujemy, jest chwila, kiedy pojawia się napis myślę. Wiemy, że nie ma to nic wspólnego z myśleniem, to narzędzie. Nie? To, że właśnie niby prowadzi się dialog, chociaż nie ma żadnego dialogu, bo nie ma po drugiej stronie osoby, nie ma podmiotu, z którym można byłoby dialogować. To jest, myślę, że to pierwsze wyzwanie. Natomiast z drugiej strony są takie wyzwania, powiedzmy, natury formacyjnej. To, z czym my się spotykamy na uczelni, jeżeli mamy studenta, który ma czytać, wertować książki, pisać pracę, no to zajmuje czas i wysiłek i wydaje mu się, że naciśnie guzik, no i za chwilę to wyskoczy, co byłoby tym efektem wielomiesięcznej czasem pracy, to powstaje pytanie, to po co się w ogóle uczyć? Ginie to pragnienie zdobywania wiedzy, zrozumienia. To jest jedno z takich ryzyk, że będziemy tylko i wyłącznie odbiorcami. Papież mówi o tym, że możliwe jest takie pasywne korzystanie z sztucznej inteligencji, czyli że zamiast być narzędziem jakby pomocnym dla nas w pracy, którą my kierujemy, może być tak, że w pewnym sensie jakby oddamy się do dyspozycji tego narzędzia. Jest, myślę, że bardzo ważnym problemem ta kwestia natury wyzwań etycznych, no, bo papież mówi w ten sposób, że tak jak z każdym narzędziem, no jest potrzebna etyka po stronie odbiorcy, gdy chodzi o to, jak i do czego to wykorzystywać. I to jest również w kontekście sztucznej inteligencji. Natomiast druga rzecz jest taka, że mamy również złudzenie, że sztuczna inteligencja jest neutralna. Neutralna etycznie, światopoglądowo i jakkolwiek jeszcze inaczej. I papież mówi, nie, tak nie jest. Ona jest zaprogramowana. To znaczy jest tak, że mamy twórców i trenerów sztucznej inteligencji i to narzędzie, które dociera do nas, no, i z którego korzystamy, ono już ma pewną hierarchię wartości, pewien światopogląd. W związku z tym, kiedy korzystamy właśnie z tą sugestywnością, no, która z tamtej strony przychodzi, jesteśmy formowani. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że jest z jednej strony ten, kto jest właścicielem, i to jest podjęte prawo własności w tym kontekście sztucznej inteligencji, i ten, który jest klientem i który może być ofiarą. Papież mówi na przykład o nowych formach niewolnictwa w kontekście sztucznej inteligencji. A równocześnie, kiedy myślimy o tej wpisanej etyce, hierarchii wartości, światopoglądzie w algorytmy, to papież mówi, no tak, ale zwróćmy uwagę, że chodzi tutaj o niewielką grupę ludzi, którzy są prywatnymi właścicielami, a to dysponowanie takim narzędziem przekłada się na różnego typu wpływy i władzę. Jeśli patrzymy na przykład na współczesne stosunki międzynarodowe, no to widać, że mamy wyścig, nie tyle wyścig zbrojeń, ile właśnie wyścig ten technologiczny, kto więcej osiągnie w tym obszarze rozwoju sztucznej inteligencji.
3: Wspomnieliśmy już o nas, tych przeciętnych użytkownikach, których de facto jest najwięcej. Zawsze bardzo, bardzo cieszę się z tego, że Kościół zwraca uwagę na tych, którzy będą cierpieć w konsekwencji różnego wpływu, no chociażby też sztucznej inteligencji, czy też nowych technologii. Jakie ksiądz wymieniłby zagrożenia, o których mówi papież, które mogą nam pomóc w sposób rozsądny, co też papież podkreśla wielokrotnie, korzystać jednak z tego narzędzia, bo też to myślę, że warto od razu powiedzieć, to nie jest tak, że papież straszy sztuczną inteligencją i straszy rozwojem nauki, techniki, technologii nowych.
11: No przede wszystkim to, co jest najbardziej istotne w korzystaniu ze sztucznej inteligencji, to pamiętajmy, że mamy tutaj dostęp przede wszystkim do pewnej wiedzy, do treści. To jest rzecz, która jest bez wątpienia największym sukcesem. I zresztą to też powoduje, że musimy zmienić też jaką formę nawet nauczania, formacji dzisiaj, dlatego że dostęp do wiedzy dzisiaj jest bardzo oczywisty. Natomiast to, co jest bardzo niebezpieczne, to jest właśnie pewien pozór autorytetu, że ta sztuczna inteligencja jest bardziej inteligentna od nas, bo ma większą wiedzę od nas. My nie mamy takiej wiadomości, nie posiadamy takiego zasobu skojarzeń. Na przykład profesor Dragan uważa, że sztuczna inteligencja jest o wiele bardziej inteligentna od nas z powodu dwóch rzeczy. Że potrafi kompresować dane, co nam się słabo udaje, bo nasza pamięć też jest kompresją danych, ale słaba. I drugi, potrafi łapać już analogię. Podobno inteligencja, to według Dragana jest akurat, to jest przede wszystkim łapanie analogii. Sztuczna inteligencja to już potrafi i czasami już lepiej od nas. Mhm. Natomiast sztuczna inteligencja kompletnie nie wie, co mówi. Bo pamiętajmy o tym, że to wszystko prawdopodobieństwo, to są wektory. To tam nie ma. Kiedy ona coś mówi, to ona właśnie robi na zasadzie największego prawdopodobieństwa, że tak to powinno wystąpić. Często my już nie wiemy, jak to działa, bo pamiętajmy, zresztą papież też na to zwraca uwagę, że dzisiaj nawet trenerzy, twórcy dokładnie nie wiedzą, co tam się dzieje. Dlatego, że to na tym polega właśnie sztuczna sieć neuronowa. To jest zupełnie inne podejście, to nie jest algorytm, nie? To nie jest zaprogramowanie, więc to zupełnie inaczej działa. I duże niebezpieczeństwo, które polega na tym, że mamy ten pozór autorytetu. Jedna z ważnych kwestii, która jest poruszona w tej encyklice, to jest właśnie to, żebyśmy nauczyli się krytycznego myślenia. I zresztą papież w tej encyklice wprost mówi, że to jest główna forma dzisiaj edukacji. Nauczyć się krytycznie myśleć, czyli podejmować analizę, również umieć rozróżnić to, co jest prawdziwe od tego, co jest fałszywe, umieć uzasadniać, czyli odbyć proces uzasadniania, bo zwróć uwagę, że sztuczna inteligencja ten proces bardzo skraca. Ona nie uzasadnia, skąd bierze, w jaki sposób to się dzieje. I myślę, że naszym zadaniem również formacji edukacyjnej, szkolnej i tak dalej jest przede wszystkim nauczenie stawiania właściwych pytań, to też pada w encyklice, i również właśnie tego krytycznego myślenia. I to jest rzeczywiście rzecz, którą musimy zrobić. Papież zresztą zwraca uwagę na ciekawą rzecz, że sztuczna inteligencja, jak sama wskazuje, to jest przede wszystkim inteligencja. A poza inteligencją my posiadamy niesamowity wachlarz, można powiedzieć, naszego człowieczeństwa. To są nasze uczucia, to są nasze emocje, to jest nasza cielesność.
3: Słabości nawet, papież też słabości, mocno o tym pisze.
11: Ja mam pewne zastrzeżenia do tej encykliki. To nie jest tak, że to jestem bezkrytyczny. Jest parę momentów, które bym papieżowi powiedział, oj, tak, może jako filozof to jednak bym tutaj, może to troszeczkę skorygował pewne rzeczy. Ale rzeczywiście on zwraca uwagę na rzecz, która dzisiaj jest fundamentalna, że to, czego nie zna sztuczna inteligencja, inteligencja to nie zna cielesności. I dlatego na dzień dzisiejszy sztuczna inteligencja nie będzie miała czegoś, co jest nasze, czyli świadomości. Ona ma inteligencję, ale nie świadomość. Oczywiście pewnym niebezpieczeństwem, które może kiedyś się pojawi, to jest, czy przypadkiem my nie wyhodujemy, bo to robimy już, czy hodujemy neurony, które są biologiczne, i tu pojawi się o wiele większy problem. Czy przypadkiem te neurony kiedyś jednak nie zostaną pobudzone do jakiejś formy świadomości, bo sztuczna inteligencja nie ma tego, co my mamy, czyli nie mają węgla. I to jest właśnie, zresztą to jest taki fajny spór. Krzemowcy czy węglowcy? Krzem, to wiadomo, potrafi świetnie obliczać, ale nie ma tego, nie ma tego pierwiastku biologicznego. I Ojciec Święty tam świetnie pokazuje, że ten wymiar naszego człowieczeństwa zawarty w cielesności, w ograniczeniach, w słabościach jest czymś, co również jest bardzo ważnym elementem naszej relacji ze światem. I tego sztuczna inteligencja w żaden sposób nie zrobi, i to także nie zrobi w relacji.
3: Ksiądz doktor habilitowany Maciej Bała, ksiądz profesor doktor habilitowany Piotr Mazurkiewicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rozmawiamy dzisiaj o pierwszej encyklice Ojca Świętego Leona XIV. Weronika Ostrowska przed mikrofonem. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: co Kościół na to?
1: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki Ojca Świętego Leona XIV, o której dzisiaj rozmawiamy. Weronika Ostrowska przed mikrofonem, ksiądz doktor habilitowany Maciej Bała i ksiądz profesor doktor habilitowany Piotr Mazurkiewicz. Rozmawiamy o tej encyklice, o tym też, na co zwraca uwagę papież Leon XIV w kontekście sztucznej inteligencji, w kontekście zmiany epokowej, bo tak też nazywa ten czas, w którym żyjemy. Księże profesorze Piotrze, ja też chciałam zapytać, bo ta encyklika bardzo ciekawie się zaczyna, bo zaczyna się tak naprawdę od katolickiej nauki społecznej. Dostajemy taki krótki wykład, taki krótki przewodnik po historii katolickiej nauki społecznej. 135 lat po tym, jak została ogłoszona encyklika Rerum Novarum Leona XIII.
2: W tym zakresie papież Leon po prostu powraca do tradycji. Zawsze encykliki społeczne zaczynały się od streszczenia dotychczasowego nauczania. Po to, żeby pokazać, że kiedy odnosimy się do nowych problemów, to dzieje się to w ramach pewnej tradycji. Nie zaczynamy teraz dopiero myśleć bez żadnej pamięci, bez żadnej przeszłości. U papieża Franciszka tego nie było. Wydawało się to, że zajmijmy się problemem, który w tym momencie rozważamy. Ale równocześnie każdy z papieży dokonywał takiej swojej własnej lektury tej historii myśli. Katolicka nauka społeczna nie daje rozwiązań, tylko mówi, należy w tę stronę poszukiwać, jakby pokazać, tak jak reflektor oświetla, mówi, tuż tej szukajcie, ale to wy musicie znaleźć, a my przyjdziemy i krytycznie się do tych proponowanych rozwiązań odniesiemy. Więc to jest, myślę, że tutaj ważne. W tym kontekście myślę, że warto powiedzieć o całej refleksji papieskiej na temat odpowiedzialności, że jeżeli człowiek podejmuje jakieś działania, no to powinien być gotowy do ponoszenia konsekwencji własnego działania. Czyli można mu przypisać skutki. W momencie, kiedy mamy do czynienia właśnie z czymś, siecią neuronową, algorytmem, ale gdzie też właśnie jest taki zwyczaj, że mówi się, że sztuczna inteligencja coś wie, coś robi, to tak właśnie jakby była osobą mimo wszystko. I teraz jest tak, że ponieważ jest to dość potężne narzędzie, to i skutki mogą być bardzo poważne. Myślę, że my jesteśmy dzisiaj świadkami na przykład użycia sztucznej inteligencji w wojnach na Ukrainie, w Strefie Gazy, w Libanie, w Iranie, gdzie jest automatyzacja pewnych procesów. No, w związku z tym drony bombardują szpital, ministrowi wojny stawia się pytanie, kto za to ponosi odpowiedzialność, i odpowiedź jest nikt, bo tam nie było człowieka. I papież mówi, że konieczne jest to uwidocznienie ścieżki, na której można dojść do odpowiedzialnego człowieka za konkretne działania sztucznej inteligencji. To jest duże dzisiaj wyzwanie, ale wyzwanie również w tym znaczeniu, żebyśmy nie ulegali złudzeniu, że nikt nie ponosi odpowiedzialności.
1: Księże profesorze Maciej, ta kwestia odpowiedzialności, kwestia też człowieczeństwa i godności osoby ludzkiej, bo to jest też coś, co bardzo, bardzo mocno przypomina nam Ojciec Święty w tej encyklice, to znaczy, co stanowi o tym, że my jesteśmy ludźmi i jak mamy korzystać po ludzku ze sztucznej inteligencji.
3: To jest temat, który fajnie tam się pojawił w tej encyklice, bo trzeba przyznać, że Leon XIV jakby powrócił do dokumentu, który został wydany niedawno na temat godności ludzkiej i przypomniał o pewnych wymiarach godności ludzkiej, że jest ta godność na przykład egzystencjalna, to jest przeżywanie naszej godności, czy czuję się doceniony, czy czuję się człowiekiem. Popatrzmy, że wielu ludzi dzisiaj ma z tym kłopot. Wszystkie doświadczenia człowieka czasami powodują, nie, czy ja naprawdę zasługuję na szacunek. To jest właśnie godność egzystencjalna. Mamy godność moralną, czyli godność związana z pewnym wymaganiem naszego życia. Czy my stawiamy sobie pewne wymagania? To jest godność moralna. Mamy godność społeczną. Czyli jak jesteśmy rozpoznawani w społeczeństwie. Ale papież wraca do tej podstawowej godności, którą nazywa godnością ontologiczną. A godność ontologiczna to jest długa tradycja filozoficzna. Ona przede wszystkim związana jest z nurtem personalistycznym, też związana jest z myślicielami, którzy mocno akcentowali hierarchię wartości. Przede wszystkim pokazują jedno, że godność człowieka jest ani nienadawalna, czy my nie dajemy sobie godności, ja mogę sobie godności inne tam nadać, czy szukać i tak dalej, społeczną na przykład, ale godność ludzka jest nienadawalna, ale też jest nieutracalna. Człowiek może żyć poniżej własnej godności, czyli zatraca godność moralną, ale nie traci godności ludzkiej. I papież mocno zwraca uwagę na to, że wszelkie działania związane ze sztuczną inteligencją nie mogą naruszać przede wszystkim godności ontologicznej. Czyli człowiek nie może być zdehumanizowany. No chociażby tutaj przed chwilą przywołany przykład wojny. Zresztą to jest bardzo ciekawy pasus w całej tej encyklice poświęcony rozbrojeniu AI i właściwie jak dzisiaj AI zaczyna uczestniczyć w pewnym wyścigu zbrojeń. Ten wyścig zbrojeń to nie jest tylko wyścig nuklearny, ale to jest wyścig dzisiaj na technologię, to jest wyścig dzisiaj na dostęp do wielkich danych. Mhm. I dzisiaj wiemy, że właśnie są dwa kraje, które w tym się liczą. To jest tylko Chiny i Stany Zjednoczone. Europa wypadła z tego. My nie posiadamy ani takich wielkich danych, ani posiadamy już tych technologii. My usiłujemy coś tam robić, ale to nie. My już jesteśmy głęboko w tyle. I rzeczywiście wszystkie te technologie w żaden sposób nie mogą naruszać godności człowieka i to tej godności ontologicznej przede wszystkim. A tu pojawia się duży problem, zwłaszcza z transhumanizmem i posthumanizmem. Bo tu gdzieś już zaczyna się stawiać pytanie, czy my nie możemy zmodyfikować, bo posthumanizm właściwie twierdzi, że my możemy stworzyć, musimy powiedzieć, nawet nowy gatunek człowieka, gatunek ulepszony, gatunek, który będzie nawet wolny od śmierci, bo to też jest marzenie transhumanistów. I ten wątek też jest niezwykle istotny. Ale oczywiście dzisiaj sztuczna inteligencja, ona musi być tak używana, żebyśmy przypadkiem nie poniżali. A niestety wiemy, że to jest ewidentne, że ta sztuczna inteligencja może temu służyć. Mhm. To jest wykluczenie cyfrowe. To jest właściwie dostęp do nowych technologii, który jest dla nielicznych. Zresztą to, ten fragment wielokrotnie pojawi się w encyklice, że tak mało ludzi posiada tak wiele, a tak wielu posiada prawie nic.
1: Księże profesorze Piotrze, czy my mamy świadomość jako Kościół, jako ludzkość tego epokowego momentu, czy trochę księdza zdaniem cały czas podchodzimy raczej tak bardzo entuzjastycznie, optymistycznie, powiedzieliśmy o tym, że pojawiają się liczne wątpliwości, ale pytanie, czy papież w tym momencie trochę chce nas też otrząsnąć, uświadomić, to jest ten moment epokowy, tej zmiany.
2: Myślę, że jeżeli mamy zwykłego człowieka, to jego pole odpowiedzialności jest dość ograniczone i on nie decyduje o tym, kto jest właścicielem sztucznej inteligencji, jakie tam się dokonują prace. W związku z tym trudno od ludzi oczekiwać tutaj tego typu odpowiedzialności, natomiast można oczekiwać pewnej wiedzy o narzędziu i w algorytmy może być wpisany również ten algorytm uzależnienia. Niedawno w Kalifornii jakaś Amerykanka wygrała proces, jeśli pamiętam, dostała $6 milionów odszkodowania, ponieważ konkretne medium, algorytm uzależnienia miał wpisane. Sąd uznał to za celową manipulację człowiekiem i nieuprawniony wpływ na życie obywatela. To nam uświadamia jednak, że jak patrzymy na historię, zwłaszcza powiedzmy XIX, XX wiek, ta podstawowa odpowiedzialność była odpowiedzialnością polityczną. Oczekiwaliśmy, że jeśli rynek jest niesprawiedliwy, a jest, to zadaniem państwa i polityki państwowej jest wyrównywanie, usuwanie skutków tej niesprawiedliwości. No i teraz to nowe wyzwanie jest takie, że państwa nie są tymi aktorami, to znaczy, że niejednokrotnie ten kapitał związany z sztuczną inteligencją jest potężniejszy od tego kapitału, którym dysponują państwa i że on nie poddaje się tak bardzo kontroli politycznej, nawet w momencie, kiedy na przykład jakieś trybunały międzynarodowe nałożą $100 miliardów kary. To jest to niewielki uszczerbek w kasie właściciela tego typu korporacji. To jest cały element. To, co tutaj ksiądz profesor powiedział o tych bazach danych, jest tak, że to jest takie francuskie przysłowie, że jeżeli coś jest za darmo, to znaczy, że ty jesteś towarem. W związku z tym bądź niezwykle ostrożny, bo inaczej oni by się tobą nie zainteresowali, gdyby nie mogli na tobie zarobić. Nie? I teraz mamy różnego rodzaju przepisy o ochronie danych osobowych, ale cały ten rynek jest tak stworzony, że my każdego dnia, przynajmniej kilkadziesiąt razy, zgadzamy się na to, Żeby korzystano z naszych danych osobowych, to znaczy, żeby je gdzieś akumulowano. No i te dane są wykorzystywane. To narzędzie sztucznej inteligencji, gdy chodzi o tę agregację i przetwarzanie danych, to już nie jest po prostu zbieranie tych cząstkowych informacji, tylko znacznie bardziej skomplikowana wiedza na nasz temat tam się pojawia i również na temat sposobu funkcjonowania społeczeństw. I papież podkreśla, że to daje władzę i tę taką edukacyjno-formacyjną, ponieważ poprzez korzystanie z mediów elektronicznych i poprzez korzystanie ze sztucznej inteligencji my jesteśmy zmieniani zgodnie z pewnymi algorytmami. A z drugiej strony, że daje to możliwość kontroli nad społeczeństwami i daje to możliwość dzisiaj kierowania procesami politycznymi. To jest pytanie, do jakiego stopnia w ogóle jeszcze dzisiaj istnieje na Zachodzie demokracja. To nie chodzi tylko o wybory, które były w Polsce czy na przykład w Rumunii. Swego czasu była dość poważna afera związana z Cambridge Analytica i firmą, która chwaliła się, że zapewniła swoim klientom zwycięstwo w demokratycznych wyborach w konkretnych krajach. To jest również ten rodzaj władzy. Te narzędzia dają możliwości również jakby wysysania kapitału, więc są to różne wyzwania. Natomiast myślę, że z całego tekstu płynie to przesłanie, nie możemy się bać, tylko musimy potrafić myśleć krytycznie. To w jakimś sensie szczególnie jest skierowane do ludzi, którzy gdzieś w tym obszarze akademickim, biznesowym, politycznym się poruszają, czy w wymiarze kultury, bo tutaj odpowiedzialność jest większa za przyszłość świata. I widząc, jakie są wyzwania, myśleć także, jak na to reagować. Jest jeden ważny element. Papież mówi, prawdopodobnie powinniśmy dzisiaj spowolnić rozwój sztucznej inteligencji świadomie, dlatego że my w naszym jakby rozwoju intelektualnym, moralnym, duchowym nie nadążamy. Mhm. No, to znaczy, ta technologia rozwija się znacznie szybciej niż technologie epoki przemysłowej.
1: I my jako ludzie nie nadążamy po prostu
2: i
1: też.
2: Tak, i my jako ludzie jakby zostajemy w tyle. To znaczy, istnieje ryzyko utraty kontroli.
1: Ale przez całą encyklikę mimo wszystko przewija się też ta nadzieja. No musimy powoli zmierzać do końca tej rozmowy. Księże profesorze Macieju, chciałam jeszcze dopytać o ten dziejowy moment, moment przełomu. Czy mamy świadomość jako ludzkość, że jesteśmy w takim momencie?
3: Myślę, że trochę tak, ponieważ nigdy, to co przed chwilą nawet ksiądz profesor powiedział, nigdy nie mieliśmy tak szybkich zmian w tak krótkim czasie i to rzeczywiście jest wielkie wyzwanie. Myślę, że tego procesu nie zatrzymamy, nie spowolnimy. To się nie da, dlatego że to są procesy, które dzisiaj się dzieją i za którymi stoją wielkie pieniądze i myślę, że nikt tego świadomie nie będzie chciał spowalniać. Natomiast na pewno potrzebna jest refleksja, która będzie temu cały czas towarzyszyła. Jedna rzecz, która, no trochę mi zabrakło w encyklice tego, to jest troszeczkę takie, nie chcę, wyzwanie do Kościoła. To znaczy, papież ma dużo tam takich postulatów edukacyjnych i tak dalej, a wydaje mi się, że brakuje takiego postulatu, że Kościół też musi się bardzo włączyć jednak nie tylko w refleksję etyczną, ale w pracę nad pewnymi rzeczami. Mhm. Kościół dzisiaj, bym powiedział, zatracił pewien kontakt ze współczesną nauką. Powiem brutalnie, tak, zatracił ten kontakt. Tak jak dotychczas dawniej towarzyszył bardzo silnie, jeszcze początek XX wieku się posłuchał Lemaitre'a, powiedzmy wielkich księży, którzy w astrofizyce działali. I tu się zgadzam właśnie z taką opinią księdza profesora Hellera, że Kościół dzisiaj gdzieś oddał to pole i już uczestniczy w tym. A wydaje mi się, że dzisiaj badania związane przede wszystkim z neuronaukami, to są badania, które mogą naprawdę dokonać wielkiego przewrotu w wielu rzeczach. W patrzeniu na naszą wolną wolę, na naszą świadomość. I to dotyka niesamowitych obszarów związanych z nami, jako podmiotami. Co to znaczy ucieleśniony umysł na przykład. I wydaje mi się, że na przykład, chociażby prosta rzecz, my ciągle w Kościele posługujemy się językiem, który dzisiaj właściwie jest archaicznym językiem. Nie? Może to zabrzmi dziwnie, ale dla mnie archaicznym językiem jest mówienie o duszy i o ciele. To jest archaiczny język. To jest język, który gdzieś powstał w średniowieczu. Piękna metafizyka świętego Tomasza. uwielbiam świętego Tomasza, ale to nie jest język, który oddaje dzisiaj podmiotowość człowieka, która oddaje tego, kim my jesteśmy. I my trochę nie nadążamy w tym, żeby wejść dzisiaj w kontakt naprawdę z tym, co dzieje się w współczesnej nauce. Ja się cieszę, że na moim wydziale powstała kognitywistyka, gdzie rzeczywiście mam teraz styk nauk informatycznych, biologii, neuronauk. I rzeczywiście muszę powiedzieć, jak chodzę teraz na zajęcia czasami, rozmawiam ze studentami, to widzę, że oni zaczęli w tym uczestniczyć. I chyba tego też trochę nam potrzeba dzisiaj mocno, żeby Kościół również uczestniczył właśnie w tej bardzo dzisiaj też naukowej debacie, nie tylko etycznej, ale tej naukowej debacie, bo konsekwencje dla naszej podmiotowości, dla oceny człowieka będą bardzo duże.
1: Ale była zachęta, mam wrażenie, w encyklice dla ludzi wierzących, żeby się włączali w tę pracę. Czyli czy tak. Ksiądz mówi ściśle o
3: księżach? Tak, mówię o kościele. Mówię o kościele, to jako instytucji, czyli chociażby o uniwersytetach. Mówię, że na przykład uniwersytety mocno powinny również pójść w takie badania. Dlatego, że uniwersytety katolickie, my zawsze mamy taki przechył na uniwersytetach katolickich w stronę nauk społecznych, humanistycznych, teologicznych i tak dalej. Natomiast czasami brakuje nam odwagi, żeby podejmować też bardzo mocne wyzwania nauk empirycznych. I to właśnie dzisiaj przede wszystkim z neuronauk. I wydaje mi się, że tego trochę tu mi zabrakło. Ale rzeczywiście sama encyklika jest naprawdę, uważam, strzałem w dziesiątkę, bo jest to reakcja na to, co dzieje się dzisiaj i ten głos Kościoła jest naprawdę aktualny, dobrze brzmiący, świetnie oceniający i dający też pewne perspektywy. Nie jest pesymistyczny, właśnie ten głos jest pełen nadziei, tak bym powiedział, z rozwagą na to spójrzmy. To jest narzędzie, którego nie zatrzymamy, które jest, ale nauczmy się mądrze z tego korzystać. Zresztą słowo mądrość tam pada wielokrotnie, a to jest tylko filozofia i tu jestem wdzięczny Lonowi XIV, że jednak ta filozofia tam naprawdę jest widoczna w tej encyklice.
1: Bardzo księżom dziękuję za tę rozmowę. Oczywiście myślę, że do tych tematów będziemy jeszcze na antenie Radia Warszawa nieraz wracać, bo ta encyklika na pewno zapisze się bardzo mocno. Już w tym momencie to jest mocny znak w historii Kościoła. Magnifica Humanitas to pierwsza encyklika Ojca Świętego Leona XIV, o której dzisiaj rozmawialiśmy w studiu Radia Warszawa. Ksiądz profesor doktor habilitowany Piotr Mazurkiewicz, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I ksiądz doktor habilitowany Maciej Bała, profesor uczelni, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, także Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję za uwagę.
1: Weronika Ostrowska, do usłyszenia.
0: Co Kościół na to?

0: I między parafianami, i księżmi, tutaj i miastem.
1: Jest bardzo dobry dialog między właśnie i zarówno opiekunami duchowymi naszymi, jak między różnymi grupami wspólnotowymi, oczywiście między samymi parafianami, oczywiście również i z władzami miasta. To wszystko sprzyja temu, że czujemy się w sumie razem bezpiecznie i dobrze w swoim towarzystwie.
0: To pozdrawiam oczywiście również pana burmistrza, a pan jest często blisko ołtarza, prawda?
1: Tak, jestem również ministrantem i jestem w stanie doświadczać tego wszystkiego z tej drugiej strony, co powiem, że dotychczas, do momentu, kiedy nie byłem po stronie, bardziej nie byłem po stronie ołtarza, tylko jako parafianin, wielu rzeczy nie widziałem, wielu rzeczy nie odczuwałem i miałem inne wyobrażenie trochę o mszy świętej. Natomiast ta druga strona buduje zupełnie inne wymiary świadomości tego, co się odczuwa przy ołtarzu.
0: A dlaczego warto zawierzyć swoje życie Panu Bogu?
1: To jest jedyna dobra ścieżka. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, bądź człowiekiem dla człowieka, nie krzywdź tego człowieka. To właśnie Pan Jezus powiedział, bo jeżeli kogoś skrzywdzisz, a on się do mnie zwróci o pomoc, to pamiętaj, że ja mu pomogę.
0: Drodzy Państwo, więcej na temat tej parafii, ale również świętych. Ja tutaj widzę obrazek świętego ojca. Pio również?
1: Tak,
0: to jest chyba tutaj konkretny patron tej parafii. Już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.

0: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Zapraszam. Diecezja warszawsko-praska szuka mężczyzn do stałej służby przy ołtarzu. Ruszają zapisy na 3-letnią formację dla przyszłych elektorów i akolitów. W przeciwieństwie do ministrantów czytających na mszach i zwanych również elektorami, dorośli mężczyźni przyjmują instytucjonalną, stałą posługę elektora. Ustanowiony elektor zyskuje pierwszeństwo w czytaniu Słowa Bożego, prowadzi grupy biblijne w parafii oraz niektóre nabożeństwa. Z kolei akolita to ktoś więcej niż nadzwyczajny szafarz. Oprócz rozdawania, w razie konieczności, Komunii Świętej może samodzielnie wystawiać Najświętszy Sakrament do adoracji. Do jego zadań należy też dbanie o naczynia mszalne, które poryfikuje po mszy świętej, i dbanie o wysoki poziom liturgii w parafii. Zgłaszać mogą się mężczyźni od 25 roku życia, mieszkający na terenie diecezji, z pozytywną opinią proboszcza. Przygotowanie potrwa 3 lata, obejmie wykłady, dni skupienia oraz letnie rekolekcje. Czasu na decyzję jest niewiele. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do końca czerwca. Kolejna szansa na ten kurs pojawi się dopiero za 3 lata. Szczegóły i formularze znajdziecie na stronie internetowej Radia Warszawa, radiowarszawa.com.pl.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Jak ostrzegać młodych przed utratą wolności w świecie zniekształcającym znaczenie wiary, miłości i rodziny? W najbliższą sobotę w domu arcybiskupów warszawskich odbędzie się konferencja Wolność Człowieka, odkrywanie wartości. Wśród prelegentów znajdzie się m.in. Maria Stachurska, cioteczna wnuczka Stanisławy Leszczyńskiej, położnej osadzonej w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Mówiła w Radiu Warszawa Lidia Sanowska-Grabczuk z Koalicji dla Życia i Rodziny.
2: Będziemy mówić o tym, jak można zachować tę wolność w sytuacji, gdy Stanisława Leszczyńska była w Auschwitz. Tak? Ta wolność wewnętrzna, ta wolność, która pozwala nam codziennie rano spojrzeć w lustro, mimo tego świata, który nie jest Królestwem Bożym, tak? Ale tutaj właśnie o to chodzi. Będzie też Rafał Porzeziński mówił o 12 krokach od kryzysu do świętości. Program 12 kroków, który jest dla każdego.
0: W wydarzeniu wezmą też udział m.in. ksiądz Mieczysław Piotrowski z Ruchu Czystych Serc oraz logoterapeuta Tomasz Gubała.
2: Logoterapia to jest naprawdę fantastyczny nurt w terapii, bazujący na antropologii chrześcijańskiej, pokazujący tą wolę sensu. W przeciwieństwie do woli przyjemności Freuda. I tu jest właśnie, mi się wydaje, ta kluczowa różnica. Nie chcę wszystkiego zdradzać, bo zapraszam serdecznie na konferencję, ale to, o czym mówiłam na początku, wydaje nam się, że jeżeli mamy dostęp do każdej przyjemności, to jesteśmy wolni. A to często nas coraz bardziej zniewala i o tym chcemy właśnie powiedzieć.
0: Początek konferencji o godzinie 10:30. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy się zarejestrować za pośrednictwem strony Koalicja dla Życia i Rodziny.pl. W czwartek po zesłaniu Ducha Świętego w Kościele obchodzimy święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Swoją historią sięga ono roku 1952 i związane jest z hiszpańskim kontemplacyjnym zakonem sióstr oblatek Chrystusa Kapłana, którego charyzmatem jest duchowe wsparcie dzieła uświęcenia kapłanów i kandydatów do kapłaństwa. W czerwcu 2012 roku Ojciec Święty Benedykt XVI po zakończonym roku kapłańskim rozszerzył możliwość świętowania tego dnia dla całego Kościoła. W Polsce obchodzimy je od 2013 roku. Święto to jest także zaproszeniem dla osób świeckich do modlitwy za kapłanów o ich gorliwość i świętość, mówi ksiądz Krzysztof Portkat, ojciec duchowny kapłanów diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
3: Dzisiaj powinniśmy podziękować Jezusowi za ten wielki dar. Może warto uczynić na przykład postanowienie, że będziemy traktować kapłanów może z większym szacunkiem, widząc w nich Chrystusa, który przechodzi. Przecież to oni przynoszą nam najcenniejszy dar, jakiego człowiek może zapragnąć.
0: Święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, ma stać się inspiracją do wzmożonej modlitwy całego Kościoła za jego pasterzy. W tym dniu pamiętajmy także o alumnach, którzy przygotowują się do kapłaństwa.

0: fakt, że Maryja całkowicie jest przy Bogu, sprawia, że również jest bliska ludziom. Dlatego może być matką wszelkiej pociechy i wszelkiego wspomożenia. Matką, do której każdy śmiało może się zwrócić w jakiejkolwiek potrzebie, mimo własnej słabości i grzechu, bo ona potrafi zrozumieć wszystko i jest dostępną dla wszystkich mocą twórczej dobroci. Powie papież Benedykt XVI w homilii na uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2005 roku. Biorąc sobie do serca słowa Ojca Świętego, stajemy przed Tobą, Matko, aby kontemplować Twoje niepokalane, cudowne istnienie, aby w nim doświadczyć przemieniającej mocy samego Boga. Chcemy wyrazić nasz zachwyt nad Jego arcydziełem, jakim jesteś. Pragniemy wyznać Ci naszą miłość oraz zawierzyć się Tobie, oddać się Tobie bez reszty. Maryjo, pokorna służebnico Pana, dla Ciebie oczywistą jest prawda, iż sensem doczesnego istnienia człowieka jest służyć, o czym przypomina nam dzisiejsza Ewangelia. Trwając niezmiennie w obecności Trójcy Przenajświętszej podczas swoich ziemskich dni, napełniałaś się jej wewnętrznym życiem, jakim jest miłość, która jest nieodzowną treścią prawdziwej służby. Naturą zaś tej miłości jest udzielać się, rozdawać, ofiarowywać innym. Doświadczyłaś, Matko, że im hojnie się rozdaje tę miłość, tym jeszcze bardziej się w nią obfituje. Wszak ta boska, osobowa miłość stała się w Tobie ciałem, poczęłaś Syna Bożego. Miłosierny Ojciec, jako swoją umiłowaną córkę, objął Cię w sposób fizyczny ramionami swojego Syna, mocą Ducha Świętego. Jej serce, poprzez przebywanie z Bogiem i współodczuwanie z Nim, rozszerzyło się. W niej dobroć Boża przybliżyła się do nas. Maryja staje się zatem przed nami, jako znak pocieszenia, otuchy, nadziei, powie we wspomnianej homilii papież Benedykt. Nas również powołał Bóg, abyśmy byli sługami Jego miłości i miłosierdzia. W Jego dzieciach, naszych braciach i siostrach, na podobieństwo sług Jezusa. Z jednej strony wiemy, że Bóg udzielający się bez reszty w sakramentach jest jedynym źródłem miłości miłosiernej. Wiemy, że tylko Jego miłość jest czysta, bezinteresowna, a zatem naprawdę życiodajna, krusząca mury niewiary, lecząca rany, kompleksy, wyprowadzająca z więzienia grzechu, będąca dla nas jedyną skuteczną siłą do walki z pokusami diabła. Jesteśmy świadomi, że tylko ta droga, droga stawania się miłością miłosierną dla Chrystusa bliźnich, jest sposobnością, aby doświadczyć prawdziwego szczęścia już tu na ziemi. Nade wszystko zaś jest pewną drogą do nieba. Z drugiej zaś strony jest w nas niemały opór, aby wejść na tę Jezusową, krzyżową drogę i na niej wytrwać do końca, aż do śmierci. Opór ten ma na imię egoizm, najczęściej zauważalny i budzący wzburzenie u drugiego, nie zaś u siebie samego. Bywamy tacy podobni do apostołów z dzisiejszej Ewangelii. Przybliżmy ją sobie nieco. Jezus, idąc do Jerozolimy, już po raz trzeci otwiera swoje serce przed tymi, których kocha i którzy również zdają się Go kochać. W końcu spędzili z Nim 3 lata. Nasz Pan mówi do nich, że zostanie wydany i to przez wyższych kapłanów i uczonych w Piśmie, że zostanie skazany na śmierć, wydany poganom, będą z niego drwić, pluć na niego, wychłoszczą go i zabiją, i że zmartwychwstanie. Te słowa zdają się jednak nie poruszać wewnętrznie apostołów, jakby ich nie słyszą, nie dopuszczają do siebie, bo one nie mieszczą się w ich oczekiwaniu co do Mesjasza, w ich wizji Mesjasza bez ofiary i krzyża, w ich planie na własne życie. Jezus mówi do swoich umiłowanych apostołów o niewyobrażalnym cierpieniu, jakiego niebawem doświadczy. A oni? Oni myślą tylko o sobie, o chwale, znaczeniu, karierze, wywyższeniu, które stanie się ich udziałem, gdy tylko Jezus militarnie, politycznie zwycięży. A przecież nie o to chodzi. Jakub i Jan wyrażają to egoistyczne pragnienie wprost. Reszta, oburzając się na nich, też pośrednio wyraża takie oczekiwanie. A to wszystko objawia biedę ich jeszcze niezdolnego do miłości i miłosierdzia serca. Przed nimi jeszcze duchowo długa droga upodobnienia do miłosiernego Jezusa, który nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz po to, aby służyć. Przed nami też. To droga naszego życia. Od dziś, od tej godziny apelowej, po kolejne godziny naszego ziemskiego istnienia, wszystko, czym się zajmujemy i jacy jesteśmy, przemienić w miłość miłosierną, która służy, aż po męczeństwo, gdy tylko Pan zażąda: Matko, uproś nam taką łaskę, nieustannie upraszaj. Matko Słowa Wcielonego, Matko Miłosierdzia, miłością Boga, jaką jesteś napełniona, otwórz nasze serca i napełnij je tą miłością. Chcemy być jej świadkami dla tych, którzy porzucili Ojca Miłosiernego, zapewne dlatego, że Go tak naprawdę nie poznali w Chrystusie obecnym w Kościele. Niech dochodzi w nas do nieustannej przemiany serca, napełnionego nieobłudną miłością bratnią, aby jednych drugi gorąco miłować czystym sercem, jak uczy nas dziś święty Piotr w pierwszym swoim liście. Rozważając trzecią tajemnicę chwalebną, zesłanie Ducha Świętego, modlimy się, Maryjo, za Kościół Święty, za naszą umiłowaną Ojczyznę, Polaków rozproszonych po całym świecie, archidiecezję częstochowską, pauliński zakon, konfratrów i dobrodziejów zakonu. Prosimy o pokój na świecie, łaskę nieustannego nawracania się dla każdego z nas, dla świata. W sposób szczególny polecamy Ci, Maryjo, kapłanów, kapłanów nowo wyświęconych, siostry zakonne. Pomóż im przyjąć miłosierną miłość Chrystusa, która obudzi, budzić ich nieustannie do służby według woli Boga Ojca. Składamy w Twoje dłonie wszystkie intencje złożone w księdze modlitwy apelowej. Zawierzamy Ci parafię pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Będzinie, w której dziś gościsz kopii swojego jasnogórskiego wizerunku. Zawierzamy Ci, Maryjo, Instytut Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, który będzie dziś czuwać, prosząc o kanonizację tego wielkiego Ojca Kościoła, Ojca naszej Ojczyzny. Modlimy się za pielgrzymów z Gniezna, modlimy się za dzieci pierwszokomunijne, które tutaj na Jasnej Górze przyjęły po raz pierwszy Pana Jezusa, a są to dzieci ze szkoły świętego Jana de la Salle. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Raduj się, Maryja, błagadati pełna, Gospod z Tobою, błogosławiona Ty między żenami i błogosławien płod czreva Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
10: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, dziś przypada Wigilia 45. rocznicy odejścia do domu Ojca, błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Modlitwę za wstawiennictwem tegoż świętego odczyta ksiądz Marek Studencki.
11: Wzbudźmy w sobie intencję, w jakiej chcemy prosić Boga za wstawiennictwem błogosławionego prymasa tysiąclecia. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, dobrego i mężnego pasterza, który całkowicie zaufał Twojej miłości. Synowskim oddaniem zawierzył Maryi siebie, Kościół i Ojczyznę, dając wzór wierności i pokornej służby człowiekowi. Miłosierny Ojcze, za przyczyną błogosławionego kardynała Stefana prosimy Cię, umocnij naszą wiarę, abyśmy całym życiem miłowali Ciebie
12: jedynego prawdziwego Boga i wierni Ewangelii służyli Chrystusowi w każdym człowieku. Spraw, abyśmy z pomocą Maryi Matki Chrystusowej pokonywali wszystkie kryzysy i przeciwności. Błogosław Ojczyźnie, broń nas od niewiary, nienawiści i wojny. Ogarnij Kościół i cały świat swoim wielkim miłosierdziem. Dobry Boże, udziel mi za wstawiennictwem błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego łaski, o którą Cię teraz z ufnością proszę.
10: Księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo.
13: Przeżywamy 70. rok zarówno napisania, jak i złożenia ślubów jasnogórskich narodu, które utworzył przy pomocy swoich współpracowników błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński. One są dla nas zobowiązaniem od pokoleń, ale trzeba również mieć świadomość i dziękować Bogu za trwającą peregrynację obrazu Matki Bożej, która rozpoczęła się rok później, w 1957 roku. I kardynał, umierając i przechodząc, powiedział: niech ona trwa, niech trwa i przemienia serca i sumienia ludzi.

Kończymy transmisję Apelu Jasnogórskiego. Zapraszam już jutro na 21, a już teraz na wysłuchanie, do wysłuchania Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Adam Olasek. O 21.30 modlimy się natomiast Różańcem Świętym. 512 700 444 512 700 555.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja.
1: Ewangelia, którą czytamy w święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, prowadzi nas do Getsemani, gdzie odsłania się najgłębsza prawda o kapłaństwie Jezusa. Jezus wie, że najdoskonalszą ofiarą miłości wobec Ojca i całej ludzkości będzie dobrowolne oddanie swojego życia. Smutna jest moja dusza aż do śmierci, mówi, pokazując realny ciężar cierpienia, ale jednocześnie trwa w decyzji wiary i miłości. Ojcze mój, niech się stanie wola Twoja. W Nim dokonuje się doskonałe uwielbienie Boga, nie przez zewnętrzne dary, ale przez całkowite oddanie siebie. I właśnie ta ofiara staje się źródłem łaski dla całego świata. W świetle tej tajemnicy możemy lepiej zrozumieć, kim jest kapłan. To ten, który w imieniu innych składa Bogu ofiarę, a jednocześnie staje się kanałem, przez który łaska Boga rozlewa się na ludzi. Już Izraelici przeczuwali, że ofiary materialne nie wystarczą, że prawdziwą ofiarą jest wewnętrzna postawa człowieka, jego przyjęcie i zaufanie Bogu, nawet jeśli kosztuje. W pełni objawia się to w Chrystusie, najwyższym kapłanie, który jako jedyny w sposób doskonały odwzajemnia miłość Ojca i składa siebie samego za świat. A ja przez chrzest zostałem włączony w Jego kapłaństwo. Duch Święty namaścił mnie, uzdalniając do tego, by całe moje życie mogło stać się miejscem duchowej ofiary. Tą ofiarą staje się przede wszystkim akceptacja tego, co mnie spotyka. Bo kiedy przeżywam coś trudnego, z perspektywy wiary wygląda to tak, jakby sam Bóg wkładał w moje ręce dar, który mogę Mu oddać. Ale aby stał się on ofiarą, potrzebna jest decyzja serca, świadome tak, wypowiedziane Bogu. Bez tej decyzji pozostaje jedynie frustracja i zamknięcie się w bezradności. Gdy jednak podejmuję tę decyzję, dzieje się coś głębokiego. Dzięki zjednoczeniu z Jezusem, nawet moja słabość, lęk czy cierpienie stają się miejscem miłości. Wtedy wyznaję wiarę, że Bóg wciąż jest dobry, że nic nie wymknęło się Jego opatrzności. I właśnie wtedy moja mała, ukryta ofiara staje się miejscem działania łaski. Tak jak przy rozmnożeniu chleba, 5 bochenków i 2 ryby w rękach Jezusa stały się pokarmem dla tysięcy. Tak samo Bóg potrafi przemienić moją wierność w coś, co przynosi dobro wielu ludziom i buduje Kościół. Dzisiejsza Ewangelia zaprasza więc, by spojrzeć na własne życie jak na przestrzeń kapłańskiej ofiary. Tam, gdzie nie mam wpływu, gdzie cierpię i walczę o zaufanie, tam mogę w jedności z Chrystusem złożyć Bogu dar z siebie, I właśnie tam rodzi się miejsce na cud.

0: Radio Warszawa 106,2 FM. Minęła godzina 21.30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Razem z nami w studio goście. Mamy przedstawicieli parafii Przemienia Pańskiego w Soliówku Miłośnie. Mamy rodzinę z tej parafii. Witam serdecznie gości i zapraszam do modlitwy. A prosimy w niej o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze wiotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby wszyscy od dużych producentów po drobnych konsumentów unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Panie, kiedy brakuje mi miłości i bliskości, przemieniaj moje serce i napełnij je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi. Módlmy się o opiekę Matki Bożej, błogosławieństwo Boże, dar Ducha Świętego dla wszystkich nam, dla wszystkich mam, o łaskę nieba i życie wieczne dla zmarłych mam, które odeszły do Pana. Dziękczynnie w 46. rocznicę uratowania życia Tomasza, prosząc o zdrowie, opiekę Maryi, Boże prowadzenie dla niego, o ratunek dla małżeństwa Anny i Krzysztofa. Modlimy się o radość życia wiecznego dla księdza Andrzeja Sadowskiego. Modlimy się o dar nieba dla zmarłej mamusi Marianny, siostry Ewy oraz zmarłych z rodziny, przyjaciół, znajomych i sąsiadów. Modli się słuchacz. W intencji mamy o zdrowie, Bożą opiekę i wszelkie potrzebne łaski. O zdrowie dla 12-letniej Gabrysi, o siłę i nadzieję w tym trudnym czasie. Udaną operację, dobre wyniki badań, skuteczność leczenia, światło Ducha Świętego dla lekarza, pokój serca dla całej rodziny. O zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Anety, Tomasza, Beaty i Grzegorza z rodzinami. O łaskę ukojenia bólu mam, które utraciły dzieci z powodu aborcji. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama. Modlą się o rodzica. O uzdrowienie z chorób, dolegliwości Elżbiety i Adama. O nawrócenie wnuków. O chrzest święty dla Jagody i Stasia. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja. O udaną operację, powrót do zdrowia dla księdza Zbigniewa. O światło Ducha Świętego dla lekarzy. Modlimy się o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego dla księdza Witolda z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą. Przez wstawiennictwo świętej Rity i świętej Filomeny, uzdrowienie z depresji lękowej Adama, o zdrowie psychiczne i fizyczne dla małej Alicji. O pojednanie w rodzinie Anny i Piotra, o jedność w małżeńską w rodzinie Łukasza, o zdrowie i uratowanie oka Anny, o łaskę nawrócenia, powrót do kościoła dla Macieja, o wyjście z nauk Emilii, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o radość życia wiecznego dla Kasi, o opiekę Matki Bożej dla jej rodziny, dla jej męża i córek. W intencji Agnieszki oraz jej córeczki i synka z prośbą o rozwiązanie obecnych problemów światu Ducha Świętego dla nich. O radość życia małżeńskiego dla Pawła i Magdy, Darka i Justyny, Ani i Sławka, Doroty i Waldka, łaski Boże dla księdza Piotra. O wszelkie łaski potrzebne dla Kasi oraz dla jej małego Olafa. Modlimy się o mądrości, dar Ducha Świętego dla Macieja i Małgorzaty. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się za wszystkich parafian z parafii Przemienienia Pańskiego w Soliówku Miłośnie. Modlimy się także jak zwykle za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy. Rozpocznijmy. Różaniec Święty.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
3: Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Sprawiedliwy przed Piłatem to taki, który pokłada w nim całkowitą ufność. Po mrokach tajemnic bolesnych przychodzi wreszcie blask zmartwychwstania. Od jedynej sprawiedliwej przed Panem Maryi uczmy się wiary. Modli się z nami Pani Danuta. Szczęść Boże, Pani Danuto, witam.
4: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Pani Danuto, za słoną modlitwę.
4: Bóg zapłać.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
4: Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
0: 512-700-444, 512-700-555, tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Korzystne jest dla nas odejście Syna Bożego, bo zgodnie z Jego zapowiedzią zostanie zesłany Duch Święty i przygotowane dla nas będzie jedno z wielu mieszkań u Ojca, które zapowiedzi i proroctwa wciąż czekają na spełnienie i realizację. Do takich należy pełne tęsknoty wołanie, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. A modli się z nami Pani Jadwiga. Szczęść Boże, Pani Jadwigo, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pani Jadwigo, dziękuję za modlitwę i pozdrawiam serdecznie. Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
3: Dziękuję ślicznie, z Panem Bogiem, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia. 512 700 444 i drugi numer telefonu 512 700 555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Zgodnie z Bożą sprawiedliwością następuje wylanie Ducha Świętego. W centrum Wieczernika pozostaje rozmodlona w duchu Maryja, niedościgniony wzór Kościoła. W ten sposób wypełnia się testament z krzyża. Maryja staje się matką Kościoła, a Kościół naszą matką. Halo, z kim mamy przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
5: Halo?
0: Z kim mamy przyjemność?
5: Ja przekażę słuchawkę dla Wiktorii, dla córki.
0: Oczywiście,
5: dobrze?
0: Oczywiście.
5: Już przekazuję.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Proszę bardzo, Wiktoria. Halo, halo. Proszę bardzo, Wiktoria. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami

0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Wiktory, Bóg zapłać za słoną modlitwę. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję, Bóg zapłać.
2: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Czwarta tajemnica, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Czasem tęsknota staje się tak niewypowiedziana, że bliska śmierci. Pod koniec swojego ziemskiego życia ze swoim synem, chwała Maryi jest odbiciem kondycji Kościoła, który choć jeszcze na ziemi cieszy się swoją najlepszą cząstką w niebie. Bóg dotrzymuje danego słowa w sposób przekraczający nasze najśmielsze oczekiwania i nasze wyobrażenia. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
3: Cześć, Bożena Ania z tej strony.
2: Daj Boże, Pani Aniu, pomódlmy się.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pani Ewo, Bóg zapłać za obecność i za modlitwę. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Bardzo dziękuję za modlitwę. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Niewiasta obleczona w słońce nie zapomina o zobowiązaniu płynącym z przyjęcia testamentu usług krzyża. Całą swą mocą oręduje za nami w niebie, gdyż smok nadal toczy walkę z resztą jej potomstwa. Ale nasze jest zwycięstwo, gdyż sprawiedliwy Bóg spełnił zapowiedź zasiadającemu na tronie i barankowi i błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Pomódlmy się dalej, proszę bardzo.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłaci wszystkim za wspólną modlitwę. Dziękuję tak słuchaczom, jak i naszym gościom. W studiu przy Floriańskiej rodzina z parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku. Miłośnie Bóg zapłaci za obecność, za modlitwę i zapraszam oczywiście już jutro o stałej porze. Modlimy się o 21:30. A już za chwilę ślubuję Ci miłosierdziowy kurs małżeński, o czym dziś Iwona i Olgierd Chrobakowie, małżonkowie z 26-letnim stażem, rodzice 6 dzieci, opowiedzą o tym, w jaki sposób spędzają niedzielę, jak odpoczywają w rodzinie z przyjaciółmi, no i oczywiście z dziećmi. A my powolutku kończymy wieczór w dobrej atmosferze, zbliża się bowiem godzina 22:00. A za wspólnie spędzony czas dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się i życzę samych radości. Do usłyszenia. Do jutra. Spokojnej nocy.
4: Ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Anna Murawska.
5: Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na naszą audycję radiowy Kurs Małżeński. Słuchaczy jak zwykle serdecznie pozdrawiamy i prosimy o wsparcie modlitewne, prosimy o wsparcie finansowe, gdybyście Państwo chcieli dołączyć do tych, którzy wspierają, to poprzez stronę www.radiowarszawa.com.pl. W zakładce Wspieraj są informacje, jak można nam pomóc. A dzięki Państwu, którym serdecznie dziękujemy za to wsparcie, powstają audycje i możecie nas Państwo słuchać. Dzisiaj będziemy mieli bardzo przyjemny temat. Mianowicie będziemy mówić o odpoczynku. Ze mną w studiu są już tutaj Państwo Iwona i Olgierd Chrobakowie. Witam Was.
6: Witam.
7: Witamy.
5: Państwo Chrobakowie są małżonkami, zaraz się dowiemy. Od ilu lat?
6: Od 26 lat.
5: Od 26 lat małżonkami i ile macie dzieci?
6: I mamy 6 dzieci w różnym wieku. Najstarsza córka będzie miała w tym roku 24 lata, kolejna 22, później syn 20, córka 17 i 2 chłopców 10 i 11.
5: 10-11. No to pewnie też i pamiętacie czasy, kiedy dzieci były młodsze i macie bogate doświadczenie życia rodzinnego. Dzisiaj chciałabym Was zapytać o taką część życia rodzinnego, część, którą jest odpoczynek. Niektórzy twierdzą, że jak ma się tyle dzieci, jak w ogóle ma się dzieci, to się w ogóle nie odpoczywa, bo nie ma kiedy. Więc zacznijmy. Co myślicie? Czy odpoczynek to w ogóle jest potrzebny człowiekowi? Tak generalnie? Czy da się bez niego?
7: No, jest bardzo potrzebny. Od poniedziałku do piątku i w piątek, jak to się mówi, to jest początek weekendu, czyli jest po prostu zmiana scenografii, prawda? Tą scenografia jest domowa i skupiamy się na tych rzeczach, które potrzebujemy, co nie udało się zrobić w ciągu tygodnia, to głównie jest sprzątanie. Tak a propos odpoczynku, prawda?
5: No właśnie, właśnie, bo zaraz ja to chciałam zapytać o odpoczynek, a tutaj mówisz o sprzątaniu. Zaczynamy w pierwszych minutach naszego programu.
7: Tak.
5: Jako część odpoczynku sprzątanie. No dobra, tak, ale słucham, tak. Jest coraz ciekawiej.
7: Tak. No i niezbędne zakupy, prawda? To jest coś, co zawsze w piątek po południu staramy się zrobić, ale czasami jeszcze to przechodzi na sobotę. Tu moja żona będzie mogła coś więcej powiedzieć, ale mamy bardzo fajny bazarek w sobotę, gdzie spotykamy fajnych ludzi w kolejce, znajomych, ale również te osoby, od których kupujemy, to już wieloletnie są takie znajomości, nawet przyjaźnie z niektórymi, gdzie możemy no, zamienić kilka słów, tak, spotkać się i ten odpoczynek to już właśnie tutaj się zaczyna, nie? Gdzie wymieniamy jakieś spostrzeżenia, żartujemy. Jak deszcz nie pada, to jest fajnie, jak deszcz pada, to jest jeszcze fajniej. Także no to tak się zaczyna ten weekend.
5: Mogę powiedzieć, że ta pierwsza twoja wypowiedź na temat odpoczynku idealnie się wpisuje w taki cytat świętego José María Escrivá, który znalazłam, że odpoczynek to jest oderwanie się od codziennych zajęć, a nie czas próżnowania. Że to odpoczynek oznacza gromadzenie sił, pomysłów, planów, innej słowi, zmiana zajęcia. Aby powrócić potem z nowym zapałem do zwykłych zadań. Więc zmiana zajęcia to jest robienie zakupów, sprzątanie.
7: Tak.
5: Ale myślę, że nasi słuchacze chcieliby jeszcze więcej usłyszeć. Jak odpoczywa rodzina z sześciorgiem dzieci poza zakupami i sprzątaniem.
6: Tak, to ten czas odpoczynku to jest przede wszystkim czas wspólny, kiedy każdy już te swoje obowiązki tygodniowe wypełni. Możemy brać razem, wspólnie wypełniać inne obowiązki, czy to właśnie praca w ogródku, czy to właśnie te zakupy. I staramy się angażować to dzieci, tak żeby jest to wtedy taka okazja, szczególnie kiedy jest ich więcej, żeby to był czas indywidualny z każdym dzieckiem, więc to tak naprawdę jest taki trochę pretekst, żeby pobyć razem i też wtedy no, różne ciekawe tematy mogą się pojawić. No a tak jeśli chodzi o ten czas wakacyjny...
5: To może o wakacyjny zapytam jeszcze później. Tak. Skoro jesteśmy na końcu weekendu, to powiedzcie, jak wygląda niedziela?
6: Więc niedziela to jest dzień no, świętowania, dzień taki, którym staramy się powstrzymać od prac niekoniecznych i poświęcić Panu Bogu i rodzinie, więc centrum tej niedzieli to jest oczywiście wspólna msza święta, co nie zawsze udaje się, kiedy te dzieci są starsze, też mają swoje różne inne obowiązki, wyjazdy, czy studenci, bo też już mamy trójka naszych najstarszych dzieci jest studentami, no to też czasami jest tak, że no, inaczej planują mszę, tak? Czy spotykają się w jakiejś wspólnocie. No ale jeszcze czasami udaje się, tak? Być razem i to jest właśnie wspólny obiad.
5: Ale jak dzieci były młodsze, to chodziliście razem na mszę.
6: Tak, tak. Mhm. Zawsze chodziliśmy razem. Nasi synowie, mamy trzech synów i trzy córki, są w służbie liturgicznej. Dziewczyny też czasami śpiewały. Był taki czas, że śpiewały w scholi, także byliśmy zaangażowani właśnie także i dzieci przy ołtarzu, czy śpiewające. Ale to był ten czas wspólny, tak? Wspólne pójście, więc jakby ten spacer do kościoła, z kościoła. No i później celebrowanie, tak? Wspólny obiad, podwieczorek. Czasami zdarzało się właśnie też jakiś wspólny film, czy wspólny spacer do lasu. Czy odwiedziny babci, dziadków, tak? Żeby to był czas taki rodzinny przede wszystkim.
5: A czy wy jakoś specjalnie planowaliście tę niedzielę, czy one się po prostu tak odbywały i toczyły z tygodnia na tydzień?
7: Znaczy jeszcze warto powiedzieć, że takie rocznice, czy też święta, nie, jak imieniny, urodziny, one są dosyć gęsto w roku.
5: No tak, także to jest,
7: dosyć często się spotykamy, tak, z tą najbliższą rodziną i widzimy, że szczególnie jak no teraz, tak? Jak nasi rodzice troszkę już są wiekowi, nie? Jak oni potrzebują, tak? I my też widzimy, że oni nas zaczynają potrzebować. I wiem, że tematem jest odpoczynek, tak? Ale naprawdę to jest odpoczynek, nie? Bo bardzo fajne interakcje między dziadkami a najmłodszymi dziećmi. Mamy tych dwóch chłopców, Piotrusia i Rafałka, którzy no, oni nas odmładzają i oni zadają bardzo dużo pytań i te pytania są tak śmieszne i tak czasami nieoczywiste, że one sprawiają, że naprawdę jest ciekawie, nie? Ale też to, że jesteśmy razem, nie? No nie jesteśmy w tygodniu razem. Powiedzmy sobie to otwarcie. Jest każdym z nas, ma mnóstwo zajęć. Także wydaje się, że ta relacja jest chyba najlepszym odpoczynkiem, nie? Tej, której nie ma w tygodniu. Mhm. Oczywiście Myślę, że nasi słuchacze też oczekiwaliby powiedzieć, ach dobra, wreszcie odpocznę, legnę na fotelu, tak? I dam sobie już jakieś takie, nie wiem, chwile dla siebie i tak dalej. Myślę, że to jest ważne i ja osobiście mam coś takiego, ale to kosztuje, nie? No po prostu musisz wstać trochę wcześniej, nie? Jak wstaniesz w sobotę trochę wcześniej, tak? A tak na dobrą sprawę to tak jak w tygodniu, nie? Ale jak posłyszysz te ptaki, nie?
5: Które te domowe ptaki.
7: Domowe ptaki, które śpiewają, tak? No to można sobie to znaleźć i jest na to miejsce i czas, tak? Oczywiście mamy też zaplanowane, tak jak tutaj pytałaś, no jeśli jest jakieś wyjście, czy do filharmonii, tak? Czy na jakieś przedstawienie w teatrze, czy do kina. Chociaż z tym kinem to rzadko chodzimy, mamy taki pokój telewizyjny na samym dole u siebie, no i oglądamy czasami po parę razy fajne filmy. No i to też jest forma takiego wspólnego odpoczynku, nie? W rodzinie wielodzietnej ten odpoczynek to jest spędzanie czasu razem.
5: No właśnie, jak inaczej spędzacie czas? Film, sprzątanie już mówiliśmy, i zakupy wcześniej, odwiedzanie dziadków. Jakie jeszcze macie pomysły na te niedzielne spotkania rodzinne?
7: Mamy też taki zwyczaj, który od niedawna jest, że spotykamy się z znajomymi i to w ciekawej formie, bo w niedzielę o 8 bodajże żona tak wybiega do lasu z grupą koleżanek i biegną tam coraz dłuższe dystanse. No a ja wybiegam trochę wcześniej też z moim kolegą, tak? I sobie biegniemy i coraz więcej jest. No staramy się zachęcić coraz więcej naszych znajomych do tego, to tak, żeby nie wynikało, że tylko sami z sobą żyjemy, tak? Ale jednak ten ruch i jakiś taki wypoczynek aktywny, no on nam towarzyszy i to jest fajne. To sprawia, że no cały czas rozmawiamy praktycznie, nie? No bo taki bieg, nie wiem, no parę kilometrów, tak? W takim normalnym tempie, powiedzmy sobie szczerze, to jest świetna okazja do tego, żeby zamienić parę słów, tak? Z kolegą, z przyjacielem, tak?
5: To chyba zależy od tempa, czy da się rozmawiać.
7: No, są różne tempa, tak? Jest tak zwany easy run, to trzeba biec w takiej strefie drugiej, jak to się mówi. I to jest taka strefa konwersacyjna, nie? I właśnie o to chodzi, żeby biec tak, żeby można było swobodnie rozmawiać. No jak ktoś się przygotowuje do jakiegoś występu, jak półmaraton warszawski, który miał ostatnio miejsce, bardzo fajne wydarzenie, miałem okazję tam być, no to rzeczywiście to wtedy trzeba trochę szybciej pobiec, nie? Ale to jest w sumie dotknąłem takiego mojego personalnego, takiego prywatnego tematu, jak ja odpoczywam, tak? Odpoczywam w ruchu, nie? To jest coś takiego, sport mi daje poczucie jakiejś takiej siły i no odstresowuje też.
5: Czyli niekoniecznie jest to kanapa, pilot i...
6: Nie, my raczej właśnie lubimy aktywnie spędzać czas. Właśnie albo jakieś wycieczki. Tutaj właśnie we cztery mamy, no cztery koleżanki, biegamy sobie razem i też właśnie to jest takie pół godziny rano, gdzie trochę tak nabieramy sił, rozmawiamy o różnych naszych trudnościach, radościach. Raz w tygodniu właśnie mamy takie nasze spotkania. I też nasze dzieci też lubią jeździć na rowerach na przykład. Także w tygodniu jeździmy na rowerach. Jeden z nasz, no i też na przykład chłopcy mali lubią, znaczy lubią chodzić na msze w tygodniu i to jest też nasza taka trochę wspólna forma odpoczynku, szczególnie jak teraz jest takie właśnie maj i piękne nabożeństwa majowe, to no to właśnie idziemy właśnie z nimi na tą 18 i mamy taki czas, kiedy są lody po mszy i to jest też taki właśnie fajny rodzinny spędzenie czasu z nimi, akurat z dwójką.
5: Są z nami Państwo Chrobaczowie. Rozmawiamy o odpoczynku. Chwila muzyki i wrócimy do dalszych rodzajów odpoczywania.

0: ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Państwo Iwona i Olgierd Chrobakowie przyszli tutaj do nas, żeby się podzielić pomysłami na różne formy odpoczynku. Rozmawialiśmy o niedzieli. Mówiliście o tym wspólnym spędzaniu czasu w rodzinie z dziećmi, ale też mówiliście o spotkaniach ze znajomymi, o ruchu, o biegu. Tutaj Iwona o biegu z koleżankami w niedzielny ranek, czy Olgierd mówił się o biegu z kolegą. Przygotowanie się do maratonu. Więc wydałoby się półmaratonu. Odpoczynek, ale tutaj podcieleję z czoła. No my jesteśmy już właśnie w takim okresie, gdzie mówi się dużo o wakacjach. Więc powiedzcie mi, jak wygląda wasze przygotowania do wakacji, czy wasze doświadczenia wakacyjne, czy możecie z nami się podzielić tym takim odpoczynkiem rocznym, powiedzmy, jak u was wygląda?
2: Czas wakacji to przede wszystkim jest ten moment, kiedy dzieci jadą na obozy harcerskie. Wszystkie nasze szóstka dzieci jest zaangażowana w harcerstwo. I cały lipiec, tak naprawdę przed końcem lipca, to jest moment, kiedy oni wracają z obozu, więc te nasze wakacje wspólne zaczynają się dopiero w sierpniu. No ale tak naprawdę to jest ważne, tak, że oni są zaangażowani, też jest to taka forma służby już właśnie i też takiego odpoczywania w grupie, nabywania relacji i bycia w lesie, tak, z przyrodą, także to jest taki fajny czas dla nich.
1: Czy wy ich jakoś specjalnie namawialiście na tą formę odpoczynku, zaangażowania? Czy to tak naturalnie się udało?
2: To naturalnie się udało, ponieważ przyjaciele zachęcili nas do tego i tak te pierwsze dzieci poszły i naturalnie już wszystkie pozostały, więc jak te starsze dzieci już są w takiej formie, są wychowawcami, natomiast młodsze właśnie jeszcze korzystają jako wychowankowie.
1: No ale to takie bycie w lesie pod namiotem.
3: Trzy tygodnie
1: pewnie, czasami. Tak, samodzielne gotowanie, podejrzewam. Tak to chyba nie jest takie odpoczynkowe.
2: No z jednej strony nie jest, ale myślę, że podoba się to naszym dzieciom, ponieważ co roku jeżdżą na te obozy letnie, wracają zadowolone, czasami oczywiście narzekają, że są pogryzione, że tam padało, że
1: przez
2: były burze.
1: Oczywiście
2: przez komary. Jednak tyle przygód, ile tam mają, to oczywiście się okazuje później w trakcie tego sierpnia, kiedy jesteśmy wspólnie na wakacjach i opowiadają nam, co się działo. Na początku odsypiają właśnie wszystkie nieprzespane noce, a później właśnie opowiadają. Także myślę, że to jest coś takiego bardzo niezapomnianego i też tak buduje je i tak trochę hartuje.
1: A zdobywają jakieś umiejętności na tych wyjazdach?
2: Tak, oczywiście. No, przede wszystkim odpowiedzialność za drugą osobę, tak, szczególnie jak już jest się w tym stopniu wychowawcy, no ale też współdziałanie, bo właśnie ostatnio na jednej ze zbiórek chłopcy musieli zrobić nosze, drabinki, wyplatają sobie cały ten sprzęt, gotują, no, wzajemnie się wspierają, kiedy jednej osobie jest trudniej, są jakieś nocne gry, prawda? Także to jest taka wielka przygoda. Myślę, że bardzo.
3: Myślę, że mogą wykazać się właśnie kreatywnością, takim współdziałaniem z innymi, czyli tak się mocno muszą też zgrać z kolegami, tak? I w różnych zadaniach, które są im powierzane wtedy. I to jest takie od najmłodszych lat, nie? Od wilczków. Gdzie no, widzą, że jeden od drugiego zależy, tak? I też, że jeśli zadanie, które ma powierzony taki młody człowiek, tak, wykona źle, no to wszyscy na tym cierpią i od tego się uczą, nie? A na twoje pytanie, czy to jest rzeczywiście odpoczynek, czy my musimy namawiać, tak no, wracam do myślą do najstarszej córki, nie? Ja pamiętam, jak tam z kolegą żeśmy przyjechali gdzieś pod... to był Nowy Targ, pod Nowym Targiem, czy Starym Targiem, gdzie przyjechaliśmy tam do lasu, tam naprawdę nic nie było, był tylko potok i tam dziewczyny były i gdzieś tam na jakichś platformach wysoko
1: miały swój obóz.
3: Miały swój obóz. No to ja tak patrzyłem na to z takim podziwem, ale też zastanawiałem się, kurczę, czy ja bym tam wytrzymał.
1: Czy ja bym tam odpoczął.
3: Tak. Ale to jest, tak jak mówiłaś tutaj na wstępie, to jest właśnie ta zmiana, nie? No wychodzi się z wygodnego łóżka.
1: Z ławki szkolnej.
3: Z ławki szkolnej, tak. Zmienia się, no, diametralnie. Cały świat się zmienia, tak? A równocześnie ten świat bardzo fajnie oddziaływuje, nie? Pogoda, nie? Śpiew ptaków, zapach, strumień, tak? Co tam się dzieje, prawda? Gdzie człowiek jest zależny od tej natury, równocześnie no, jest w stanie się w jakiś sposób określić w tym danym konkretnym miejscu, w tym nowym. No to są takie rzeczy, których no nie przeczyta się to w żadnej książce, tak? Można oczywiście o tym przeczytać, tak? Ale nigdzie się tego nie dozna, nie? W żadnej szkole. No i to są te wartości, nie? Ale no jest oczywiście pełna wolność, nie?
1: Właśnie, bo rodziców nie ma, rodzice tak. Daleko.
3: To jest atut, prawda? Chociaż tam czasami zdarzają się jakieś telefony, tak? Że coś tam.
1: Tęsknoty.
3: Są tęsknoty, tak? Czy jakieś trudne chwile. No my żeśmy z żoną to wiedzieli, że no raczej nie będziemy wymiękać, nie? Także będziemy nieprzemakalni i nie pojedziemy. Nie zdarzyło się chyba, żebyśmy
1: aż tak nie
3: mieli aż taką... Aż tak, ale on też chyba. No, także to jest fajna forma odpoczynku, bo dzieci wracają z tego, jak ja to mówię w cudzysłowie, całują ziemię i wiedzą, że fajnie, rzeczywiście mam krzesło, stół, można usiąść, tak? I potem jedziemy razem.
1: I też są zadowolone, że dały radę, tak?
3: Tak, tak. I są zadowolone, że dają radę i naprawdę te przeciwności, te takie jak, nie wiem, deszcz, padający deszcz, tak, czy jakiś taki chłód wieczorny, no to łatwiej to znoszą, no bo potem z reguły my dosyć no jedziemy dalej, tak? Tylko już całą rodziną na ten odpoczynek. I my mamy stałe miejsce od jakiegoś czasu, od wielu lat, nie? Do którego cała rodzina chce przyjechać i ich to motywuje. To jest nad morzem. I my śpimy
2: w namiocie.
3: Jedziemy znowu pod namiot, tak? Dzieci mają kolejny namiot. My to bardzo lubimy. Żeby to było jasne, ten namiot tutaj jest taki troszeczkę, powiedzmy sobie, troszkę luksusowy, bo jest ogromny. Mamy jakieś tam 50 metrów od tego namiotu super prysznice i umywalki, tak? I nie gotujemy tam, także chodzimy na...
1: Także to nie jest tak zupełnie po harcersku.
3: To nie jest po harcersku,
2: tak? Tak, aż tak nie jest, mają wcześniej.
3: Ale jest super, ponieważ cały czas gadamy z sobą, nie? Jesteśmy bardzo blisko, trochę się rozrośliśmy, także mamy teraz dwa namioty, ale no wspólne, nie wiem, no picie kawy, tak, herbaty, siedzenie pod drzewem, które wszyscy kochają i czekają, patrzą tylko, czy to drzewo będzie, tak, czy jak ono wygląda, czy jedzenie jeżyn, jabłek, tak, porzeczek, które są nieopodal. No to jak jest hasło, że mamy jechać, że no zaczynają się wakacje, no to oni sobie nie wyobrażają, żebyśmy jechali gdzie indziej. Nie?
1: A jak długo jeździcie w jedno miejsce?
3: Iwonka, jak długo my tam jeździmy?
1: Sięgnijcie pamięcią może, które
3: taki
1: dziecko.
3: Czas, tak, był taki
2: mieliśmy czas przerwy, tak. Bo był, tak naprawdę to przez 12 lat jeździliśmy do Kujanek, takiego też miejsca, które bardzo lubiliśmy, nad jeziora.
3: Tak.
2: I to łączyliśmy właśnie też z tym miejscem nad morzem. I tak myślę, że tak z 15 lat to na pewno jeździmy.
3: Tak.
2: I czyli tu z różnymi miejsce, takimi, nie? Przerwami.
3: No, z tym, że no...
1: Ale te dorosłe dzieci, bo powiedziałeś, że najstarsze dziecko ma już...
2: Tak, 24 lata.
1: 24 lata i jeździ dalej z wami, tak, na te wakacje.
2: To jest tak, że te najstarsze dzieci mają czasami swoje inne aktywności, czy też właśnie jakieś harcerskie jeszcze wyprawy, czy jakieś oazowe, czy pielgrzymka. Jednak chociaż na chwilę starają się być. To nie było tak, żeby kogoś nie było, chociaż na kilka dni. Więc to też jest takie dla nas... No cieszymy się, że możemy być razem.
3: Znaczy, żeby też powiedzieć, to świat i Europę i świat zdobywają nasze dzieci teraz, nie? Bo gdzieś tam one mają swoje wyjazdy, tak? Z różnych tam
2: No, głównie harcerskie.
3: Harcerskie, tak, czy studenckie wyjazdy, tak, czy coś takiego. W tej chwili niedawno nasza córka była w Pradze, teraz najstarsza gdzieś jest w Szwajcarii na jakimś też wyjeździe.
2: Na takiej pielgrzymce.
3: Na pielgrzymce harcerskiej. Także one wyjeżdżają, nie? Także każdy sobie tam w jakiś sposób też na własną rękę organizuje to. Ale ten czas taki wspólny razem, no to wszyscy sobie nie wyobrażają tego, że my tam nie pojedziemy na to pole namiotowe, nie? To jest takie, widać, taka oaza dla nich, nie? Jakieś takie coś, taki cel wakacyjny.
1: Jak myślicie, co najbardziej ich tam ciągnie? Bo tak z punktu widzenia młodego człowieka może się wydawać, że co roku w to samo miejsce, to samo drzewo, no może troszeczkę większe, albo jakaś gałąź się odłamała, ale ciągle to samo.
2: Tak naprawdę jest to też miejsce spotkania, oprócz tego, że naszej rodziny ośmioosobowej, to też jest to miejsce spotkania z naszą rodziną ze strony mojego męża. Tam często właśnie się spotykamy.
3: Zjazdy rodzinne też.
2: Tak, są takie zjazdy rodzinne. Więc to myślę, że jest też taką bardzo dużą wartością, że możemy być
1: w starszej. Kuzynostwo.
2: Tak.
1: I oni ten czas spędzają ze sobą, tak?
3: Tak. No ale też trzeba powiedzieć, że sporo naszych znajomych też nieopodal, nie? Też gdzieś tam są na wczasach czy coś, także spotykamy się i i też aktywnie spędzamy czas, nie?
2: No tak, bo dojeżdżamy właśnie do tych przyjaciół naszych na rowerze, zawsze, codziennie sobie rano na ósmą.
3: To jest my chyba takie z 8 kilometrów, nie?
2: Pół godzinki rowerem jedziemy.
3: Trzeba wstać rano, żeby dojechać.
2: Do nich, nie? Na mszę i później sobie wracamy do siebie już tam na swój tryb i czasami jeszcze mamy jakieś aktywności typu jakaś wspólna wycieczka do ogrodu botanicznego albo na park linowy, albo na właśnie coś takiego jeszcze. Także nasze dzieci młodsze mogą sobie właśnie jeszcze spędzić ten czas, bo mają swoich rówieśników.
3: Tak.
1: I nie myśleliście kiedyś, żeby pojechać na Majorkę, na takie all inclusive?
3: To jest drogie.
2: To nie jest to, tak, znaczy, bo to też jest nie w naszym stylu. Byliśmy raz całą rodziną we Włoszech dwa lata temu, kiedy nasz syn, to była jego pielgrzymka pokomunijna i nasza 25. rocznica ślubu.
1: Muszę przerwać to wyjątko, bo chwila przerwy na muzykę i za chwilę dowiemy się znowu o waszych wakacjach.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Wasze wakacje? Zapytałam o Majorkę. Majorki nie było, ale były Włochy.
2: Siena.
1: Pielgrzymka.
2: Tak.
1: Pierwsza komunia, tak?
3: To była pierwsza, tak, to był nasz pierwszy wspólny wyjazd za granicę całą rodziną. Pojechaliśmy samochodem. Celem była Bazylika Świętego Piotra, bo właśnie nasz syn Piotr miał pierwszą komunię wtedy. I to był cel tej pielgrzymki. Po drodze właśnie jeszcze mieliśmy okazję przyjechać przez Austrię, zatrzymać się tam na chwilkę, być w Muzeum Starych Mistrzów, bo to też był taki cel. Bardzo lubimy malarstwo. No i później przyjechaliśmy właśnie przez Wenecję, zatrzymaliśmy się w Sienie, gdzie też mogliśmy poznać trochę historię świętej Katarzyny ze Sieny, być we Florencji, gdzie też mieliśmy okazję być w Muzeum Uffizi, też właśnie poznać piękne malarstwo, zobaczyć na żywo. Ale był to czas, kiedy właśnie nie było all inclusive, podróżowaliśmy samochodem, staraliśmy się sami sobie gotować, przygotować wszystkie posiłki i też zaangażowaliśmy dzieci w taki sposób, że każdy z nich było odpowiedzialne za dane miasto, więc jedna z córek przygotowała Sienę, jedna Florencję, ja trochę na temat Rzymu i to były właśnie takie...
2: Było all inclusive, mieliśmy własnych przewodników.
3: Tak, mieliśmy właśnie własnych przewodników i własny prowiant, więc tak wyglądał nasz all inclusive. No, tak.
1: To rozumiem, ja że leżenia na plaży nie było, tylko no, zwiedzanie.
2: Nie zdążyliśmy tym razem, ale
3: my też nie lubimy za bardzo leżeć na plaży, chociaż no, czasami nam się zdarzało tam gdzieś tam no, chwileczkę odpocząć, ale jednak lubimy poznawać, zachwycać się i przyrodą, i malarstwem, i właśnie...
2: Muszę powiedzieć, że moja żona jest świetnym biurem turystycznym i ona zorganizowała ten wyjazd tak, że naprawdę mieliśmy rozwinięty czerwony dywan, bo wszystko było kupione przez internet i omijaliśmy wszystkie kolejki i tutaj wielki szacunek i dla niej i podziękowanie. Wszyscy zresztą byliśmy bardzo zadowoleni wtedy.
1: I dzieci również.
2: Z tego dzieci też, tak, tak.
1: Ale ja byłem najbardziej. Powiedziałaś w którymś momencie, że zdarzało nam się na chwilkę odpocząć. Mhm. A my rozmawiamy o odpoczynku i mówicie o wyjeździe do Włoch, który był wyjazdem wakacyjnym, czyli odpoczynkowym.
3: Tak.
1: No właśnie, to jak to jest z tym odpoczynkiem?
3: No właśnie to chyba zależy od tego, jak lubimy odpoczywać. My lubimy odpoczywać aktywnie, więc sobie oczywiście taki sposób, zdarzało nam się chwilę odpocząć, czyli posiedzieć sobie nad brzegiem baseniku akurat, który wtedy mieliśmy tam właśnie w tym mieszkanku, gdzie się zatrzymaliśmy. Ale jednak główną formą wypoczynku dla nas jest właśnie ruch. Ruch i poznawanie nowych rzeczy. I też wydaje mi się, że podczas drogi, podczas tych przygód wspólnych, bardzo dobrze nam się ze sobą rozmawia. To jest taki moment, kiedy można z daną osobą indywidualnie też trochę tematów poruszyć.
1: A czy wy macie jakieś takie odkrycia wakacyjne, odkrycia waszych dzieci w trakcie tych podróży? Mówisz, że się dobrze rozmawia, bo rozumiem, że nie rozmawiacie też wszyscy razem, tylko tak, pewnie macie okazję do tego, żeby rozmawiać indywidualnie z jednym dzieckiem w jakimś tam...
3: Tak, ja myślę, że jest to taki moment, kiedy trochę można podsumować dany rok, jakby też zobaczyć, co było dobrego, nad czym można jeszcze popracować, poznać swoje mocne strony, wzmacniać wtedy dzieci w tym, w czym są, sobie dobrze radzą, może mobilizować do tego, żeby w innych dziedzinach trochę je jakoś pobudzić do myślenia, do działania. Myślę, że właśnie jest to ten moment na refleksję też.
1: A ty, Olgier, odpoczywasz, jak żona zorganizuje całą wycieczkę.
2: Tak, ja właśnie odpoczywam, bo żona wszystko organizuje. Nie no, jedziemy samochodem, tak? Teraz mam już starszego syna, który ma prawo jazdy, także myślę, że w tym roku będzie mnie zastępować. Trochę ja już będę mógł
1: odpoczywać,
2: tak. Ale... Tak jeszcze warto chyba powiedzieć, że ten czas wakacyjny i te podróże, tak, czy ten czas spędzony razem, no to jednak my dużo rozmawiamy w tak zwanych podgrupach, nie? to jest tak, że jak my na przykład jesteśmy, że wrócę jeszcze do tego morza, też chodzimy w góry, tak? Ale w góry chodzimy z kolei w weekendy, nie? Zarywamy czasami, po prostu dzieci nie idą do szkoły. I to tak taki pocichu. Czwartek, tak, taki czwartek wieczorem, czy w piątek rano jedziemy gdzieś w jakieś takie z góry ustalone miejsce i sobie taki właśnie cały piątek, sobotę i niedzielę też to jest taka nasza forma odpoczynku. Czasami widzimy to, że potrzebujemy tego, nie? Robi się taka atmosfera trochę w domu, wiadomo. Nie zawsze jest super, nie? Czasami jest nerwowo. Jak widzimy, że to jest tak, no to wtedy jedziemy.
1: Ale to wszyscy jedziecie, czy tylko ci, którzy najbardziej rozrabiają?
2: Ci, którzy mogą. Tak, oferta jest dla wszystkich. No teraz, tak jak Iwonka tutaj mówiła, no nie zawsze, nie? Teraz zaraz zaczyna się sesja, także też ubolewamy, pewnie nie będziemy wszyscy jechać, ale te rozmowy w podgrupach, prawda, gdzieś na szlaku, gdzie idziesz z, nie wiem, z córką i po prostu rozmawiasz, nie? I naprawdę czasami można się, no, dużo dowiedzieć od dziecka, nie? I być zaskoczony. Ja się zaskakuję czasami właśnie tym, jakie pytanie czasami padnie. I to jest ten fajny czas, nie? Ta relacja, nie?
3: Czy też warto być otwartym, bo ja tak sobie myślę, że czasami idę na taką wyprawę, czy właśnie rozmawiam z daną córką i mam już pomysł na nią, w cudzysłowie, a nagle się okazuje, że ona mi mówi takie rzeczy, że ja w ogóle no, nie wiedziałam o tym wcześniej. I to w ogóle zmienia też mój punkt widzenia. I widzę, że to ja nie miałam racji i że to w ogóle w innym kierunku to wszystko.
1: Już okazuje się, że temat rozmowy jest troszeczkę inny niż tak. Zaplanowałaś.
3: Tak, tak.
2: Znaczy ja myślę,
3: to
2: że
3: jest bardzo, bardzo, no, taki moment warto poznania też ich problemów takich, które gdzieś tam na co dzień może nie widzimy tego. One się bardziej otwierają, bo też nie są tak skupieni wszyscy na nauce, na swoich obowiązkach. I też się właśnie no, bardziej chętniej może dzielą, otwierają wtedy, kiedy jest taki spokojniejszy czas.
2: Ale myślę, że tutaj taką mogę z autopsji wydać taką radę, no nie wiem, ojcom, tak, ale w ogóle rodzicom, że jeśli chcesz coś powiedzieć swojemu dziecku, to zacznij go słuchać, nie? Po prostu zacznijcie iść i po prostu ty milcz, nie? No i naprawdę, no czasami trwa to 3 minuty, 5 minut, nie? Ale w końcu zaczyna być ta rozmowa, nie? I jeśli ty masz swój plan, to na razie go schowaj, tak? Daj się powiedzieć, nie? Szczególnie jeśli czujemy, że coś tam jest na rzeczy, nie? To jest taka dobra rada, nie? Czasami, szczególnie jeśli chodzi o córki, nie? To trzeba być bardziej takim słuchającym. Bo raz rzeczywiście to usłyszałem, że ja nie oczekuję, tato, żebyś ty coś mi powiedział. Ty masz mnie wysłuchać, nie? Ty masz posłuchać tego, co ja mam mówić, nie? I to naprawdę jest fajne i potem raptem wszystko jest, znowu wraca do normy. Nie?
1: No, czasami to się nie wydaje takie proste, bo młodzież nie zawsze chce się otwierać przed rodzicami. To jak wam się to udaje?
2: Tych rodziców, którzy nie chce się otwierać, ta młodzież tymi rodzicami, tak, to zachęcam do tego, żeby właśnie
1: iść w góry
2: albo, ale szczerze, to my naprawdę często wychodzimy, nie? Bo mamy akurat takie szczęście i łaskę, że mieszkamy w miejscu, gdzie mamy 300 metrów do lasu, tak? I ten las to naprawdę jest ostro wydeptany, nie? Tam ludzie, spotykamy naszych znajomych, którzy chodzą ze swoimi dziećmi i my naprawdę wychodzimy tam często, nie? Naprawdę. To jest, jeśli widzimy, że coś jest, dawaj, idziemy na spacer, nie? I mamy takie traski, to się nazywa mała pętla 2,5 kilometra, średnia to jest chyba 4,
3: około 4, tak.
2: No i długa, no to jest taka 7,5, nie?
3: W
2: zależności
1: od problemu, które trzeba rozwiązać.
2: Tak, który trzeba rozwiązać, no. Także,
1: nie ma tak, że dzieci się bronią. Nie, ja dzisiaj jednak nie idę do lasu, bo się boję tej rozmowy.
2: Nie, chyba się nie boję.
3: Też nic na siłę, tak jakby, nie?
2: Nie, nic na siłę.
3: No też sami też często chodzimy sobie na rozmowy, tak jakby, żeby...
2: Tak, tak. Właśnie. Coraz częściej.
1: No właśnie. Powiedzcie jeszcze chwilę bo już powoli będziemy się zbliżać do końca naszego programu. Czy macie czas, żeby ze sobą odpocząć?
2: Tak, ale muszę powiedzieć, że ostatnio ciężko jest, tak, znaleźć ten czas. To wynika z różnych tam innych okoliczności, ich pewnych zadań, które mamy. No żyjemy, wszyscy widzimy, że dzisiaj świat strasznie mocno przyspieszył, tak? I zawodowo też więcej się od nas wymaga. Ale to nie jest tak, że widzimy, że tracimy coś, tak? Po prostu więcej tego czasu musimy, więcej nas to kosztuje, nie, żeby wyjść. Widzimy, że to ma swoją cenę.
3: Znaczy, też myślę, że trzeba łapać tak naprawdę każdą chwilę. Tak? To nie musi być raz w miesiącu jakaś super wyprawa, tylko po prostu ten las, tak? To co mamy. Jak nawet trochę deszcz pada, czy jakoś różnie pogodowo, to też można wyjść na pół godziny. Tak? I to jest, jak wychodzimy z domu, no to wtedy jest to taki troszeczkę tak, już nikt nas nie słucha, nikt tam, bo czasami wiadomo, nie, dzieci słuchają różne rzeczy, czasami nawet nie wiemy, ale te chwile, żeby nie czekać, tylko no, na bieżąco te sprawy różne omawiać i starać się mieć ten czas w tygodniu też na wyjście.
1: Kochani, no musimy już kończyć. Temat nie został wyczerpany, więc zapraszam Was serdecznie do kolejnej rozmowy i wszystkich słuchaczy też zachęcam, żeby słuchali nas w kolejny tydzień, bo będziemy kontynuować temat odpoczynku, a tymczasem już bardzo dziękuję i byli ze mną tutaj Iwona i Olgierd Chrobakowie. Dziękuję Wam.
3: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Dziękujemy bardzo.
1: A naszych słuchaczy, no jeśli Państwo chcielibyście, to zachęcam do wsparcia, bo dzięki Państwu powstają takie audycje jak ta i można zostać darczyńcą Radia Warszawa. Jak to zrobić? Można dowiedzieć się przez stronę www.radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. I jak zwykle też bardzo dziękujemy za modlitwę. Do usłyszenia. Anna Murawska.
0: Ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: Reklama.
1: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
2: Nakłoń ku mnie Twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić.
1: Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
2: Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
1: Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
2: W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą
2: i warownią, która ocala.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
2: Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
1: Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
2: Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
1: Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
2: Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
1: U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
2: On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Nie grzeszcie. Niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
2: Podczas snu nas osłaniaj.
1: Abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć. który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
3: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: jest Radio Warszawa.
1: 106 i 2 FM.
0: Dobrze słuchać.
2: Radio Warszawa.
3: Za dużo spraw, za dużo spięć, spóźniona, biegnę, omijam ludzi sznur.

dużo spraw, za dużo spięć, spóźniony biegniesz, omijasz ludzi sznur. Za parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie, za karę.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja.
1: Ewangelia, którą czytamy w święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, prowadzi nas do Getsemani, gdzie odsłania się najgłębsza prawda o kapłaństwie Jezusa. Jezus wie, że najdoskonalszą ofiarą miłości wobec Ojca i całej ludzkości będzie dobrowolne oddanie swojego życia. Smutna jest moja dusza aż do śmierci, mówi, pokazując realny ciężar cierpienia, ale jednocześnie trwa w decyzji wiary i miłości. Ojcze mój, niech się stanie wola Twoja. W nim dokonuje się doskonałe uwielbienie Boga, nie przez zewnętrzne dary, ale przez całkowite oddanie siebie. I właśnie ta ofiara staje się źródłem łaski dla całego świata. W świetle tej tajemnicy możemy lepiej zrozumieć, kim jest kapłan. To ten, który w imieniu innych składa Bogu ofiarę, a jednocześnie staje się kanałem, przez który łaska Boga rozlewa się na ludzi. Już Izraelici przeczuwali, że ofiary materialne nie wystarczą, że prawdziwą ofiarą jest wewnętrzna postawa człowieka, jego przyjęcie i zaufanie Bogu, nawet jeśli kosztuje. W pełni objawia się to w Chrystusie, najwyższym kapłanie, który jako jedyny w sposób doskonały odwzajemnia miłość Ojca i składa siebie samego za świat. A ja przez chrzest zostałem włączony w Jego kapłaństwo. Duch Święty namaścił mnie, uzdalniając do tego, by całe moje życie mogło stać się miejscem duchowej ofiary. Tą ofiarą staje się przede wszystkim akceptacja tego, co mnie spotyka. Bo kiedy przeżywam coś trudnego, z perspektywy wiary wygląda to tak, jakby sam Bóg wkładał w moje ręce dar, który mogę Mu oddać. Ale aby stał się on ofiarą, potrzebna jest decyzja serca, świadome tak, wypowiedziane Bogu. Bez tej decyzji pozostaje jedynie frustracja i zamknięcie się w bezradności. Gdy jednak podejmuję tę decyzję, dzieje się coś głębokiego. Dzięki zjednoczeniu z Jezusem, nawet moja słabość, lęk czy cierpienie stają się miejscem miłości. Wtedy wyznaję wiarę, że Bóg wciąż jest dobry, że nic nie wymknęło się Jego opatrzności. I właśnie wtedy moja mała, ukryta ofiara staje się miejscem działania łaski. Tak jak przy rozmnożeniu chleba, 5 bochenków i 2 ryby w rękach Jezusa stały się pokarmem dla tysięcy. Tak samo Bóg potrafi przemienić moją wierność w coś, co przynosi dobro wielu ludziom i buduje Kościół. Dzisiejsza Ewangelia zaprasza więc, by spojrzeć na własne życie jak na przestrzeń kapłańskiej ofiary. Tam, gdzie nie mam wpływu, gdzie cierpię i walczę o zaufanie, tam mogę w jedności z Chrystusem złożyć Bogu dar z siebie, I właśnie tam rodzi się miejsce na cud.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Szkoła Rut. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
2: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radio Warszawa. Witam Was w kolejnym odcinku audycji Szkoła Rut, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Dziś jestem właściwie na Gocławiu, dobrze mówię? Na Grochowie. Na Grochowie u sióstr kanoniczek Ducha Świętego. Przeżywaliśmy wczoraj zesłanie Ducha Świętego, a powodem tego, że Duch Święty jest wpisany niejako w charyzmat zakonu sióstr, to na ten temat chciałbym dzisiaj porozmawiać, więc może na początek się przedstawmy.
3: Siostra Konstancja.
4: Siostra Elżbieta.
5: Siostra Odylia.
2: Bardzo mi miło gościć u sióstr tutaj w tym miejscu. Tak wspominaliśmy jeszcze przed audycją, ja wspominałem, że miałem okazję tu być 10 lat temu, to był rok 2016, jak papież Franciszek przyjechał do Polski i wtedy jeszcze z siostrą Zuzanną, która w tej chwili już wyemigrowała do innego kraju. Wtedy pamiętam do Francji, a teraz?
4: Do Francji wyjechała i do tej pory jest we Francji.
2: No więc właśnie, no to tak jakoś związany jestem z tym miejscem przez te 10 lat, po dekadzie wracam na miejsce. No i drogie siostry, chciałbym porozmawiać o tym, jak rozumiecie swój charyzmat. Kim Duch Święty dla Was jest na co dzień? Może siostra Konstancja.
3: No, Duch Święty jest dla mnie, myślę, że od dziecka wielkim wsparciem. Byłam dzieckiem takim, można powiedzieć, nieśmiałym. Mama mnie zawsze kierunkowała, że muszę do Ducha Świętego. Też, żeby tak bardziej logicznie myśleć, żeby być bardziej bystrą. Zachęcała mnie właśnie do tego, żeby się modlić o dar Ducha Świętego. Jak tak sobie patrzę na historię mojego powołania, to rzeczywiście te puzzle się tak układały, dlaczego akurat ten zakon wybrałam, zakon Ducha Świętego, że ten Duch Święty no, niesamowicie prowadził mnie, może i przez mamę, że tą duchowość wplatała mi. I teraz jeszcze bardziej go odkrywam jako właśnie taką osobę, taką moc działania jego, gdzie rzeczywiście odpowiada mi na najbardziej tajemne czy pytania, czy niepewności. Sam wyczuwa też i moje uczucia, kiedy trzeba mnie otulić bardziej odwagą, jakimś wsparciem, ale też i mogę mu polecać osoby, które rzeczywiście, z którymi mam do czynienia obecnie właśnie z dziećmi w szkole. To jest Duch Święty rzeczywiście tak mocny, tak wspaniały, że sam mi załatwia te, można powiedzieć, trudne problemy, trudne przypadki z dziećmi, gdzie moje słowa byłyby na pewno nieudolne, żeby jakoś je wyprowadzić, dobrze im dopomóc, jako właśnie moim podopiecznym, ale Duch Święty sam im w tych sercach pracuje. A jeśli chodzi o mnie, to rzeczywiście bardzo dużo wsparcia otrzymałam, można powiedzieć, takich małych cudów i większych cudów, które właśnie są dowodem jego niesamowitego wsparcia. Ale trzeba właśnie takie mieć oczy otwarte, żeby to nazwać cudem. Ja to wiem, że to są może i łaski, ale i nawet i takie cuda, które no, nie da się wytłumaczyć w sposób ludzki i te zestawienie wydarzeń, to tylko rzeczywiście Pan Bóg by wiedział o tym, że tak miało być i tak zadziałał, bo by ręka ludzka tutaj nie wsparła.
2: Siostra Elżbieta.
6: No, niełatwo mi jest mówić, kim jest dla mnie Duch Święty, bo staram się z Nim budować taką bardzo osobistą, intymną relację. I to też jest tak jakoś owiane taką tajemnicą. Trudno jest rozmawiać o tajemnicach swojej duszy, ale no, mogę powiedzieć, że Duch Święty jest dla mnie przyjacielem, z którym codziennie się spotykam, z którym codziennie rozmawiam. Wsłuchuję się w jego natchnienia i tak bardzo namacalnie doświadczam jego prowadzenia. Jestem bardzo szczęśliwa z tego, że Duch Święty powołał mnie właśnie do tego zakonu, zakonu Ducha Świętego, że jestem siostrą kanoniczką Ducha Świętego, ponieważ to dało mi szansę rozwijać właśnie z Duchem Świętym taką bardzo głęboką relację. I tak najprościej mogę powiedzieć, że codziennie w sposób taki bardzo namacalny doświadczam takiej rzeczywistej obecności Ducha Świętego, jego prowadzenia, kiedy nie wiem, co zrobić, jak się zachować, co powiedzieć, w jaki sposób mówić innym ludziom o Bogu. I Duch Święty bardzo mi pomaga. Także to jest niesamowita przygoda z Duchem Świętym i każdemu życzyłabym takiej właśnie zakosztowania modlitwy do Ducha Świętego, relacji z Nim, bo wtedy rzeczywiście to życie się bardzo zmienia. Ja tego bardzo tak mocno doświadczam przez te 16 lat, bo tyle jestem właśnie w zgromadzeniu.
2: Drodzy słuchacze, może tego nie słyszycie, ale jak przyszedłem tutaj dzisiaj do zgromadzenia i byłem jeszcze na placu, to siostra mnie właśnie przywitała takim ogromnym uśmiechem, więc taki był początek, więc to może nie wynika z samej rozmowy, ale rzeczywiście tego uśmiechu jest bardzo wiele. Siostra Otylia.
5: No bardzo trudno jest mówić o Duchu Świętym, ale to, co powiedziały moje siostry, poprzedniczki, to jest też moim udziałem. Ja też tego samego doświadczyłam i ciągle doświadczam. A miłość do Ducha Świętego, zresztą on pierwszy mnie ukochał, ale ja też staram się szukać tej miłości prawdziwej do Niego i wyniosłam to także z domu. Tak jak powiedziała siostra Konstancja, przeżyłam takie wydarzenie w domu. Byłam wtedy dziewczynką, może 9 albo 10-letnią i zachorowała moja babcia. Bardzo ciężko, bo lekarz, który przyszedł, mówi, że trzeba się przygotować jednak na odejście babci, a była to Wigilia Bożego Narodzenia, więc to tym bardziej potęgowało takie trudne przeżycie. No i mama mówi do taty, do swojego męża, idź po brata, czyli po lekarza jeszcze kolejnego. On przyjdzie, przecież to jest jego mama. Trzeba go zawiadomić o tym wszystkim. No i tato poszedł. Za chwilę obaj byli już w domu i mama mówi, zostawmy teraz babcię z wujkiem i z tatą, a chodźmy tutaj do pokoju obok i pomodlimy się o światło Ducha Świętego dla wujka. Więc modliliśmy się tam z mamą, z moim bratem, no i ja się modliłam. I wujek tak chodził po pokoju, podchodził do łóżka babci. Myśmy to widzieli, jak się wujek zachowuje. I w pewnym momencie wujek wyszedł, powiedział do taty, że zaraz wróci. I przyszedł z jakimś lekarstwem, które podał babci. W zastrzyku to było, to pamiętam, bo przecież my jako dzieci to baliśmy się zastrzyków, więc zapamiętałam sobie to. No i babcia wtedy zaczęła wracać do zdrowia. No była słaba przez święta, ale wyzdrowiała i jeszcze przez kilka lat była z nami. Cieszyliśmy się wszyscy razem, że jesteśmy razem. I mama wtedy powiedziała do nas, popatrzcie, to był cud. No a ja zapytałam, jak to, jaki cud? Przecież to wujek podał lekarstwo babci. Wujek sprawił, że babcia wyzdrowiała. A mama mówi, no ale nie pamiętacie intencji? Modliliśmy się o światło Ducha Świętego dla wujka, żeby podał takie lekarstwo, które babci pomoże. No ja to wiele razy opowiadałam ludziom, bo bardzo to przeżyłam i wiem, że to był cud. że wujek skorzystał z tego wymodlonego przez nas światła Ducha Świętego. No i tym właściwie jest też i teraz w życiu dorosłym Duch Święty dla mnie. Wiele razy nie wiem, jak postąpić i w szkole, i wśród ludzi ubogich, kiedy tutaj przyjdą do Furty i proszą o pomoc. Nie wiem, czy to są ludzie rzeczywiście potrzebujący, czy oszuści, bo i tacy się zdarzają, i tacy przychodzą do Furty. No i ja wtedy proszę Ducha Świętego o Jego światło, żeby było łatwiej poznać tę prawdę i wprowadzić ją w życie.
2: Z Duchem Świętym, nie wiem, czy się siostry zgodzą, czy nie, jest trochę tak w Kościele, że on jest taki bardzo ukryty. W tym sensie, że nawet sam Kościół niewiele mówi o Duchu Świętym. Tutaj jak myślałem ostatnio nad tym, czy któryś z papieży się jakoś więcej wypowiedział o Duchu Świętym, to no, przyszedł mi na myśl Jan Paweł II. No bo on rzeczywiście napisał całą encyklikę poświęconą Duchowi Świętemu. Ale tych dokumentów w historii Kościoła tak rzeczywiście to nie było wiele. I tak też jakoś tam myśl za tym Janem Pawłem II właśnie, jak ważna dla sióstr może była postać Jana Pawła II w tym rozumieniu Ducha Świętego, bo to jego wołanie w Warszawie to był chyba 79 rok, jak dobrze pamiętam. Dla niego Duch Święty w ogóle jako osoba Trójcy Świętej był bardzo ważny, bo on od dziecka modlił się tą modlitwą do Ducha Świętego, tak, którą polecił mu tata.
5: Tak.
2: I przy tym to też informacja, którą znalazłem ostatnim czasem, gdzieś tam różne przygotowując materiały dla radia, że jeszcze na rok przed śmiercią, kiedy no pamiętamy, że jego sytuacja zdrowia no to już była taka bardzo ciężka i dotkliwa, to mimo tych wszystkich obciążeń, które jeszcze miał, to wtedy ręcznie tę modlitwę do Ducha Świętego jeszcze zdołał zapisać. Czyli widać, jak ważną ona dla niego była.

0: dookoła ród.
1: Czy my nie za rzadko właśnie prosimy Ducha Świętego o pomoc? Jakie jest doświadczenie siostry Otylii?
2: No, trzeba powiedzieć, że kiedy się modlimy, to nigdy dość tej modlitwy. Nigdy dość spotkania z Bogiem. Nigdy dość tego wołania: przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych swoim światłem. To na pewno tutaj jest deficyt tego wołania, tego spotkania się z Duchem Świętym. No, my modlimy się codziennie do Ducha Świętego. Kiedy otwieramy oczy, to od razu: o Stworzycielu, Duchu, przyjdź. Przychodzi nam na myśl i modlimy się tym hymnem do Ducha Świętego. W południe modlimy się również modlitwą do Ducha Świętego: przybądź Duchu Święty. No i jestem pewna, że każda siostra jeszcze oprócz tego, że modlimy się wspólnie do Ducha Świętego, to jeszcze ma takie swoje relacje z Duchem Świętym, swoje rozmowy. No i na pewno tego jest dużo, chociaż znowu wrócę do tego i powiem to jeszcze raz, że nigdy dość tych rozmów z Duchem Świętym.
1: Tak, zadałem to pytanie dlatego, że wiem, że w siostry zakonie tak jest, że rzeczywiście Duch Święty jest bardzo ważny. Wynika to z samego charyzmatu, w końcu kanoniczki Ducha Świętego. Ale myślę tak na co dzień o Kościele, tak szerzej nieco. Czy nie jest trochę czasami tak, że Duch Święty jest taką trzecią osobą Trójcy, ale w tym naszym rozumieniu? W tym sensie, że my go gradujemy jako trzeciego, nie jako osobę równą osobie Jezusa, Boga i Boga Ojca, tylko właśnie, że jest trzeci w kolejności. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z księdzem Waldemarem Linke właśnie i on wspomniał, właśnie ubrał to w te słowa, że Duch Święty trochę w naszym myśleniu często jest tym trzecim z Trójcy. I czy siostry, jak siostry mają refleksję na ten temat? Czy trochę nie jest tak, że my jako katolicy może tak myślimy? W sensie dlatego zapominamy gdzieś, ponieważ sama nawet pięćdziesiątnica, która już teraz właśnie była wczoraj, dopiero żywiej zaczyna być przeżywana w ostatnim czasie w Kościele. W tym sensie, że mamy Wigilię w wielu kościołach, a wcześniej to nie było aż tak powszechne. Gdzieś troszeczkę ten element zanikał. To jak jest z tą trzecią osobą Trójcy, siostro Konstancja?
3: Rzeczywiście racja, że tych modlitw zapytać dzieci nawet w szkole, no nie znają. Nie ma aż takiego przyuczenia co do modlitwy do Ducha Świętego. Może na początku katechezy, na rozpoczęcie, była taka modlitwa właśnie o dobrą naukę. Ale tak jak małe dzieci już trzylatki są wdrażane do Aniele Boży, stróżu mój, prawda? I to jest taki duch dobry, duch Boży. I mylą czasami dzieci, że anioł stróż to właśnie ten Duch Święty, bo jest też duchem, nie widać go. Ale trzeba właśnie już od najmłodszych lat rozróżnić. Myślę, że właśnie w Kościele powinno być więcej tego przywoływania i uświadamiania ludzi, że Duch Święty w nas się modli, jeśli my nie umiemy się modlić jak trzeba. Że rzeczywiście jest taką osobą, która nas uzdalnia do modlitwy. I jeśli rzeczywiście nie mamy w zwyczaju jakiejś tej formuły mówić na co dzień, tak jak czy po Twoją obronę mamy maryjnych modlitw więcej, jesteśmy wdrażani w to, to żeby ten Duch Święty był tak dla nas ważny właśnie jak przyjaciel. Żeby mówić swoimi słowami sobie do Niego na co dzień, żeby to było spontaniczne, właśnie, że jak zaczynam coś robić, żeby właśnie się pomodlić o to natchnienie albo zapytać, jak to zrobić. Mam brata mechanika i też właśnie tutaj potem przykład, że wspomniał mamie przy śniadaniu, że ma dzisiaj do zrobienia taki samochód, model jubileuszowy, rzadki przypadek, no i naprawi, właśnie cieszy się, że ma taki właśnie okaz. I mama mówi: no to pomóc się synu do Ducha Świętego. On niepotrzebnie dodał: mamo, niech takie rzeczy się robiło. Po prostu zamknął się na to światło Ducha Świętego. Miał przyśkusa, taką nauczkę, że naprawdę nie mógł sobie poradzić, nie mógł. Nie wiem, jakaś tam banalna usterka, ale jeździł do kolegów, nawet mechaników, radził się. No trudny przypadek, bo to jedyny okaz samochodu. Dopiero jak rzeczywiście uwielbił Ducha Świętego i poprosił go w pokorze o to światło natchnienie, od razu mu błysło, o co chodzi. Więc może Duch Święty nie daje aż tak psikusów każdemu, jak ktoś się zamyka na niego, ale tutaj on miał jasne takie pole rozróżnienia, że rzeczywiście, kiedy zawierza się mu, to tak jakoś mu ta robota, prawda, idzie. A tutaj sam niepotrzebnie powiedział. I Duch Święty, myślę, że uczy nas pokory niesamowitej. Tak jak właśnie nasz założyciel, ojciec Gwidon, człowiek wielkiej pokory. Bo te wszystkie dary, które mamy od właśnie Ducha Świętego, uczą nas, że jesteśmy dla kogoś. Dzielimy to, że Duch Święty właśnie jest taki, że jak coś nam daje, a chce być przywoływany. Kiedyś pamiętam takie porównanie, ktoś powiedział, że Duch Święty chce być jak właśnie coś ma z kobiecości, że kobieta chce usłyszeć, że jest potrzebna. Chce też usłyszeć jakieś komplementy, uwielbienie. Więc Duch Święty właśnie naprawdę jest potrzeba, żebyśmy go wychwalali, ale właśnie żebyśmy go zapraszali i prosili tak spontanicznie po prostu. Może już bez tych formuł, bo istotnie w Kościele mało ich jest. My mamy dużo tych modlitw, jak właśnie w tej duchowości duchackiej, ale na co dzień musi Kościół to przypominać właśnie, że mamy to w sobie, że możemy go przywoływać, a on sam nas się będzie modlił jak trzeba.
1: Przy tym przypomina mi się jeszcze liturgia z niedzieli Wniebowzięcia. Tam był taki bardzo ciekawy, Wniebowstąpienia, bardzo ciekawy element, który zwrócił moją uwagę w ostatnim tygodniu, że mimo tego, że Chrystus wstępował do nieba i mówił, że da pocieszyciela uczniom, to tam ewangelista zapisuje, ale niektórzy i tak dalej powątpiewali. I mimo tego, że mamy do czynienia już z tym, gdzie Chrystus się ukazywał uczniom, oni już go doświadczali po zmartwychwstaniu, były to wszystkie elementy związane z tym, jak oni już doświadczyli zmartwychwstałego rzeczywiście i chciałoby się powiedzieć, że oni już są na tej drodze do głoszenia Ewangelii, to mimo wszystko dalej im czegoś brakuje. No brakuje do tego stopnia, Chrystus mówi, że pośle wam Pocieszyciela, Ducha Prawdy, no i dopiero ta pięćdziesiątnica. Dopiero wtedy zaczyna się prawdziwy Kościół. To pokazuje też chyba, jak ważne rzeczywiście jest działanie tego Ducha Świętego w Kościele. Dlaczego nie możemy też zapominać o tym, że od tego właściwie zaczął się Kościół misyjny.
0: Tak, właśnie jeśli chodzi o apostołów, którzy powątpiewali, to ja też tego doświadczam bardzo mocno. I bo taka jest nasza kondycja po grzechu pierworodnym. I dlatego ja też codziennie modlę się, Panie, przymnóż mi wiary. Właśnie przymnóż mi wiary, abym widziała to Twoje działanie w moim życiu i abym się coraz bardziej otwierała właśnie na działanie i na natchnienia Ducha Świętego. I jeszcze chciałam się odnieść do postaci świętego Jana Pawła II, bo ten święty jest mi bardzo bliski. I właśnie dlaczego ci święci, niektórzy święci są tak bardzo nam bliscy, bardzo, mówiąc tak w cudzysłowie, skuteczni, bardzo popularni w Kościele, bo ci święci otwierali się na działanie Ducha Świętego, jak Jan Paweł II. I chciałam się podzielić takim doświadczeniem z mojego życia, kiedy przeżywałam taki bardzo trudny czas w moim życiu. I wydaje mi się, że właśnie z natchnienia Ducha Świętego wybrałam sobie Jana Pawła II jako takiego szczególnego patrona tego czasu, który przeżywałam, trudnego. Modliłam się właśnie przez wstawiennictwo Jana Pawła II. I jakby jego wstawiennictwo było tak niesamowite, że doświadczyłam bardzo mocno owoców właśnie tej modlitwy do Jana Pawła II. Ale też jakby widzę, że nawet taka moja zażyłość z tym świętym sprawia, że jakby w tych innych moich przestrzeniach mojego życia właśnie w modlitwie do Ducha Świętego jest ta większa zażyłość. I kiedyś przeczytałam takie słowa, że Duch Święty lubi być przyzywany, żeby ciągle się do Niego modlić, żeby Go przyzywać, przyjść Duchu Święty. No takie proste słowa. Ale one tak mnie uderzyły, że często właśnie powtarzam to dzieciom, ludziom, z którymi rozmawiam na temat Ducha Świętego. żeby przyzywać Ducha Świętego. My w naszym zgromadzeniu mamy taką szczególną modlitwę, koronkę do Ducha Świętego, gdzie tej koronce mówimy: przyjdź Duchu Święty. 5 tajemnic, w każdej tajemnicy 7 razy: przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych. Więc to jest to nieustanne przyzywanie Ducha Świętego. I myślę, że w Kościele katolickim gdzieś jest jeszcze problem z Duchem Świętym, jako trzecią osobą Trójcy Świętej, że ten Duch Święty jest taki zapomniany. I to jest nasza rola, żeby ciągle ludziom o tym przypominać i głosić wielkie cuda, które się dzieją dzięki Duchowi Świętemu, dzięki otwieraniu się na Jego łaskę.
2: Mnie się przypomina chrzest Etiopczyka, którego dokonał święty Filip. Etiopczyk chciał być ochrzczony. Mówi: no ja jestem przygotowany, tu jest woda, jest osoba, która mnie może ochrzcić, więc proszę o ten chrzest. No i święty Filip ochrzcił Etiopczyka, ale właśnie mu dał takie polecenie, żeby się modlił do Ducha Świętego, żeby przyzywał Ducha Świętego, jak to siostra Elżbieta tutaj właśnie wspomniała o tej rzeczywistości przyzywania, wołania do Ducha Świętego, żeby przyszedł. No więc wtedy Etiopczyk stwierdził, że ja nic nie wiem o Duchu Świętym. Czyli to też był problem już w tamtym kościele, w pierwszych wiekach. I na pewno więcej wiemy o Duchu Świętym niż w tych pierwszych wiekach to było, ale na pewno mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia.

0: Szkoła RUT.
1: W trakcie naszej rozmowy padło już jedno imię, Gwidon. Ja bym chciał siostro Otylio zapytać właśnie o ojca założyciela. Co to za postać? Co to za człowiek? Skąd siostry się wzięły?
2: Naszą kolebką jest Francja. Tam właśnie około 1180 roku przyszedł na świat ojciec Gwidon w mieście Montpellier na południu Francji. No i on chyba też działał pod natchnieniem Ducha Świętego, bo miał oczy otwarte i widział wokoło ludzi potrzebujących pomocy. Były to i kobiety z dziećmi, które nie mogły sobie w życiu poradzić, i ludzie uzależnieni, bezdomni, chorzy. I ojciec Gwidon chciał im pomagać. Założył tak zwany szpital, ja to tak nazywam, tak zwany, bo to nie był szpital w takim znaczeniu, jak teraz mamy szpitale, ale to był taki dom gościnny, dom pomocy, gdzie każdy mógł wejść, mógł poprosić o pomoc, dostawał jedzenie, ubranie, nawet nocleg. No więc to była taka różnorodna pomoc tym ludziom potrzebującym. No wiadomo, że ojciec Gwidon nie mógł sam pomagać tym potrzebującym, bo było ich bardzo wielu. Był w stanie uruchomić właśnie taki szpital, bo był bogaty, pochodził z rodu książęcego, ale musiał mieć pomocników. I w związku z tym zaprosił mężczyzn, którzy by pomagali mężczyznom, chłopcom, no i panie, dziewczęta, które mogły pomagać kobietom, dzieciom, dzieciom, niemowlętom i tak dalej. No i taki szpital założył w Montpellier, jeszcze w kilku miejscach. To było i w Dijon, ale też w Rzymie. I to papież Innocenty III, który był w tym czasie, stał na czele kościoła. Właśnie wybudował szpital na Zatybrzu. No i tam właśnie Gwidon przyjechał z ekipą braci, sióstr, i oni tam zaczęli też we Włoszech pomagać tym ludziom potrzebującym. Ten szpital do tej pory

0: Chyba, o ile mi wiadomo, to w tych pomieszczeniach są różne spotkania, szkolenia dla medyków, pielęgniarek, lekarzy i tak dalej. No i co jeszcze ciekawe, że ojciec Gwidon, mimo że tyle zrobił dla ludzi, tyle dobra im wyświadczył, nigdy przez Kościół nie został zauważony. Dopiero papież Franciszek zauważył, że staraniem oczywiście sióstr i braci, o których powiemy też za chwilę, no, został wpisany do Księgi Błogosławionych. Było to niedawno, żeśmy obchodziły rocznicę tego wpisania, 18 maja to się wydarzyło, 2024 roku. No, a liturgiczne wspomnienie błogosławionego ojca Gwidona zostało wpisane na 7 lutego.
1: Nasz założyciel, ojciec Gwidon z Montpellier, rzeczywiście czekał 800 lat na to, aby zatwierdzić jego kult, aby wpisać go do Księgi Błogosławionych, ponieważ Gwidon zawsze starał się żyć w cieniu ubogich, bo ubogich traktował jak swoich panów. Tak właśnie zalecał braciom i siostrom, że należy właśnie traktować ubogich jak panów i czcić ich jak wizerunki Chrystusa. Dlatego dla Gwidona właśnie ci ubodzy, ci potrzebujący, porzucone dzieci, osoby, które potrzebowały pomocy, różnorodnej pomocy, były najważniejsze. I też chcę dodać taką też ważną rzecz, że Gwidon oddał zakon, nowo powstały zakon, właśnie opiece Ducha Świętego, ponieważ w sekwencji, którą śpiewamy w uroczystość zesłania Ducha Świętego, tam Gwidon jest nazwany ojcem ubogich. I między innymi właśnie z tego powodu nasz zakon właśnie jest oddany opiece Ducha Świętego właśnie jako Ducha Świętego, który jest ojcem ubogich, jest pocieszycielem, wspomożycielem.
2: Właśnie to było intrygujące. Skąd w tym zakonie obecność Ducha Świętego, skoro Gwidon zajął się szpitalem, przygotowaniem takiego miejsca, w którym właśnie będą ludzie potrzebujący mogli tą pomoc znaleźć? Co też zakładam, że jak na tamten czas, europejski czas, no bo nie myślę tutaj o Bliskim Wschodzie, no to było to dosyć pionierskie. Nie było pewnie wielu takich miejsc, w których takiej pomocy można było uświadczyć.
0: Budując szpitale, zakładał okna życia. Okno życia to nie jest XXI wiek. To jest właśnie czas błogosławionego ojca Gwidona. Wystarczy pojechać do Rzymu, o którym żeśmy już mówili. Tam, w tym budynku szpitalnym, jest taki bęben, w który można coś włożyć, czy kogoś, bo to tu chodzi o dzieci, odwrócić i przez ten obrót dziecko znajdzie się wewnątrz budynku i ktoś go może odebrać i pomóc mu, udzielić pomocy. Więc to było bardzo nowatorskie. On to wymyślił, a myślę, że to też nie tak sam z siebie, ale to musiał zadziałać Duch Święty.
2: Dawca życia.
0: Dawca życia.
2: Tak, to jeszcze może tak podsumowując naszą rozmowę na koniec, jakby siostry mogły się czymś podzielić dla naszych słuchaczy, gdyby właśnie w nich pojawiło się takie wołanie, taka myśl, że może rzeczywiście tego Ducha Świętego w moim życiu jest za mało, to co ja mam zrobić, jak ja mam się modlić, czym się mam modlić, kiedy mam się modlić, może ta koronka, o której siostry wspomniały, to jest rzecz bardzo unikatowa, myślę, i też mało znana.
1: Rzeczywiście, koronka jest taką dla mnie niezwykle

0: taką modlitwą, którą bardzo kocham, bardzo sobie cenię. I widzę, że wiele osób też jakby odnajduje tę modlitwę do Ducha Świętego właśnie modląc się gorąką ku Jego czci. Ja przez ostatnie 2 lata szłam w pielgrzymce do Częstochowy, w pierwszej pielgrzymce z Bydgoszczy do Częstochowy. I tam właśnie podczas pielgrzymowania dzieliłam się tą koronką do Ducha Świętego, modliłam się z pielgrzymami i powiem, że bardzo dużo osób mnie pytało o koronkę, rozmawiałam z nimi na temat koronki, dużo właśnie tych koronek rozdawałam pielgrzymom. Także myślę, że to jest taka modlitwa na ten czas bardzo, bardzo dobra, prosta w swojej formie, a jednocześnie taka naprawdę dobra właśnie dzięki tej swojej prostocie, dzięki temu, że jakby w tej koronce przyzywamy Ducha Świętego i odkrywamy Go w różnych tajemnicach, gdzie Duch Święty się jakby Duch Święty działa. Także ja bym stawiała na koronkę do Ducha Świętego.
1: Tekst tej koronki można znaleźć na naszej stronie internetowej, ale jeśli ktoś chciałby się z nami skontaktować, możemy odmówić tę koronkę razem, nauczyć, możemy nawet użyczyć i tekstu, i samej koronki. Także zapraszamy do tej modlitwy, ale też można prosić Ducha Świętego o Jego dary ze swoimi słowami, tak jak potrafimy, jak rozmawiamy z drugim człowiekiem codziennie. To tak można z Duchem Świętym rozmawiać. Oczywiście trzeba się tego nauczyć, bo trzeba wyczuć, że On tu jest. I jeśli poczujemy, że On jest jako osoba, to wtedy potrafimy też do Niego mówić albo słuchać Go. To też jest bardzo ważne. Nie tylko mówić i zagadać Go, ale słuchać, co chce nam powiedzieć.
2: Państwa i moimi gośćmi była siostra Otylia, siostra Elżbieta i siostra Konstancja ze Zgromadzenia Kanoniczek Ducha Świętego. Dziękuję za to spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków.
4: Szkoła Rut. To była powtórka programu.

0: śmiech. Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
3: To wszystko przeniknęło głęboko naszą polską pobożność. Stało się udziałem wielu wiernych, którzy czują potrzebę wynagradzania sercu Jezusa za grzech ludzkości, a także poszczególnych narodów, rodzin i osób. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Te słowa kierują nasz wzrok ku Krzyżowi Świętemu, ku drzewu krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Nauka bowiem krzyża, jak pisze święty Paweł, która jest głupstwem dla świata, dla nas jest mocą Bożą. Rozumieli to dobrze mieszkańcy Podhala. Kiedy się kończył wiek XIX, a rozpoczynał współczesny, ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV na temat konstytucji Sacrosanctum Concilium, czyli o świętej liturgii, wygłoszonej podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 20 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, jeśli liturgia służy misterium Chrystusa, można zrozumieć, dlaczego została zdefiniowana, że jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. To prawda, że działanie Kościoła nie ogranicza się wyłącznie do liturgii, jednak wszelka jego działalność, przepowiadanie, posługa ubogim, towarzyszenie sprawom ludzkim zmierza ku temu szczytowi. Z drugiej strony liturgia wspiera wiernych, zanurzając ich nieustannie i na nowo w Paschę Pana. A zatem poprzez głoszenie słowa, sprawowanie sakramentów i wspólną modlitwę są oni pokrzepiani, umacniani i odnawiani w swoim zaangażowaniu w wiarę i w swojej misji. Innymi słowy, uczestnictwo wiernych w czynności liturgicznej jest jednocześnie wewnętrzne i zewnętrzne. Oznacza to również, że owo uczestnictwo ma konkretnie przenikać całe życie codzienne w dynamice etycznej i duchowej, tak aby celebrowana liturgia przedkładała się na życie i domagała się wierności zdolnej do urzeczywistnienia tego, co zostało przeżyte podczas celebracji. W ten sposób nasze życie staje się ofiarą, żywą, świętą, Bogu miłą, realizując naszą służbę Bożą. W ten sposób liturgia przekształca tych, którzy są wewnątrz Kościoła, w święty przybytek w Panu i tworzy wspólnotę otwartą i gościnną dla wszystkich. Jest ona bowiem przeniknięta Duchem Świętym. Wprowadza nas ona w życie Chrystusa, czyni nas Jego ciałem i we wszystkich swoich wymiarach stanowi znak jedności całego rodzaju ludzkiego w Chrystusie. Jak powiedział papież Franciszek, świat jeszcze tego nie wie, ale wszyscy są zaproszeni na ucztę weselną Baranka. Najdrożsi, pozwólmy, aby obrzędy, symbole, gesty, a przede wszystkim żywa obecność Chrystusa w liturgii wewnętrznie nas kształtowały. Będziemy mieli jeszcze okazję zgłębić to w kolejnych katechezach.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 23 maja 2026 roku. Zjazd rodzinnych kół różańcowych w parafii świętej Faustyny na Brudnie.
3: Każdy z nas jest świadom tej drogi, którą ma odbyć tutaj na ziemi. Ta droga jest precyzyjnie określona przez Pana Boga. To jest droga naszego powołania. I już na samym początku widzimy, że i my sami, jeśli chodzi o nas i w stosunku do innych, powinniśmy podjąć poważną pracę, żeby każdy z nas mógł zrozumieć, jaka jest moja droga. Bo jeśli my na początku już źle zrozumiemy, to ta droga będzie bardzo trudna i będzie się trudno odnaleźć. To wszystko od samego początku wpisuje się w to wielkie zadanie towarzyszenia. I drodzy moi, i na samym początku też trzeba sobie powiedzieć, czy zdać sobie z tego sprawę, czy sobie przekonać, że to jest dla nas zaszczyt, a nie jakiś przykry obowiązek. Pomagać innym, trudzić się dla ich zbawienia, trudzić się dla ich dobra. W tym wyraża się piękno człowieka.
1: Dobre słowo pasterzy.

nadciąga, stoisz przede mną. Chronisz me życie, kiedy nastaje ciemność. Na twoje imię drży całe piekło. Na krzyżu wywalczyłeś dla mnie zwycięstwo. Choć czasem trudno, tak bardzo ciężko. Ty mnie ratujesz, dajesz mi męstwo.